odgonić złe wspomnienia. Uwierzyć w coś i wziąć to w ręce. Niech trochę się ogrzeje. A może zmieni się w coś więcej.

0: ogromną radością w studiu Radia 357 witam Lecha Janerkę.
1: Bardzo mi miło. Dzień dobry.
0: Długo czekałem na taką rozmowę. Może jeszcze nie spodziewasz się, co cię czeka, bo nie będę chciał dzisiaj za dużo o muzyce rozmawiać, co i dla mnie jest wyzwaniem.
1: No to ciekawostka. Zobaczmy, co się wydarzy.
0: Jak myślę Lech Janerka, to od razu mam przed oczami dwa słowa. Artysta niespieszny.
1: O, dobra. Tak, niespieszny to moje drugie imię. Niespieszny. Momentami tak, ale cichcem. Cichcem śpieszny, ale tak ogólnie. To niespieszność. Pilnuję tego, żeby to się nie działo za szybko.
0: Bo ten świat tak pędzi. W zasadzie wszyscy mimowolnie się poddajemy temu pędowi. Już nie mówię tylko o wyścigu szczurów. Ludzie młodzi, którzy zapatrzeni są w to, że zdobyć coś trzeba, im wcześniej, tym lepiej, bo później czasu coraz mniej. A ty po prostu nie pasujesz do tego rozpędzonego świata. I takie mam też wrażenie, że znalazłeś swój sposób na takie nieprzejmowanie się tym tempem. A szczerze mówiąc, udaje się wam z Bożenką nie dać wciągnąć przez wir.
1: No, więc powiem ci coś takiego, że na początku, kiedy grałem w Klausie Mitwochu, podkręcałem tempo świata. Potem podkręcaliśmy już razem z Bożeną przy historii podwodnej, a potem zwalniałem radykalnie, czasami mniej radykalnie, a w tej chwili to jest takie moje właściwe tempo.
0: Wypracowane, czy...?
1: No, ja ci powiem. To są zbiegi okoliczności, które gdzieś tam kumulują i na końcu jest coś takiego, że kolejną płytę wydaje po prawie 20 latach.
0: Tutaj postawiłeś poprzeczkę wysoko, jeśli chodzi o to, ile można zrobić przerwy między płytami. Nawet się zastanawiałem, czy nie zaskoczyłeś niektórych, że jednak jest płyta.
1: Słyszałem takie głosy. Ostatnio 2005 pamiętam, bo wtedy urodziła się moja wnuczka. No więc tych lat tak, trochę minęło od poprzedniej płyty.
0: Ten sposób na to odsunięcie się od świata też nie jest kwestią ostatnich lat. Połowa twojego życia

0: unikałem tego, raz się udawało, raz nie. A przyszedł taki moment, kiedy sobie pomyślałem, no co, no trochę się baw, trochę szukaj prawdy, trochę się udoskonalaj, no i nie przejmuj się terminami. Od terminów jest showbiz, no a ty z showbiz to tam nie za dużo masz wspólnego, no więc nie przejmuj się terminami. Potem jeszcze dostałem wsparcie, bo nagrywając tą ostatnią płytę, mówię o gipsowym odlewie falsyfikatu, zrobiłem pierwsze 3 piosenki 12 lat temu i miałem kontrakt, z którego się nie wywiązałem. No i przyszła taka słynna wigilia, kiedy tak, kontrakt niedotrzymany, wigilia w ruinie przez to wszystko. I postanowiłem, ponieważ firma, z którą podpisałem kontrakt, poniosła koszta, bo zrobiła sesję zdjęciową, postanowiłem zwrócić im pieniądze i zamknąć teatr.
1: Być w porządku.
0: Być w porządku i zamknąć sprawę, która trochę mnie stresowała, bo nie lubię się nie wywiązywać. Pierwszy raz mi się to zdarzyło, zadzwoniłem do pani, która zarządzała tym wszystkim, a ona mówi, Lechu, tam masz taki wśród tych 3 utworów, które już udało ci się nagrać, taką piosenkę Lewituj. Ja tego nie mogę przestać słuchać w ogóle. Możesz tą płytę robić do końca świata. No i w ogóle się terminami nie przejmę. No i co, kamień z serca mi spadł. Wigilia się udała. No ale też kolejne 3 lata
1: no właśnie
0: minęły, a potem zacząłem się bawić w miksowanie materiału.
1: Sam.
0: Uczyć się tego przede wszystkim, to jest ja myślałem, że to faramuszka, że to jest bardzo prosta.
1: Ale dlatego, że przyszedł ci taki pomysł wtedy do głowy, tego bym chciał jeszcze spróbować, czy nie chciałeś oddać komuś swojego dziecka?
0: Słuchaj, materiał był zmiksowany, nie do końca mi się to podobało. Nie do końca mi się to podobało i postanowiłem sobie zrobić Friday, zrobić płytę, która brzmi tak, jak ja sobie to wyobrażam. No więc wszedłem w obszar. Okazało się, że to kosmos, po prostu nieskończoność kompletna. Wydawało mi się, że to będzie dosyć proste, no bo tam brałem udział przy produkowaniu innych swoich płyt. No i nagle się okazało, że to nie jest takie proste, a potem się okazało, kiedy już było prawie że proste, że co 2 tygodnie pojawia się nowy plugin, czyli...
1: I trzeba spróbować?
0: Wtyczka, nie, że jest grubo lepsza od tej, którą stosowałem. I od nowa, i od nowa, i od nowa. No więc tą płytę, moja żona się śmiała, mówi, co, dzisiaj więcej basu czy mniej basu? I tak to się działo, że jednego dnia to buczało, potem przestawało, potem za mało buczało i tak w nieskończoność. No ale przyszło pamiętanie i w pewnym momencie powiedziałem dosyć, niech buczy tyle, ile jest, oddajemy. No i oddałem.
1: Muzycznie ta płyta powstała dużo, dużo wcześniej, bo to chyba nawet z 12 lat ten materiał czekał.
0: Słuchaj, karaoke mieliśmy po 1,5 miesiąca, czyli 12 lat, no solidne 12 lat. Wąskim gardłem okazały się teksty, co było, wiesz, ciekawostką dla mnie, bo zawsze te teksty jakoś same się
1: pisały. Trudno w to uwierzyć.
0: Same się pisały i w ogóle nie pamiętałem nigdy, kiedy pisałem ten tekst, po prostu się pojawiał i był. No a tutaj się zaczęły problemy i myślę sobie, no, napiszę, mam. No, ale się okazywało, że już o tym napisałem na którejś tam płycie i tak co chwilę.
1: Sam się cenzurowałeś?
0: Nie, no po prostu gdzieś tam wypływały jakieś treści, o których już mówiłem wcześniej na płytach. Co dobrze świadczyło o tamtych tekstach, ale wyglądało na to, że jestem pusty. Że po prostu przyglądam się rzeczywistości i praktycznie nie jestem w stanie z niej wyłowić coś, co by mnie inspirowało na tyle, żeby o tym zaśpiewać.
1: Wiesz co, my akurat tak się złożyło, jesteśmy w przededniu Polskiego Topu w Radiu 357, zawsze 3 maja, Święto Polskiej Muzyki na naszej antenie. Jest to święto, a w tym roku szczególnie właśnie chcemy się przyjrzeć tekstom i pracy tekściarzy. To, o czym opowiadasz, to się tak właśnie wkomponowuje doskonale w tą ideę. I wcześniej, tak jak powiedziałeś, łatwo przychodziło ci pisanie tekstów. Nastąpił taki moment tej trudności dopiero przy tej płycie. I czym się różniła praca właśnie nad tymi tekstami, że aż tyle to musiało trwać?
0: Piosenki zawsze pisałem w taki sposób, że brzdąkałem sobie czy na basie, czy na pianinie, czy na gitarze. I jeżeli jakoś to mnie urzekało, to starałem się napisać pierwszą frazę tekstu, żeby pamiętać utwór. I potem, jeżeli piosenka wytrzymywała próbę czasu i po tygodniu ją pamiętałem,

0: to dopisywałem dalszy ciąg. No i tak banał, no bum, bum. A tutaj nie było tych początków, tylko były melodie śpiewane w Swahili, czyli bełkot. Nie chcę obrażać ludzi, którzy...
1: Po flamandzku niektórzy to nazywają.
0: Tak, no tam jak zwał, tak zwał. W każdym razie tekstu nie było. No i co? No i w momencie, kiedy się pojawiała pierwsza fraza, to dopisywałem tak jak i kiedyś, że to nie nazwałbym tego pracą. Problem polegał na tym, że te pierwsze frazy się nie pojawiały bardzo długo. No i tyle historii.
1: I nie chciałeś na siłę? Nie potrafisz tak wywołać u siebie?
0: Potrafię. Po tych wszystkich...
1: Ale nie jesteś wtedy w pełni zadowolony, że to wypłynęło
0: nie,
1: samo?
0: Nie, powiedziałem sobie w słuchaj, Lechu, zawsze się robiło samo, niech się dalej robi samo. W ogóle to chyba jest jedyny dobry sposób dla ciebie. A ponieważ nie było obciążeń czasowych, no więc trwało to i trwało.
1: Dla ciebie te teksty są też takim prywatnym światem, bo chyba, nie wiem, jeden, może dwa napisałeś dla kogoś, ale reszta to tylko dla siebie.
0: Ja się zajmuję działalnością autorską, szeroko pojętą, czyli zawsze uważałem, że to prawdziwe zespoły, a jestem fanem The Beatles, że one wszystko robiły same. No i tak jakoś pamiętając o Lennonie i kolegach, komponowałem, pisałem, aranżowałem, produkowałem, robiłem co się tylko da, żeby to było jak najbliższe tej idei, która gdzieś mi tam chodziła po głowie.
1: Ale nie tyle mi chodziło o to, że nie chciałeś skorzystać z czyichś tekstów, tylko dla kogoś napisanie tekstu jest całkiem odrębną sytuacją.
0: Napisałem kilka słów przypadkowo.
1: Nawet tylko słów.
0: No jakaś tam jedna czy druga fraza. Ktoś podobno nagrał piosenkę z moim tekstem. Ja tego nie pamiętam, ale podobno coś takiego się wydarzyło. Nie pisałem, miałem propozycję, żeby komuś... Nie potrafiłbym, kompletnie nie potrafiłbym. Potrafię napisać zgrabny tekst, który ma początek, koniec, jakąś dobrą frazę, puentę i tak dalej, ale nigdy bym się nie odważył wziąć odpowiedzialność za to, co ktoś będzie śpiewał i co ma gdzieś tam dotknąć prawdy. Nie robiłem tego.
1: Ja nie potrafiłbym po prostu określić ciebie jako tekściarza. Tak jak się to słowo w
0: branży. Ja nie
1: jestem
0: tekściarzem.
1: Tak. Dla mnie Lech Janerka jest poetą.
0: O.
1: Naprawdę, bo w tych tekstach ty potrafisz tą chropowatą rzeczywistość tak umalować. Takimi przenośniami często jak operujesz. Ten tekst słyszany po kilku latach przerwy na przykład znaczy dla mnie coś innego niż wtedy przy pierwszym podejściu. I ta zabawa słowami, przenośniami, porównaniami, brzmieniem czasami słów, szukanie o czym tak naprawdę Lechu napisał, to jest też dla słuchacza niesamowita wycieczka.
0: Słuchaj, to jest potężny pakiet komplementów. Ja nie lubię rozmawiać o swoich tekstach, czasami nie pamiętam ich. Ja na pewno nie pamiętam momentów, w którym te teksty pisałem. Pamiętam jakąś taką sytuację, odwiedził mnie Marcin Świetlicki, no i pijąc jakąś tą kawę czy tam coś, podśpiewywał jakiś tekst i ja mówię, o kurczę, fajne. On mówi, fajne? A czyje? Ja mówię, tak jakbym znał w ogóle. On mówi, twoje chłopie, twoje. No więc... oczywiście pamiętam te utwory, które wykonuję na koncercie, no bo to jest jakby no obowiązek. Ale wielu utworów z tych, które ponagrywałem, nie gram na koncercie. Ja pamiętam bardzo słabo. Swego czasu, też chyba z poduszczenia Marcina Świetlickiego, który się upierał, że to poezja, wydano taki tomik tych tekstów. Oczywiście ja tam do niego zaglądam, bo są fajne obrazki, ale tekstów nie czytam. No i za którymś razem postanowiłem przejrzeć te teksty i się tak zastanawiałem, o czym to jest, skąd ja to wziąłem w ogóle, jakim cudem. Wiesz, powstawanie tekstu i jego życie w mojej głowie, chyba że to wykonuję na koncertach, to jest, wiesz, no jakiś taki krótki epizod. No co, no zawsze się starałem, żeby dużo czytałem. Żeby te teksty nie były gorsze od tego, co czytałem i cała historia.
1: 3 lata temu był taki moment w Radiu 357, jak po raz pierwszy robiliśmy 11 listopada, też święto polskiej muzyki, ale postawiliśmy sobie taką cezurę, żeby było to święto muzyki wydanej w XXI wieku. Żeby też pokazywać, ile dobrego się już wydarzało, a to przecież już 20 parę lat tworzenia. I tam w czwórkę... 4 prowadzących. Mieliśmy taką konwencję w tamtym roku, bo co roku robimy to troszeczkę w innej formule. Każdy przedstawiał taki swój 21-piosenkowy prywatny ranking tych piosenek, które w XXI wieku nas jakoś ruszyły. No muszę to powiedzieć, bo słuchacze mogą to pamiętać. Na szczycie mojego zestawienia stanęło Wieje.
0: O.
1: Jest tam linijka, którą teraz, myśląc właśnie o tych przenośniach, chciałbym, żebyś mi opowiedział, bo za każdym razem też czegoś innego w tym szukam i tak zatytułowałem też nasze dzisiejsze spotkanie. Ty znasz te wszystkie szmery w niebie.
0: Mm-hmm.
1: I o jakie szmery w niebie chodzi?
0: Słuchaj, tak jak mówiłem, nie lubię mówić o swoich tekstach, nie będę ci rozszyfrowywał, każdy ma swoje szmery, każdy się wsłuchuje w kosmos i tam sobie coś wyławia, no więc nie rozwijajmy im myśli. No ty się męczą.
1: Z przyjemnością. Z przyjemnością się męczę. Tak jak te teksty są poetyckie, to popełniłeś swego czasu też tomik bajek dla dzieci.
0: O tak, było coś takiego.
1: Też z obrazkami, jak mówisz, mm-hmm. lubisz, bo to były ilustracje Tomasza Brody. 2006 rok? 2006.
0: Tak, Broda kurierem albo taksówkarzem podsyłał mi obrazki, które...
1: I najpierw były obrazki, później...
0: Najpierw były obrazki, a ja to dostawałem mniej więcej w porze kawy śniadaniowej. Piłem kawę i siach.
1: Puszka, cacuszko.
0: Tak, puszka, cacuszko powstała przy kawie i w trybie ekspresowym. No, no więc to były takie, nie wiem, no inspirujące te obrazki były przede wszystkim.
1: Dlaczego tylko jeden tomik powstał?
0: Nie wiem.
1: Spróbowałeś i...
0: Brody zapytaj.
1: Skończył rysować.
0: Skończył rysować, tak, to się, sprawa się zamknęła i to poszło.
1: Tomik dla dzieci. Mam nadzieję, że uda mi się troszeczkę właśnie też zboczyć z tej muzycznej strony, by poznać Lecha Enerkę prywatnie. Jakim Lech Janerka był ojcem?
0: Fatalnym, fatalnym zupełnie. Chociaż napisałem piosenkę dla dzieci. Moje przygody z moimi dziećmi też inspirowały mnie do tego, żeby napisać kilka piosenek. Pamiętam wyprawę do zoo, po której powstały niewole. Pamiętam wyprawę moich dzieci na Zadymę w 80, nie wiem, chyba pierwszym roku. Było tak zwane zdobywanie mostu Grunwaldzkiego we Wrocławiu z jednej strony, ZOMO z drugiej strony. Ludzie wracający z pracy i moja mama zabrała dzieci, gdzieś tam się zapamiętała. To wszystko wróciły spłakane od gazów, ale szczęśliwe, bo coś się działo na dużą skalę. Napisałem piosenkę dla dzieci o tytule... Ja mam problem z tymi tytułami. Słoń bodajże. Miał mieć łatwe życie słoń.
1: To był dodatek do też...
0: Bóg dał mu na kurw dupli broń. I to było dla dzieciaków. I one to śpiewały. One były w przedszkolu wtedy i sobie nuciły tę piosenkę.
1: W tym wydaniu znalazł się krążek CD ze słoniem.
0: Tak, tak. Ale to był wymóg edytora, wydawcy.
1: Mówiłeś, że byłeś fatalnym ojcem, a ja teraz, jako ojciec dorosłych córek, jak postrzegasz swoje ojcowanie?
0: No, to wiesz, chyba kompetentną ocenę można było poprosić moje córki. Jest trudno to ocenić. Ja byłem zamkniętym w sobie człowiekiem, a praktycznie kochaniem zajmowała się Bożena, czyli moja żona. A ja je kochałem na swój sposób i starałem się wspierać.
1: To teraz jakim Lech Janerka jest dziadkiem?
0: Nie rozpieszczam wnuczek na tyle, na ile bym mógł, ale rozpieszczam momentami, tak.
1: Taka rola dziadków.
0: Tak, tak, jakoś łatwiej to przychodzi.
1: Ale to jest próba zrekompensowania tej słabszej ojcowskości?
0: Nie, ja nie wracam do przeszłości, raczej przeszłość jest sprawą zamkniętą i po prostu wnuczki to jest nowy rozdział. No, jakoś tak to widzę.
1: Mówi się, że dzieci zmieniają życie dorosłych, gdy stają się rodzicami, a gdy przychodzi to następne pokolenie i właśnie jest się dziadkiem, czujesz taką jakąś różnicę, czy świat jest w innych aspektach ważny?
0: Słuchaj, ja przyglądam się światu i czarno widzę. I tak było zawsze. Nie zazdrościłem dzieciom, nie zazdroszczę wnuczkom tego, co je czeka. Mam nadzieję, że znajdą sobie jakieś jasne punkty w tej szarudze i w tym okropieństwie całym. Wspieram. Wspieram, to jest wszystko, co mogę zrobić.
1: Oby ten świat nie był taki, na jaki nie możemy mieć wpływu, bo często jest, że my niewiele jako jednostki możemy zmienić i taka bezsilność jakby się wkrada. Jak dziś wierzę, że jednak nie możemy się poddawać?
0: Jaką
1: ty miałbyś radę taką?
0: Oj, od rad to ja, do rad to ja się w ogóle nie nadaję kompletnie. Moje życie jest dziwne. Mało, że było dziwne u samych początków, to potem Ja je czasami z premedytacją jeszcze bardziej udziwniałem. Prowadziłem niestandardowe życie. Ciągle się udaje, ciekawostka. No i jestem jakimś 71-latkiem, który dostał 5 Fryderyków.
1: To był psikus dopiero.
0: To był psikus z losu, tak. To było niesamowite.
1: No to towarzystwo tam się rozrosło do 11, z tego co mi się wydaje.
0: A co, policzyłeś figurki, tak?
1: Tak, liczyłem figurki. Było 5 związane z wydawnictwami wcześniejszymi. Złoty Fryderyk VI.
0: Pośmiertny.
1: Po Złotym Fryderyku jest koniec.
0: Tak, dlatego się buntowałem, kiedy Mystic Records wystawili tę płytę pod ocenę gremium Fryderykowego.
1: I rozbiłeś bank, bo dostałeś ich 5 teraz.
0: To nie ja rozbijałem.
1: Jak podchodzisz w ogóle do takich nagród?
0: Szkoda, że nie dostałem ich 40 lat temu, bo to daje kopa. To jest dla młodzieży. To po prostu jest jakąś tam formą katapulty w karierze i tak dalej, i tak dalej. Jak karierę zamykam, powoli domykam. I pewnie lepiej dostać niż nie, jeżeli już się staje w szranki. Ale ja już tym nie żyję. Nie żyję dlatego, że mamy jakieś tam inne powody do życia i też jakieś tam poważniejsze tematy, o których myślimy. No więc to była niespodzianka swego rodzaju. Nie za dużo o tym w domu rozmawialiśmy i to był jakiś taki element miły, ale nieznaczący. Być może ochłonę za 2 lata, jak będę mówił, no proszę bardzo.
1: Tą półeczkę trzeba było przedłużyć.
0: Nie, ja te Fryderyki Bożena gdzieś tam układa i one przez chwilę jeden ubrany w taki szaliczek z taką kartą, która upoważnia do wejścia na backstage.
1: No proszę.
0: I to miał zawinięte na szyjce i by się stało przez chwilę, ale gdzieś ten Fryderyk zniknął.

0: Zróbmy taką waltę. Może się uda. Lecha Enerkę poznał świat jako muzyka w latach 80. i od tych lat 80., końcówka 70. znamy cię jako muzyka przede wszystkim. Prawie nic nie wiemy o tym, co było wcześniej, co się działo wcześniej. Jakimi ścieżkami ty podążałeś w młodości?
1: No,
0: czy ma tak zostać może?
1: Mogę naszkicować.
0: Choć trochę.
1: No, pasmo porażek, imponujące. Imponujące pasmo porażek. Ratowała mnie muzyka od 16 roku życia. Nagle się okazało, że nie potrafię grać, ale potrafię skomponować piosenkę. No, wielkie słowo, no ale tak. W pierwszej klasie, chyba po 3 tygodniach dąkania w gitarę, którą pożyczyłem z pracowni muzycznej, napisałem piosenkę Rower, którą nagrałem 40 lat później, czy 35.
0: Fryderyk za rower.
1: Nawet tak, tam zdaje się, że tam się zagotowało wokół tej piosenki. Napisałem też taki temat, który jest na ostatniej płycie. Była jedna z pierwszych melodii. Jest taka fraza w piosence chyba i bądź takim snem, który z lekka może spełnić się. I to też jest z pierwszej klasy ogólniaka. No i potem muzyka mi towarzyszyła. Problemy powoli znikały, aż to się jakoś tam ustabilizowało. Do takiej postaci, w której się da funkcjonować. No i funkcjonowałem.
0: A jeszcze wcześniej? Dzieciństwo?
1: Mieszkałem na wsi. Chociaż urodziłem się we Wrocławiu, rodzice wtedy mieszkali na Placu Solnym. Jeżeli ktoś zna Wrocław, to jest taki plac przylegający do rynku. No, wynajmowali mieszkanie od ludzi. Ich dzieciak był potem mistrzem Europy albo mistrzem olimpijskim w judo. Umknęło mi nazwisko, bardzo przepraszam, ale skleroza i lata. No i cóż, potem mieszkałem vis-a-vis domu Edyty Stein, który był zamieniony po wojnie w szkołę dla operatorów projektorów filmowych. Potem się przeniosłem koło Parku Szczytnickiego, czyli do parku było blisko. Chodziłem z dziećmi na spacery i przynosiłem największe pająki z krzaków, wzbudzając popłoch u mojej babci, mamy, przepraszam. No i co? No, a potem zamieszkaliśmy w miejscu nad autostradą. 4 pasma w jedną, 4 w drugą. Wylot z Wrocławia na Zieloną Górę. Obłęd w betonowym bloku, który rezonował właściwie bezustannie. Bo jeżeli przychodził weekend, to przyjeżdżali z okolic ludzie pojeździć na jednym kółku na motorze. No więc hałas. No, przy okazji ostatniej płyty była sesja zdjęciowa. Pojechałem do Warszawy i zadzwoniła Bożena. Mówi, słuchaj, kupiłam dom, trzeba zapłacić. No i tak sobie wymyślałem, no dziwne bardzo. Ja myślałem, że tam dokonam żywota już nad tą autostradą.
0: Na tej Legnickiej?
1: Tak, okazało się, że Bożena jest rozsądną osobą i ten dom był tani. W tym domu nagrałem tą płytę ostatnią. Jest cisza. Wróciło mi słyszenie pewnych częstotliwości, które miałem wycięte na tej Legnickiej, tam nad tą autostradą. Dzięki temu mogłem wziąć za miksowanie.
0: Dom, który leczy.
1: Tak, to jest terapeutyczny dom. Nie jest to żadne domieszcze, jest to miniaturka, ale jest cisza.
0: Ale to jest jeszcze miasto, czy już na wsi?
1: To jest do tablicy koniec Wrocławia 150 metrów, czyli jeszcze Wrocław.
0: Na rogatkach, jak to się ma.
1: No tak.
0: W dzieciństwie, gdy jest ten moment szukania jakichś wzorców, często na kogoś się człowiek zapatruje. Ty miałeś taki wzorzec, który cię, można powiedzieć, tak górnolotnie ukształtowywał?
1: Słuchaj, ja na tej wsi to mieszkałem, kiedy miałem, wiesz, tam 3 lata, to tam trudno mówić o kształtowaniu.
0: No tak.
1: No ale mimo wszystko byłem kształtowany, czy jakoś tam coś tam z tego pamiętam. Pamiętam gruszki ulęgałki, na przykład ich zapach. Nie smaga zapach. I po latach, ponieważ jestem uczulony na większość zapachów i źle reaguję na nie, nie to, że to jest uczulenie alergiczne, ale po prostu źle, głowa mnie boli. Mój brat przyjechał ze Stanów, mieszka w Stanach i przywiózł perfumkę Kevin Klein B. I się okazało, że ona pachnie ulęgałkami. I to jest jest jakaś taka woda toaletowa, którą jestem w stanie już stosować. Nie przepadam, ale czasami mi się zdarza. Druga rzecz to był taki wielki obraz, pamiętam, nad moim łóżkiem, z aniołem stróżem. No i babcia mnie przyuczyła. No i co wieczór mówiłem, aniel, stróżu mój, ty zawsze i tak dalej. W pakiecie dostałem informację, że jeżeli będę staranny, to urosną mi skrzydełka. Ponieważ ten anioł miał wspaniałe, no więc tak zaglądałem, czy mi rosną, czy nie rosną, a przy takim skręcie łopatki idą w górę i wydawało się, że już za chwilę te skrzydełka się pojawią, potem się okazało, że nie. No ale to pamiętam i to był fajny moment taki jakiś. Pamiętam też Sąsiad zabił sąsiada. Kłonicą zatłukł go.
0: Trudno takie rzeczy zapomnieć.
1: No i byłem takim trzylatkiem, który przyglądał się nieżywemu człowiekowi. Co jeszcze pamiętam? Pamiętam, że nie lubiłem być dowożony tam. To była jakaś trauma totalna, bo zazwyczaj się to działo w nocy i to był koszmar. No i tyle, jeżeli chodzi o takiego małego Lesia, no, trzyletniego. A potem ideały. Miałem świetnych nauczycieli i zarówno w szkole podstawowej. W szkole podstawowej na tyle byli fajni, że ponieważ w pewnym momencie pojawiła się rejonizacja i przenieśli mnie do jakiejś innej szkoły, do której pochodziłem 3 dni, stwierdziłem, że wszyscy są debilami, nic się nie zgadza i że marnuję czas i wróciłem tutaj poprzednio. Przyszedłem na lekcję po prostu. No i nagle nauczyciel mówi, słuchaj, ale to ciebie nie ma w dzienniku. Ja mówię, no ale w ławce jestem. Do dyrektora. No i do dyrektora poszedłem i opowiedziałem swoją historię krótką, a smutną. Z tą nową szkołą się obśmiał i mówi, no dobra, szoruj do klasy. I przywrócili mnie, że tak powiem. No i ci nauczyciele byli świetni. W ogólniaku uwielbiałem chodzić do ogólniaka, bo miałem kilku nauczycieli, którzy jakoś, nie wiem, inspirowali mnie bardzo. Pamiętam, że wychodziły jakieś takie nowe pisma literackie i nauczyciel od polskiego, profesor, tak się to mówiło, kupił cały nakład w kiosku i rozdał nam. No i na pierwszej lekcji powiedział, słuchajcie, nie ma szans, żebyście spełnili moje wymagania, ale próbujcie. Co tydzień trzeba było pisać recenzję, co tydzień recenzję ze spektaklu teatralnego albo z jakiegoś nowego filmu, który się obejrzało. Do teatru chodziło się obligatoryjnie na premiery. Czytało się właśnie te pisma literackie. Trzeba było pisać recenzję z książki, którą się przeczytało. No i ogólnie rzecz biorąc, trzymać rękę na kulturalnym pulsie Polski. No i to nagle się okazało, że jest człowiek, dla którego słowo jest ważne i który potrafi podpowiedzieć, słuchaj, zerknij tu, zerknij tam. Ja byłem słaby, bo niektóre lektury mnie nudziły, ale na przykład on mówi, a no dobra, tego nie czytałeś, a co czytałeś? No i się zaczynało i opowiadałem i bardzo dobrze. Na to on mówił i mówił, a tutaj, a ten wątek, a to, a tamto, wsiąto. I wchodziłem w jakieś takie dziwne dyskusje, które mnie naprowadzały na odpowiednie tropy, albo pokazywały takie wątki, tropy, o których bym nawet nie pomyślał. Był świetny. No więc, jeżeli chodzi o ideały, nie mam czegoś takiego. Jeżeli chodzi o... Rodzice mnie nie poinformowali, że istnieje Bóg. Nie widziałem jakoś specjalnie związku z tym aniołkiem, którego prosiłem o skrzydła Bogiem. Byłem za mały. No więc żyłem w świecie książek i jakichś swoich dziwnych wyobrażeń.
0: To słowo musiało być ważne.
1: Tak, tak.
0: W swoim późniejszym życiu.
1: Słuchaj, słowo było, wiesz, no to słowo z tych książek i z jakichś tam erupcji, słuchaj, kulturalnych, z telewizji, czy kino, czy jakiś teatr. To mnie budowało. I dalej dla mnie jest istotne. Ostatnio na przykład Céline, taki pisarz francuski, tak? Wyszło ostatnio, Wojna to się bodajże nosi tytuł. No i to zostało w tej chwili przywrócone do życia, czy w ogóle pokazane światu, bo gość pisał strasznie dużo i zostawił to w jakiejś skrzyni, to odnaleźli po 60 latach, złożyli z tego książkę i z Bożeną dyskutowaliśmy o tym, czy tłumaczenie nie jest zbyt młodzieżowe. Bo książka jest niesamowita, język jest niesamowity, fraza jest niesamowita, w ogóle bardzo dziwna lektura. I zastanawiałem się, czy ten Céline rzeczywiście był tak niesamowity, że tworzył neologizmy i tworzył jakieś takie sytuacje we frazowaniu, mieszaniu czasów i tak dalej, że to jest jego wynalazek, czy to jest wkład tłumaczki. No i tak sobie pomyślałem, szkoda, że nie znam francuskiego, chciałbym to przeczytać.
0: W oryginale.
1: W oryginale, tak, żeby zobaczyć, czy takim językiem on się posługiwał, bo ten język jest bardzo współczesny, mówię o tłumaczy. Hej, zabrnęliśmy, uciekliśmy od tematu?
0: Nie, tu się wszystko właśnie spina, ponieważ, tak jak wcześniej mówiłem, twoje teksty też są dla mnie malowaniem. To nie jest takie oczywiste od A do Z zbudowanie zdania, które ma przekazać jakąś treść. Tylko zostawiasz w podróży tego, który słucha.
1: Komplementy. Słuchaj, zostawmy te moje teksty. Dziękuję bardzo.
0: Nie, szczere po prostu.
1: Doceniam, dziękuję, ale wiesz, nie rozmawiajmy o moich tekstach, bo będzie blamasz w ogóle. Zaraz się okaże, że nie pamiętam.
0: Zarumieniłeś się.
1: No jest w tym coś dziwnego. No.
0: Ja się cieszę, że miałeś okazję tyle słów do tej pory nam podarować i naprawdę prosimy o więcej i nie każ nam czekać 18 lat na kolejne, bo z radością się je przyjmuje.
1: Słuchaj, Zegarczyka też nie chciałbym zasmradzać atmosfery swoją działalnością. W tej chwili, wiesz, no niech piszą młodzi. Ostatnio, pod koniec poprzedniego roku, wsparliśmy taki festiwal, właściwie konkurs dla młodzieży szkół średnich. Oni pisali poezję, eseje, jakieś takie historie, nie mieli kasy, a chcieli jakoś tam wzmocnić siłę przekazu tego konkursu i poprosili nas, żebyśmy zagrali, a ponieważ raz w roku gram Charitatives, więc się przeczytałem kilka tych rzeczy, które oni tam napisali i zagraliśmy. Są niesamowici i to rzeczywiście mają, wiesz, świeże, chłonne umysły i, wiesz, dotykają jakichś takich historii, które mi by do głowy nie przyszły, może już w tej chwili, wiesz, jestem znieczulony tymi wszystkimi latami życia. Także młodzież niech siada, niech pisze.
0: Mówisz, że Zegartyka, a taką fajną prawidłowość zauważyłem, jak się zacząłem przyglądać rzeczywiście, kiedy coś się wydarzyło, że ty de facto dopiero w dojrzałych latach wprowadzasz do swojego życia nowe. Nowy dom, to już powiedziałeś. Po praktycznie całym życiu...
1: To Bożena.
0: Ale pozwoliłeś, żeby to nastąpiło, bo często jest tak, że starych drzew się nie przesadza.
1: Co ja ci powiem, jak to z tym domem było. Ja nie przywiązuję wagi do miejsca, gdzie w ogóle funkcjonuję. Mieszkałem jakiś czas w Nowym Jorku, nie widziałem żadnej różnicy. Manhattan, czy proszę ciebie, jakiś tam, gdzie ja to mieszkam, we Wrocławiu, czy mieszkałem. Nie pamiętam nawet, jak się dzielnica nazywa. To jest bez znaczenia. Mój świat bardziej budują ludzie i idee. A miejsce, no wiadomo, no. Masz ochotę gdzieś tam być i jeżeli ta ochota jest, wiesz, rzeczywiście prawdziwa i mocna, no to sobie będziesz.
0: Na zrobienia prawa jazdy też czekałeś trochę.
1: Wywozili mnie, bo a ponieważ jestem domatorem, więc nie miałem jakichś takich pomysłów, że przydałoby się auto, to sobie pojechał. A potem żałowałem, bo pamiętam taki okres, kiedy grałem na dwóch basach, czyli miałem bezprogowy bas i progowy i na próby jeździłem tramwajem. No i to był dyskomfort, a jeszcze miałem uszkodzony kręgosłup, no więc kilka lat się tak męczyłem, aż w końcu sobie wymyślałem, mówiąc różne brzydkie wyrazy pod nosem, dobra, bierzemy auto. Graliśmy w Londynie koncert, Bożena zobaczyła Mini Coopera, mówi, kup mi taki. Ja mówię, zrób prawo jazdy, to ci kupię, tak? No ale ona ma zachwianą równowagę i ja mówię, dobra, okej, kupimy, postawimy pod oknem, będziemy z tego trzeciego piętra patrzeć, ma piękny biały dach, sąsiadów szlak trafi, bo bieda naokoło. Raz zaryzykuję, pójdę na kurs, jeżeli nie zdam za pierwszym razem, no to mieli tylko eksponat. No ale zdałem. Zdałem i na próby zaczęliśmy jeździć. Poszliśmy w ogóle do... Mini jest produkowane przez BMW. Uh-huh. My poszliśmy, ja wziąłem futera od basu, Bożena wzięła pokrowiec na wiolonczelę. Przyszliśmy, proszę otworzyć. Położyliśmy fotele, nagle się okazało, że wchodzi futer od basu. To nie jest bagatela, to jest długaśny instrument, wiolonczela też nie.
0: Tym bardziej szeroka.
1: Tak, i jedno i drugie się mieściło. Po jakimś czasie się okazało, że narty tam nawet wchodzą. I to gigantowe, czyli nie te krótkie slalomowe, tylko takie trochę dłuższe. Nie jakieś przesadnie, no zjazdowe by chyba nie weszły, ale... Mini jest przedziwnym samochodem.
0: To jest twoje kolejne szaleństwo. Po 60 nauczyłeś się jeździć.
1: Żałuję, bo to rzeczywiście trochę mi pomogło, wiesz, utrzymywać się w formie. Mówię o taraniu tych różnych dziwnych rzeczy.
0: Ale niebezpieczna jest ta twoja jazda na nartach.
1: No potłukłem się raz i drugi, ale w tych chwili, no, mieszkaliśmy w górach. Mieliśmy apartament w górach, ale to się skończyło i skończyły się też i narty. No ale chciałem się nauczyć, nauczyłem się.
0: Coś jeszcze planujesz? Z takich rzeczy, których można byłoby założyć, że już chyba nie czas na to.
1: Myślisz, że o ekscesie, jakimś takim ekstra?
0: Nie, o czymś dla siebie.
1: Co ja planuję? Ja właściwie, wiesz, ja w jakimś tam sensie jestem spełniony, wiesz. Chciałbym jeszcze, wiesz, kilka piosenek napisać, nawet jeżeli ich nie będę publikował, to żeby mieć z tego frajdę, wiesz. Skomponować potrafię w sekundę tam, ale tam coś takiego, co mnie poruszy po tygodniu jeszcze.
0: Z tego, co kiedyś gdzieś powiedziałeś, jest jeszcze całkiem sporo w szufladzie.
1: Słuchaj, tego, są czasami... No tak, no tu mi brakowało do piosenki chyba z tej ostatniej płyty w jakiejś tam części. Wygrzebałem coś właśnie z pierwszej klasy ogólniaka. W trakcie tej takiej przedłużającej się pracy nad tą ostatnią płytą, no z nudów tam gdzieś na boku coś rzępoliłem i napisałem parę piosenek. Zobaczymy za jakieś 2-3 miesiące. miesiące po skończeniu trasy przyjrzę się im i wiesz, że trzymają poziom, to kto wie, czy sobie ich nie nagram. Nie wiem, czy to pokażę ludziom, ale wsiądę, mam studio w domu w końcu i doprowadzę to do takiego do stanu, żeby i estetyka się zgadzała, a nie tylko sama myśl przewodnia.
0: Masz takie grono zaufanych osób, którym chciałbyś albo robisz to, że mają okazję posłuchać tego, co ma się nigdzie nie ukazać?
1: Raczej nie pokazuję, bo że nie, a ci, którzy tam mnie lubią, to nie lubią mojej muzyki, także...
0: Nie wiem, ja tego nie umiem rozdzielić. I muzykę, i jako człowieka lubię.
1: Komplement kolejny. Wykończysz mnie.
0: Nie, no po prostu szczera rozmowa, na którą czekałem. Troszeczkę się uzbierało. Do muzyki podchodzisz bardzo osobiście, ale jednocześnie ważny jest dla ciebie słuchacz, który przed tobą stoi na koncertach. To jest ta energia, która wytwarza się i ona jest kluczowa wtedy, gdy masz łączność z publicznością. Czy muzyka wykonywana przez ciebie pochłania ciebie do tego stopnia, że ta publiczność gdzieś znika?
1: Słuchaj, ja wyszedłem z takiego nurtu, że się grało wbrew publiczności. Czyli publiczność albo w ogóle nie reagowała. Pamiętam taki koncert w Warszawie, gdzie graliśmy solidne półtorej godziny, napinając się do granic możliwości, była idealna cisza przez cały koncert. I koncert się skończył, też była cisza. I po 20 minutach dostaliśmy dwie wielkie skrzynki piwa pod publiczności. Co to było? Remont. Riviera Remont, byśmy byli z zespołem znikąd. Potem jako zespół znikąd graliśmy support dla Republiki. Była idealna cisza. Kiedy skończył się koncert Republiki, przyszli fani Republiki, dawali nam krawaty, tarcze szkolne i tak dalej. No, ale były też takie koncerty, kiedy graliśmy z zespołami hardrockowymi na samym początku kariery i publiczność wychodziła z sali. Nie podobało mi się to. My nie graliśmy po to, żeby się to podobało. To była transmisja jakaś informacji. Tak na tym to polegało.
0: Ty potrafisz się pojawić na koncercie w bardzo nietypowych miejscach. 27 lipca 2001 rok, dziedziniec Zamku w Bolkowie, festiwal rocka gotyckiego Castle Party.
1: A tak, pamiętam to.
0: Byłem na tym koncercie.
1: Sobie tam się wykruszył ktoś, wiesz, i nagle im się wakat zrobił i tak w panice ktoś tam do mnie zadzwonił, czy mnie zagrał. Jestem fanem gotyku, ale nie muzyki, tylko w ogóle gotyku.
0: A tam jest święto.
1: Czyli stylu słuchaj, architektonicznego, poza tym kocham średniowiecze i też tam grzebię trochę w księgach, żeby się tam dowiedzieć i wiesz. No i znałem Bolków, no, znałem zamek, po prostu to jest niedaleko od Wrocławia i lubiłem, chociaż wolałem Chojnik, bo myślałem, że sobie kupię kiedyś ten Chojnik. No i mówię, że to chyba nie po drodze, no bo to trochę inna stylistyka, no trochę inna, ale welcome, tak, zapraszamy i zobaczymy, co się wydarzy. No i pojechaliśmy trochę z duszą na ramieniu, przyjeżdżamy, tam wszyscy pewnie dziewczyny w krynolinach, jakichś dziwnych tych, fajnie to wyglądało.
0: Piękne, tak. Makijaże, no, tak, wzory.
1: I potem się zrobiła noc, zaczęliśmy grać i to się podobało. Przynajmniej nie pogonili nas. Ty byłeś, to wiesz,
0: byłem,
1: jak to
0: byłem, wygląda. Byłem i zabrałeś nas w przedziwną podróż. I to było niesamowite, że publiczność, która tam dość żywiołowo wcześniej, przez praktycznie od godziny 15 spełniała się pod sceną, gdy zaczęliście grać, wszyscy sobie usiedli, zasłuchali się i tam dostałeś gromkie brawa.
1: Słuchaj, bardzo miły koncert, byłem trochę zdziwiony, tym bardziej, że wyjeżdżając na koncert czytaliśmy artykuł w prasie lokalnej wrocławskiej, gdzie Janerka w Bolkowie, gotyk, Janerka w ogóle, to bełkot jakiś jest, w ogóle się nic nie zgadza. No i w takim nastroju pojechaliśmy do Bolkowa, ale było fajnie.
0: Ciebie mówiłeś z duszą na ramieniu, tam docieraliście, ale takie koncerty w nietypowych miejscach bardziej właśnie motywują do tego, żeby tej publiczności, która nie przyszła tylko ze świadomością, na jakiego artystę koncert się wybiera.
1: Twoje pamiętasz takie koncerty? Pamiętam, graliśmy, nie wiem, 2 albo 3 dni z rzędu w Barbakanie z Klausem i Twochem. Tamtych czasów to była rzadkość, że tam w ogóle nikt nie grał. To stało, nie powiem, że odłogiem, ale wiem, że ci ludzie, którzy tam mieszkają, mówili, że tam nie ma koncertów i to jest rzadkość. No i pamiętam aurę tych koncertów. Niesamowita to było. Niesamowita przestrzeń, niewiarygodna. No więc pamięta się tego typu koncerty.
0: Ty wolisz koncertować w Polsce. Gdzieś to powiedziałeś, że koncerty za granicą, to tak raczej, kiedy już ktoś bardzo rzeczywiście chce. Wolisz tą naszą publiczność, czy tu czujesz się bardziej
1: uśmiechnie? Nie, to są kłopoty. To są kłopoty. Słuchaj, ja też graliśmy dwa razy w Londynie, słuchaj, tam są inne wtyczki. Nie można przywozić swojego sprzętu, a jak masz, wisisz tam na kilku brzmieniach, które masz wypracowane, wiesz, na swoim sprzęcie i potem tego nie można. Stany, zmiana strefy czasowej.
0: Trzeba to odchorować.
1: Pieniądz ten sam, z grubsza rzecz biorąc. Na kłopoty, no to po cholerę mi to.
0: Kiedyś stawiałeś taki warunek, że okej, przyjadę, ale tydzień zwiedzania sobie.
1: Tak, do Londynu pojechałem, bo akurat National Gallery wystawiało rysunki Leonardo da Vinci. Jest taki rysunek, on zrobił tego co niemiara, ale jest taki rysunek Święta Anna, samotrzecia szkica do tego obrazu. Obraz jest taki sobie, a szkice są genialne, genialne po prostu. I nagle gdzieś tam wyczytałem, że można zobaczyć. No więc zgodziłem się i pojechaliśmy do Paryża, ale zarządziłem, że to ma być tydzień pobytu z kimś, kto ślizga się po francuskim tak jak trzeba i zna Paryż. No i dostaliśmy eskortę i woziliśmy po muzeach. Chociaż chory byłem i nie wszystko obejrzałem, co bym chciał obejrzeć. Poszliśmy do, mają taką na terenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, się nazywa La Chapelle. No i to jest kaplica królów Francji, która nigdy nie została zniszczona. Jest w takim stanie jak ze średniowiecza. Bajecznie kolorowa, mozaiki zachowane, podłogi, kafelki nie zniszczone. No, polecam. Wchodzi się przez taką bramkę jak na lotnisku, no bo to teren ministerstwa, ale warto to obejrzeć. Jeszcze człowiek, który nas zaprowadził nas do Muzeum Średniowiecza, ale okazało się, że na terenie tego muzeum były termy rzymskie. Można było zerknąć, to nie można było wejść, ale można było przez taką szybę tam pooglądać. No, to też niewiarygodna historia. No i muzea, no muzea w Paryżu, to nie będę tutaj zachwalał, bo wszyscy wiedzą, jak się sprawy mają.
0: Masz takie miejsce, do którego chciałbyś pojechać? Marzy ci się od zawsze, że chciałbyś właśnie zwiedzić, dotknąć, poznać, poczuć?
1: Słuchaj, mam okazję, mam możliwości, w ogóle w nie jeżdżę. Nie jeżdżę, wiesz. Ale zdołowałem je wspomnienia z muzeów. Mieszkałem w Nowym Jorku i Modern of Art Muzeum, może Metropolitan. Nie pamiętam już w którym. Wszedłem do sali, gdzie wisiały rzeczy Picassa. Nie przepadałem nigdy do kubizmu. A tam wisiały rzeczy, takie obrazki, że nie mogłem wyjść. Dziewczyna, z którą byłem, mówi, chłopie, stoisz tu 45 minut w ogóle. To jest jakiś obłęd. No i kolejne wspomnienie z tego muzeum. Oryginały Dalego. Takie słynne zegary, które spływają. No i to było na takiej kartce formatu może A4, na takiej tekturce właściwie, że gdyby to leżało około śmietnika, to bym się nie nachylił. W ogóle bym tego nie zauważył. Jak sobie pomyślałem, Boże. A zanim wpadłem na pomysł, żeby zostać muzykiem, bardzo chciałem zostać grafikiem. No i właściwie cały świat sztuki, oprócz jakichś takich, no umówmy się, niewiele znaczących rzeczy, które można było obejrzeć w polskich muzeach, znałem z reprodukcji. I przypomniałem sobie reprodukcję Dalego, właśnie tych zegarów spływających. Porażająca ta reprodukcja była. Oryginał okazało się, że goleś machnął tak ręką. Warto by było poznawać takie rzeczy w młodym wieku, kiedy wrażliwość jeszcze działa i kiedy człowiek się buduje. No, nas to ominęło. Ominęło nas oglądanie oryginałów, bo nie można było wyjeżdżać. Mnie osobiście ominął Kołakowski ze swoimi dziełami, które poznawałem jako stary chłop już, a gdybym to poznał, przynajmniej lizną w ogólniaku, to moje myślenie o świecie byłoby pewnie zupełnie inne.
0: Czasami się człowiek zastanawia, czy zdąży zobaczyć wszystko. Na szczęście ty masz te wspomnienia, że nieśpiesznie zdążyłeś dotknąć paru rzeczy, które właśnie cały czas dobrze wspominasz.
1: Dotknąłem też paru innych.
0: Boleśnie?
1: No ale to zostawmy.
0: Ja bym jeszcze cię zapytał o takie rzeczy, które nie są skrywane, ale gdzieś tam się nie pojawiają, myśląc o muzyku, a zdarzyły ci się w życiu. Dwa epizody aktorskie. Ksiądz Wojciech w Głośni od Bomb.
1: No tak, ksiądz Wojciech. Poproszono mnie, żebym zagrał. Ja mam strasznie słabą pamięć i myślę sobie, Boże drogi, jeżeli tam tego tekstu będzie trochę więcej niż jeden akapit, to będzie draka. No i oczywiście nie pamiętałem tego tekstu, ale zaimprowizowałem, a reżyser powiedział, nie, okej, w ogóle może być.
0: Może, czy nawet lepiej?
1: Nie komentował tam jakoś, był oszczędniejszy w komplementach niż ty. W każdym razie to poszło, ale i tak byłem, no, gacie miałem mokre. No i potem premiera, wezwali mnie na premierę. Byłem przerażony, no i zasiadłem. I ta scena, w której brałem udział, jest, nie wiem, 10 minuta chyba filmu. Trząsłem się, czekając. Nagle się okazało, że jest okej, okay, że po prostu jestem neutralny, że po prostu, no, ksiądz jakiś tam dziwnie się ubierający pod sutanną. I taki jakiś dziwnie młodzieżowy, no ale nie miałem z tym problemu. A drugi, bo nie pamiętam.
0: Krótki metraż z Marianem Dziędzielem, 2010.
1: Szlak, bo nie pamiętam.
0: To jest film Adama Lewandowskiego, 2004 rok.
1: I co, że z twarzy tam byłem?
0: Tak, jesteś wymieniony normalnie na tak zwanej liście płac.
1: No może muzykę robiłem. Robiłem muzykę w Głośniej od Bomb chyba, to się nazywało. Razem z producentem tej mojej ostatniej płyty, Bartkiem Starburzyńskim. On zawsze miał jakiś taki dziwny odjazd, że on chce robić muzykę filmową i robił do teatru, do filmu. W takim interwale między płytą UR, a teraz powrotem do współpracy ze mną. Ale w filmach? Może gdzieś tam? Nie pamiętam tego.
0: A jeśli chodzi o muzykę do filmów, 89 rok nawet to był, Chce mi się być.
1: Tak.
0: To było pierwsze podejście?
1: To było pierwsze. To ciekawa zabawa z tym była, bo napisałem kilka tematów, robiłem to też z Bartkiem Starburzyńskim. Byliśmy te tematy, pokazaliśmy reżyserowi, a reżyser zapytał, a gdzie saksofon? A ja nienawidzę saksofona. I mówię, nie, no saksofona nie będzie. No nie, no przecież to muzyka filmowa, musi być saksofon.
0: No tak.
1: No i ja mówię, no to jesteśmy w kropce, mamy problem. No on mówi, nie, zaraz rozwiązujemy. I za telefon, i zawezwał Miśkiewicza, saksofonistę. Przyjechał saksofonista Miśkiewicz, wczorajszy, ale dzielny. I poproszę taśmę grubym głosem. No i może jakieś tonacje, nie, proszę taśmę. No i wypuściliśmy mu tą taśmę i godzinę grało, ja siedziałem urzeczony i myślę sobie, ja pierdzielę. Kim ja jestem w ogóle? Nikim kompletnie przy takim Miśkiewiczu. Oczywiście zagrał wspaniale. No i wymiksowaliśmy te nasze podkłady z saksofonem Miśkiewicza i to poszło do ten. Powiedziałem, nigdy więcej nie będę robił muzyki do filmu.
0: Poczułeś się zawstydzony?
1: Nie, no nie potrafię tego robić tak, jak bym chciał. Bartek, mówię o Starburzyńskim, zrobił wiele. Nawet jakąś ministerialną nagrodę dostał do muzyki, do spektaklu. Dla niego to było przez wiele lat duże przeżycie i duża frajda robienia. A ja jakoś ciężko mi idzie podporządkowywanie się.
0: Lechu, 2 maja to nie tylko Dzień Flagi, ale dla ciebie to urodziny.
1: Tak, tak.
0: To dziś. I powiedz mi, czy ty podchodzisz do tego w jakikolwiek sposób z lekkim strachem, że odlicza się kolejne lata, czy nie robi to na tobie wrażenie?
1: Już ci mówię, napisałem piosenkę o tym. Życia mniej, życia więcej. I to jest chyba cała puenta, wiesz, do dnia urodzin. A drugim takim, może nie puentą, ale jakimś takim moim wspomnieniem, pamiętam, że jest taka piosenka Klausa Mitwocha o głowie, w której jest taka fraza, kolor górny
0: biały.
1: Jest kolorem białym, kolor dolny jest to kolor czerwony. I po latach mi się przypomniało, że ja to napisałem w Dzień Flagi, słuchając radia. Brzdąkaliśmy z Krzyśkiem Pociechą, bo ja za chwilę miałem wyjeżdżać z kraju. I on mówi, nagrajmy tam ten temacik i ten, bo to gdzieś zniknie, w ogóle przepadnie, będę sobie na starość puszczał. No i w radio mówili o Dniu Flagi i tam powtarzali coś. Ja tak się zacząłem zastanawiać, jak to z naszą flagą jest. No i jedyne, co mi przyszło do głowy, to, że kolor górny jest kolorem białym, a kolor dolny to kolor czerwony. Urodziny, tak.
0: I bardziej to dla ciebie Dzień Flagi, czy urodziny jednak? 2 maja.
1: Ja ci powiem, no, kiedyś wydawało mi się, że to bardzo solidna rzecz mieć urodziny, tak? Że to jest taki, wiesz, solidny dzień i dzień, który można by poświęcić na jakąś taką introspekcję, wiesz, jakoś tak przyglądać się sobie. To mi się zdarzało. Ostatnio nie. Poprzednie urodziny spędziłem w studio radiowym, bo ktoś mnie zaprosił i rozmawialiśmy o różnych piosenkach w domu. Nie było, że w ogóle, a to był 70, czyli grubo. No więc nie było tych urodzin, Okazało się, że kiedy byłem w tym studio radiowym, odwiedził mnie gitarzysta, w którym pracuję. No ale mnie nie było, no więc poszedł do domu jak niepyszny i ten. I następnego dnia przyszedł z dziwnym futerem, rozpakował, okazało się, że tam ma piłę. Wyjął piłę, wyjął smyczek, zagrał mi 100 lat. No i pamiętam, 70.
0: Jednak się udało jakieś obchody zrobić.
1: Tak.
0: Czego ci życzyć w takim dniu właśnie urodzinowo?
1: Och, ostatnio ktoś mi przypomniał, że na takie pytanie odpowiedziałem, że chciałbym mieć dłuższe nogi.
0: Tylko?
1: Tylko, aż tylko.
0: Aż tylko. Ja chciałbym życzyć nam wszystkim, byś czarował nas tymi słowami, zmuszał do myślenia, do szukania.
1: Słuchaj, za dużo ode mnie nie, proszę nie wymagać. To, co robię, to jest do pewnego momentu było wymuszone, bo nie mam jakichś talentów specjalnych, ale bawiło mnie to, że można z nicości coś tam wyciągnąć. A w tej chwili, no cóż, lata, mówię o czekającym zegarku, tak? No, i on nie przestaje. Więc coraz trudniej jakoś tak świeżym okiem, uchem przyglądać się i wyławiać rzeczy, które są atrakcyjne, które rozwijają sprawy. No więc zobaczymy, co się wydarzy.
0: Lech Janerka, gościem Radia 357 urodzinowo.
1: Dzięki.

0: Radio 357. Gadługa do nocą. Powtórka, by nie umknęło. Plac na rozdrożu.
1: Tańczyć. Czy lubią Państwo tańczyć? Czy tańczą Państwo? Mamy wszak karnawał, czas tańca, czas radości. A jako, że czasy niepewne, no i tej radości, czy powodów do radości nie za wiele wokół, może warto, a nawet trzeba ratować się tańcem. Już Platon mówił, gdzieś wyczytałam, że taniec wpływa bardziej niż jakakolwiek inna sztuka na duszę. Jakie są dobrodziejstwa z tańca płynące i czy korzystamy z tej formy aktywności zbawiennej dla ciała i dla duszy? O tańcu dziś porozmawiamy, proszę Państwa, w Radiu 357, a audycja nadawana z Gdańska, z gościnnych progów Studenckiego Radia Mors na Uniwersytecie Gdańskim. Nad wszystkim czuwają tu w Gdańsku Artur Seruga, w Warszawie Tomek Matlingiewicz, a na telefon od Państwa czeka i czekać będzie Antek Pyzel. 510-357-357 to numer telefonu do Radia 357, rzecz jasna. Jaką rolę taniec odgrywa w Państwa życiu? Czy macie gdzie i z kim tańczyć? Czy młodzi ludzie tańczą? I czy współczesne czasy sprzyjają tańcowaniu? Bardzo jesteśmy ciekawi. A moją i Państwa gościnią jest dziś dr Edyta Bąk. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani redaktor.
1: Edyta jest psycholożką, choreoterapeutką z Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Od lat prowadzi zajęcia terapii tańcem. Porozmawiamy też z najstarszą DJ-ką w Polsce, DJ Wiką, i paniami, które taniec kochają i szukają każdej okazji, żeby tańczyć. No to co, chyba zagramy? Zaczynamy!

0: To podrygiwał i nucił z Vaya con Dios. Ręka do góry, my tu z Edytą. Właśnie to robiłyśmy. Wspaniale się to tańczy. Ile energii w tej muzyce, w tej piosence. A taniec, proszę Państwa, jest bohaterem dzisiejszej audycji Plac na Razdrożu. Nasz telefon niezmiennie 510-357-357. Antek Pyzel czeka na telefony od Państwa. Czy Państwo tańczą? Nie tylko w karnawale. Czy Państwo lubią tańczyć i czy mają Państwo gdzie tańczyć? Zachęcam też do zajrzenia na naszą stronę na Facebooku. Tam też czekamy na Państwa głosy. A w studiu, jak już mówiłam, dr Edyta Bąk, psycholożka, choreoterapeutka z Uniwersytetu SWPS. Dlaczego taniec? Dlaczego właśnie taniec stał się Twoim głównym zainteresowaniem naukowo, osobiście, praktycznie?
1: Tak jak często w życiu to bywa seria przypadków, bo ja nie mam wykształcenia tanecznego, nie byłam nigdy profesjonalną tancerką. Niemniej ten taniec zawsze gdzieś towarzyszył, to jakieś występy w grupach w podstawówce i w liceum. Potem na studiach właśnie w murach tego Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie teraz nadajemy, byłam przez 2 czy 3 lata w takiej trupie teatralnej Maybe Theatre Company.

0: intuicyjnych przeczuć, że taniec jest taką cudowną aktywnością, co ja czułam na sobie, po sobie, ale jeszcze nie miałam żadnego doświadczenia ani naukowego, ani takiego też w pracy z ludźmi. I od razu poszłam za ciosem i zaczęłam się szkolić. Wtedy to była jedyna możliwość w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu, gdzie uzyskiwałam pierwsze jakieś tam certyfikaty, zaświadczenia.
1: Z terapii tańcem właśnie. To tak. Wtedy wcale nie było jeszcze takie popularne.
0: Nie, to raczkowało w Polsce. Tak. Ja mam certyfikat terapeutki tańcem numer 10, więc to naprawdę były pierwsze
1: początki.
0: To były początki terapii.
1: Czyli miłość tańca. Od pierwszego wejrzenia.
0: Absolutnie.
1: I tak to trwa do dziś. Powiedz, co teraz robisz? Naukowo zajmujesz się tańcem. Prowadzisz grupy, najróżniejsze grupy wiekowe, nie tylko seniorów.
0: Tak, ja to tak właściwie mogę ująć, że od przedszkola do seniora, bo mam takie doświadczenie. Natomiast najczęściej, najwięcej pracuję z osobami dorosłymi. Raz, że na Uniwersytecie SWPS ze studentami i prowadzę takie zajęcia, fakultety, taniec w terapii i w rozwoju. Ale też mam przyjemność na co dzień pracować z kobietami w różnych instytucjach i festiwalach takich okołorozwojowych, jak i z bardzo dojrzałymi kobietami na uniwersytetach trzeciego wieku. Mam też wiele grup w tygodniu, gdzie prowadzę właśnie tego typu spotkania w takim terapeutycznym ruchu.
1: Czyli można powiedzieć, że tańcująco kroczysz przez życie, bo tańczysz właściwie wiele, wiele, wiele godzin w tygodniu.
0: Tak, robiąc jeszcze inne rzeczy.
1: I tańcząc też prywatnie. Chodzisz tak, sobie na
0: dla siebie też. I to jest cudowne, gdzie nie muszę być w roli prowadzącej. Dla siebie tańczę taniec, gdzie jest bardzo dużo kobiecości i takiej lekkości, to taniec orientalny, co mi się potem przydaje też w pracy z uczestniczkami moich zajęć, bo tutaj naprawdę większość uczestników, uczestniczek moich zajęć to są kobiety. Co prawda na uczelni już inaczej wyglądają te statystyki, albo jak mam zlecenia dla jakichś różnych projektów czy film. Na przykład miałam taką przygodę w życiu, gdzie prowadziłam terapię tańcem w więzieniu w Płocku. O. I to była grupa tylko męska, więc albo w Monarze.
1: Poczekaj, z tym więzieniem. Jak panowie zareagowali, więźniowie? Przychodzi piękna kobieta, która chce ich namówić i namawia do tego, żeby zaczęli poruszać się rytmicznie i odkrywać to, co mogą zrobić ze swoim ciałem, jeśli chodzi o taniec.
0: No właśnie, i tutaj jest pewna pułapka tej nazwy, tej metody terapia tańcem, bo my często za takim pojęciem taniec kojarzymy albo scenę, albo taką szkółkę tańca, gdzie stoimy przed lustrem i naśladujemy kogoś. I wtedy bardzo często nam się włącza takie myślenie, ja nie umiem. To jest coś, co musimy umieć. Nie? I ja zaczynam właściwie od tego, że mówię, że tu będzie praca z ruchem przy muzyce. Bo Haniu, zobacz, jakbym poprosiła ciebie, czy państwa, żebyście państwo poruszali ręką do muzyki, ja tak moich studentów często, tak, to mówimy, a tak, to ruszamy. Nawet jakby ta Vaya con Dios teraz dalej leciała. Natomiast jak za chwilę dosłownie mówię, czy proszę, żebyśmy zatańczyli ręką, a to nie, to ja nie umiem. Tak. Semantyka, tak. To znaczenie, to, żeby zaprosić rękę do ruchu, jest zupełnie czymś innym niż jakby to, że ja coś muszę mieć, jakieś techniczne przygotowanie i jakąś jakość ruchową, która idzie za nauką tańca. Więc w związku z tym, wracając do tego więzienia, czy do innych placówek, gdzie mam przyjemność tańczyć i są osoby, które nigdy nie miały nic wspólnego z tańcem, to bardzo często na pierwszych zajęciach przychodzą bardzo takie speszone, skonfundowane, co tu się będzie działo. I jak pojawia się idea terapii tańcem, że to jest... Ja to bardzo często opisuję w ten sposób, że to jest jak na weselu po północy, tak, gdzie już tańczymy po swojemu zupełnie, nie zważając uwagi na to, jaka to powinna być poza, jakieś kroki.
1: Tańczymy, jakby nikt nie patrzył.
0: Dokładnie.
1: A o to w tańcu chodzi.
0: Tak.
1: Ta terapia tańcem tak naprawdę na czym polega? To jest właściwie pytanie o dobrodziejstwa tańca. Jest ich bez liku. Więc proszę, dlaczego warto tańczyć, powiedz.
0: Jak właściwie przeglądamy badania i to dotyczące, tu już niezależnie, czy rzeczywiście jakichś zajęć tanecznych pod hasłem, że to są zajęcia z tanga, nie wiem, taniec towarzyski, czy nawet

0: zumba, czy też właśnie improwizowane zajęcia zupełnie, czy nawet badania stricte z terapii tańcem, czy psychoterapii tańcem, to korzyści pokazują się podobne i to w kilku takich, można powiedzieć, aspektach naszego życia. Na pewno niezaprzeczalnie tu wszyscy jesteśmy przekonani, że takie korzyści natury biologicznej, fizycznej, jak chociażby poprawa naszego funkcjonowania, nie wiem, układu mięśniowo-szkieletowego, to jak możemy też wspomagać w ten sposób serce, nie wiem, zadbać o kalorie i tak dalej. Tak, to
1: wiadomo, powszechnie.
0: Natomiast tak. Kolejne może już są trochę mniej uświadomione i warto o tym mówić i wspominać, co może być czasami zaskakujące. Ale intuicyjnie pewnie też czujemy, że muszę się iść poruszać, a dla niektórych właśnie muszę iść wytańczyć stres na przykład, albo emocje. Nie? I ten aspekt właśnie puszczania napięcia, wyrzucenia z siebie jakichś nadmiaru trudnych emocji, tak? To też jak wiele innych sposobów takiego fizycznego ruchu ma taniec w sobie. Chociaż znam badania, właściwie już teraz dwa różne, gdzie porównywano taniec do innych form ruchu, w jednym do biegania, aerobików, innych do jeszcze jakichś tam dyscyplin ruchowych i taniec wygrywa zawsze w tych badaniach.
1: No bo zobacz, ile zmysłów tam bierze udział. To jest tak, ruch, to jest dotyk, to jest zapach, to jest słuch, to jest wzrok.
0: Tak, to nie dość, że tak wielozmysłowo, to jeszcze, Haniu, zauważ, że taniec jest w przestrzeni, gdzie możemy przy okazji ćwiczyć mózg. I tutaj możemy powiedzieć, że taniec jest niesamowitą gimnastyką dla umysłu. Szczególnie myślę tu o takich strukturach, które są w płatach skroniowych, to mówimy o hipokampach, tak, struktura odpowiedzialna między innymi za pamięć, ale też za takie funkcje przestrzenne. A że tańczymy, obracamy się, chodzimy parę kroków w lewo, w prawo, nawet jak swobodnie improwizujemy sobie, to rzadko w której innej dyscyplinie ruchowej jest taka zmienność. I jeszcze jedna ważna rzecz to ta społeczna, nie? Poza tymi korzyściami emocjonalnymi, poza tymi korzyściami poznawczymi, o których mówiłam tutaj przy okazji pamięci, czy chociażby tych funkcji przestrzennych, to jeszcze te społeczne. No bardzo często tańczymy z kimś albo w jakiejś grupie i taniec ma taki ogromny potencjał wspólnotowy, czy nawet antysamotnościowy.
1: Tak, redukuje stres, daje ogromną radość i poczucie przynależności. Że nie jestem sama w tym tańcu, że są obok mnie inni ludzie.
0: Tak, chociaż znam takie osoby, które bardzo lubią tańczyć w grupie, ale samodzielnie. Nie? Czyli ta wspólnota potrzebna jest do pewnej...
1: Do tła.
0: Tak, do tła, do tego, że inni się ruszają. To, co nas też może podkręcać, pobudzać. Nie? Natomiast dużo lepiej czują się... Jak tańczą sami, nikt nie trzyma ich, nie wiem, za rękę, prowadzi, czy trzeba się tu poddawać, tylko sami sobie tańczą tak, jak im w duszy gra.
1: Jak Państwo słyszą, o tańcu rozmawiamy. Antek Pyzel czeka na telefony od Państwa. Czy Państwo tańczą, czy lubią Państwo tańczyć? Czy mają Państwo gdzie tańczyć wreszcie? 510-357-357. Tak sobie pomyślałam, że może teraz posłuchamy najstarszej i najwspanialszej DJ-ki w Polsce, DJ Wika, pełna energii, radości życia. To pani po 80, młoda duchem, z błyskiem w oku, prowadzi od lat dyskoteki w Polsce i za granicą zresztą też. A wczoraj w Gdańskim Porcie Lotniczym już po raz trzeci odbyła się potańcówka dla starszaków, czyli seniorów, którą poprowadziła właśnie DJ Wika. I zapytałam ją, czy z jej oglądu, z jej postrzegania tańca, czy Polacy tańczą?
2: Zaczęli dużo tańczyć. Tańczą, naprawdę. Już seniorki tańczą. To jest mój wiek już jest taki roztańczony. I powiedziałabym nie tylko w mieście, ale na obrzeżach też. Już nie ma tego skrępowania, już nie tylko disco polo, nie tylko biesiadne, już i nawet latynoska muzyka wkracza, już podaje czacza i bachata, także dużo, dużo się bardzo zmieniło. I wydaje mi się, że to jest cudownie, bo dlatego, że taniec stał się rzeczą naturalną, taką normalną. Stał się elementem sportu, elementem ruchu. Ona idzie na zabawę się ruszać. Ona nie zawsze musi mieć partnera, bo kiedyś bez partnera to nie wypadało pójść na zabawę. A obecnie panie idą.
3: Chociaż panów jest ciągle mniej niż kobiet.
2: Przypada, przypada 10 pań na jednego pana.
3: No właśnie.
2: I na to nie ma zmian. To już są predyspozycje urodzone, prawda?
3: Ja myślę, że pani jest najlepszym dowodem na to, jak działa muzyka i taniec.
2: Ja się ruszam dlatego, że muzyka jest we mnie, to znaczy ja się muszę ruszać, prawda, w rytmach. Ale to jest właśnie piękne. Mimo, że tu strzyka, tu boli, prawda, że się podnosi, że idzie do przodu.
3: Patrzy pani na tych tańczących na parkiecie od lat ludzi. Co taniec z nimi robi?
2: Pani, wydaje mi się, że daje im dużo radości, daje im dużo relaksu, daje im pewnej odwagi do życia, daje im również możliwość pokazania siebie z tej takiej innej strony, z takiej strony takiej beztroski odrobinę, bo zostawiają swoje wszelkiego rodzaju problemy w domu, wychodzą, ubierają się, spotykają się w grupie przyjaciół, w grupie znajomych. Nie odczuwa się tego bólu, tej samotności, bo myśli sobie taki los w tym wieku. No niestety ten odszedł, ten porzucił, ten umarł, prawda? Czasami lepiej być samej niż we dwoje samotnym. No i w tej grupie razem idą dalej na inną zabawę. Są takie panie, które przychodzą na zabawę dzień w dzień. Ponieważ jak jest Warszawa ogromna, w każdej dzielnicy są imprezy co dzień gdzieś w innym. One są wszędzie, przez cały tydzień, dzień w dzień.
3: Naprawdę w Warszawie dla ludzi 50, 60, 70, 80 plus?
2: W Warszawie mamy imprezy w różnych dzielnicach. Międzypokoleniowe robi imprezy również raz gdzieś tam w tygodniu.
3: To ja trochę zazdroszczę Warszawie, bo w Trójmieście tak nie jest.
2: Mogło być jeszcze więcej, bo na Ochocie na przykład nie mam imprez, a sale są puste.
3: Jakby pani nam mówiła, tych wszystkich, którzy siedzą na kanapie i nie wychodzą z domu i mówią, że taniec to nie dla nich?
2: Jest pewien gatunek ludzi, który będzie zawsze siedział na kanapie i nie da rady namówić. Jeszcze jest coś takiego, zasiedzenie.
3: Zasiedzenie.
2: Tak. Obserwuję moje sąsiedki w bloku. Poza tym, jeżeli ja na przykład też mam parę dni wolnych, a przy tym mam bardzo dużo obowiązków, jestem sama.
3: Z kotem.
2: Dwa. I trzy w piwnicy, czyli pięć. Na utrzymaniu. Gołębie karmię, mewy karmię, no ptaki karmię, kupuję dla nich proso. Jeżeli można mają posiedzę tak dwa, trzy dni, przyjemnie jest mi w oknie siedzieć. Tak oprzeć się. I po jakimś czasie już ma się dość. Ale to jest zasiedzenie.
3: Jednym słowem,
2: warto tańczyć. Muzyka jest świetnym balsamem na mózg. Muzyka leczy i to warto. Poza tym, proszę panią, ubieramy się, przychodzimy, mamy całe grono znajomych i to od nas zależy. Zależy, co czujemy w sercu, czy mamy tą radość życia, czy mamy ten smutek samotności, osamotnienia, pozostawienia, bez relacji z rodziną. Dużo jest takich, dlatego że starość jest niestety trudna. I trzeba ją zaakceptować.
3: Dlatego można rozjaśnić tę starość, jak pani powiedziała, tańcem, ludźmi i zabawą.
2: Zabawą, muzyką, znajomością, przyjaźnią. Nie wszystkie babcie są poświęcone tylko i wyłącznie dla wnuków. Wnuki dorastają, chcą żyć swoim życiem. Ale zwracajmy uwagę, że starość to jest naprawdę piękny proces życia, który można przeżyć aktywnie, w zależności od naszych własnych możliwości.
1: Powiedziała DJ Wika, najstarsza i najwspanialsza DJ-ka w Polsce. I powiedziała też, że na parkiecie zwykle jest tak, że jeden mężczyzna przypada na 10 pań, a do nas dzwoni pan Michał. Dobry wieczór, panie Michale.
4: Dobry wieczór. Ja mam taką tutaj, powiedzmy, sytuację, że kocham tak gotować, tańczyć i słuchać waszej muzyki, bo to jest ta lepsza rzecz. A tańczyć przy gotowaniu, słuchając was. I to po prostu...
1: No pięknie.
4: To komicznie wygląda, ale wiem, że po prostu to jest taki relaks dla człowieka i każdemu tego życzę. W swoim domu, w swojej kuchni, tam gdzie jesteś, rodzice tak powiedzą, dzieci, żona, że jaką masz energię i to się rozpiera i relaksuje. Nieważne, że są różne problemy koło ciebie, szkoła, praca, jakieś obowiązki domowe, ale po prostu muzyka, która naprawdę człowieka relaksuje i ten taniec. To nie musi być jakiś taki bardzo jakiś skomplikowany, ale po prostu wygłupy po prostu w domu, w rodzinie, to uwalnia energię i człowiek się cieszy.
1: I mam taką fantastycznie, panie Michale.
4: Przypomniało mi się, że pojechałem do moich rodziców, mieliśmy jechać właśnie na Silliant Music, tam gdzieś jakieś na planty. Nie udało się. Postanowiliśmy z moją żoną sobie włączyć w radiu muzykę. To był ogród, powiedzmy na wsi koło Rzeszowa, po obchodzie Rzeszowa. Włączyliśmy muzykę sobie powiedzmy na pół szula i zaczęliśmy tańczyć po prostu chyba z pół godziny. Było tak uwielbiające po prostu ten czas, że naprawdę się cieszyłem, że taki temat jest na temat tańca i muzyki, bo to jest, idzie w parę, jak mężczyzna i kobieta, moim zdaniem.
1: Ja się bardzo cieszę, ale jeszcze mam, jeśli pan pozwoli, pytanie do pana. Czy tylko w domu i w kręgu rodzinnym pan tańczy? Czy są takie miejsca, do których możecie państwo z żoną pójść i potańczyć? Właśnie tam w okolicach Rzeszowa, czy w Rzeszowie?
4: Nie, ja pochodzę z Rzeszowa, a mieszkam pod Poznaniem obecnie. A sytuacja jest taka, że nie mamy dużo możliwości, bo mamy czwórkę dzieci i nam czas nie pozwala. Ale przypomniało mi się, że te dyskoteki lata tak 20, co ja mówię, 2000, to był najlepszy czas, bo było co weekend impreza i parkiet, takie dyskoteki. Może państwo pamiętają, że chodziło się, jak miałem 20 lat i się tańczyło praktycznie piątek, sobota, po prostu do 3-4 rano nad ranem. I tego nigdy nie zapomnę, po prostu, bo się wybawiłem jak nigdy za młodych lat. Teraz troszkę mniej, ale tego w zaciszu domowym sobie pozwalam na wygłupy z rodziną. A jak w sumie jakoś tam jest party, jakaś domówka albo jakieś wyjście, to też staram się tańczyć powiedzmy w grupie albo po prostu z żoną, bo też to jest, lubię i to robię i każdemu życzę.
1: Panie Michale, niech pan nie przestaje tańczyć. Tego życzymy i dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy.
4: Pozdrawiam, 510,
1: dziękuję. 510-357-357, Antek Pyzel czeka na państwa telefony. Czy państwo tańczą? Czy mają państwo gdzie tańczyć? Ja jestem bardzo ciekawa właśnie tych miejsc, gdzie możecie sobie pójść tak po prostu potańczyć. I wiele lat temu, pamiętam, w karnawale ludzie chodzili na bale, tańczyli na licznych dancingach, prywatkach. Teraz bale nieliczne, najczęściej branżowe. No właśnie, co z tym tańcem? Mam takie wrażenie, że tańczy się, przynajmniej w Trójmieście, incydentalnie. Doktor Edyta Bąk, psycholożka, choreoterapeutka z Uniwersytetu SWPS jest z nami. Że nie ma takiej regularności, że na przykład we wtorek, w środę, w czwartek po pracy, po chwili odpoczynku ubieramy się ładnie i idziemy tańczyć. Po prostu.
0: Na pewno ta taka dynamika i możliwości tańca się zmieniły na przestrzeni lat, jak nawet nasz słuchacz, pan Michał, zauważył. Teraz bardzo często są to takie możliwości jak kursy tańca i dostępne dla różnych grup wiekowych. To może kiedyś aż tak nie było popularne. Do tego pojawiły się różnego rodzaju festiwale i takie też miejsca, gdzie można tańczyć swobodnie.
1: I bardzo dużo młodych ludzi przychodzi właśnie na takie festiwale tańca.
0: Tak, festiwale, ale też myślę, takie są cotygodniowe spotkania, czy raz w miesiącu, pod różnymi hasłami tańca intuicyjnego. I to jest też coś, co pewnie teraz przyciąga osoby, które kochają tańczyć. Natomiast czasami słyszę, że osoby organizują sobie jeszcze domówki, więc ta forma się pojawia i być może ktoś słuchaczy do nas zadzwoni, że te domówki istnieją. Ale ja też dziękuję bardzo za głos naszego słuchacza, bo ja nie zdążyłam o tym powiedzieć, że ta terapia tańcem to jest taka terapia, za którą nie musimy płacić i każdy może sobie ją zrobić w domu. Właśnie w tej kuchni, w tym salonie, muzykę, którą kochamy, puścić i potańczyć.
1: Tak jak pan Michał.
0: Tak.
1: Tak jak pan Michał w kuchni. Proszę państwa, 510 357 357 Antek Pyzel i my czekamy na telefony i na głosy od Państwa. Także proszę zajrzeć na naszą stronę Radia 357 na Facebooku. Tam też czekamy na Państwa głosy, rzecz jasna. Czy Państwo mają gdzie tańczyć? Czy Państwo lubią tańczyć? Bo w Trójmieście mam takie przekonanie i doświadczenie, że osoby 40 plus i starsze, no nie bardzo, nie bardzo. Chodzi mi o nie tę incydentalność, tylko jakąś regularność. W tej chwili w Filharmonii na Łowiance są na przykład tak zwane bale gdańskie. Jest koncert, a potem w foyer można potańczyć. No ale to w karnawale. A co zresztą roku? Podobnie w Sopocie. Brakuje miejsc, gdzie regularnie odbywałyby się potańcówki, dancingi, regularnie. Dla trochę starszej młodzieży. Ja pamiętam latem taki wieczór sierpniowy, szczyt sezonu. Szłam sobie alejką wzdłuż plaży, gdzie są bary, małe restauracyjki. Stoliki, ludzie siedzą, rozmawiają, popijają. I nikt nie tańczy. I nikt nie tańczy. Ani w Gdańsku, w Wielitkowie, ani potem jak się idzie przez Sopot Wyścigi, tą alejką, potem jest Sopot. Nie ma tam tańca. W Brzeźnie też. A przecież te miejsca powinny tętnić życiem, muzyką i tańcem właśnie. Przecież wystarczyłoby zrobić jakieś miejsce dla tych tańcujących. Ja pamiętam, że tutaj w Trójmieście, w Gdańsku przed laty była w Wielitkowie parkowa, gdzie na zewnątrz, cały czas Edyta, jest. Ale na zewnątrz ludzie tak. tańczyli.
0: I bywa, że są tańce jeszcze tam.
1: Jeszcze tam tak, są tańce, tak? Tak? Są. No to dobrze. Bo też takie mam wrażenie, nie wiem, czy Państwo, którzy nas słuchają i czy Ty to potwierdzisz, że włodarze miast nie doceniają tej potrzeby i tej roli tańca w naszym życiu, że jest tyle ważniejszych spraw, że ten taniec jest właśnie spychany gdzieś do szkół tańca, na jakieś kursy tańca, a ludzie często chcieliby tak po prostu pójść potańczyć, niekoniecznie zapisując się na kursy.
0: Tak, i tu właściwie tak sobie myślę, że dwie rzeczy, bo po pierwsze nie wszyscy chcieliby się zapisać na kursy, dlatego że część osób ma to przekonanie, że nie nauczy się, nie ma poczucia rytmu i się stresują na takich zajęciach. I w związku z tym, jak mieliby możliwość swobodnego tańca, chętnie by z tego skorzystali niż na takich kursach. Więc tu taka bariera może się pojawić. A tu wspomniałaś o takiej blokadzie, która może się pojawiać, nie wiem, w jakichś systemowych czy u włodarzy, w jakichś systemach może, które mogłyby to organizować. Natomiast ja myślę, że to jest jeszcze szerszy temat. Sama robiłam badania na temat tanga, czy różnego rodzaju terapii tańcem, przyglądałam też badania. To bardzo często pojawia się taka teza, szczególnie w naszej kulturze, że szczególnie nasze polskie społeczeństwo nie jest takie bardzo roztańczone. No umówmy się, pewnie często słyszeliśmy, że no dobrze, ja tańczę, ale tylko na weselach i to jeszcze tam muszę mieć napój rozweselający. Tak więc taniec często jest kojarzony właśnie z nie taką swobodą i że właśnie tutaj sobie przechodzę na plaży i potańczę. Jak podróżujemy i czasami widzimy w innych krajach, to jest bardziej taka naturalna aktywność. Ja sama z tym niedocenianiem tańca się spotykałam pewnie, jak zaczynałam te 20 parę lat temu przygodę z terapią tańcem i mówiłam, że się tym zajmuję, to tak widziałam wzrok niedowierzania i właściwie coś z pogranicza parapsychologii. A w związku z tym ja stwierdziłam, że będę się tym naukowo też zajmować i moje środowisko udało mi się przekonać. To, że nie wiem, też są teraz studia podyplomowe z tego kierunku. To, że no właśnie chociażby jestem u ciebie, Haniu, tak? To jest też tak myślę zmiana świadomości. To się powoli dzieje, ale w tą stronę takiego właśnie też naturalnego, autentycznego tańca.
1: No i zobacz, jaką popularnością też cieszą się programy, gdzie ludzie znani, aktorzy, celebryci tańczą, prawda?
0: Tak. Tak.
1: To jest wielomilionowa publiczność. 510-357-357. Pan Robert dzwoni do nas. Dobry wieczór, panie Robercie. A przecież panie narzekają, że panowie nie interesują się tańcem, że nie tańczą, a pan?
4: Ja wprost przeciwnie, bardzo się interesuję, ale tylko na takim zwyczajnym poziomie. Taniec dla mnie to jest po prostu element rozluźniający, coś, co może robię nieco tak poza domem robię może niezbyt często, natomiast to zawsze lubię sobie z rana rozgrzać się, włączyć sobie w ulubioną muzykę, podnieść sobie ciśnienie, tak żeby ten dzień, który się właśnie rozpoczyna czasami o 4 nad ranem, po prostu miał właściwą energię. A to akurat odrobina podskoków tańca z rana mi wyrównuje ciśnienie, powoduje, że endorfiny docierają tam, gdzie powinny i tak. No i lekarz jeszcze długo mnie nie złapie na swoje medykamenty.
1: Panie Robercie, a na parkiecie panu się zdarza tańczyć?
4: Dyskoteki, wesela. Nie jestem jakimś wytrawnym tancerzem. Traktuję to po prostu jako element gdzieś tam. No, rozluźniający, rozrywki tego typu.
1: Czyli są miejsca, gdzie pan może pójść sobie potańczyć poza swoim mieszkaniem z rana o 4?
4: Tak. Są, bo czas do czasu jednak wychodzę. Mamy ze znajomymi taką fajną knajpkę niedaleko Domplacu. Pod ziemią można posłuchać również polskiej muzyki. No tak. No bo mieszkam jednak w Turyngii.
1: A, rozumiem. I tam pan ze znajomymi tańczycie sobie?
4: Tańczymy. Wybieramy sobie muzykę taką, jaką lubimy. No wiadomo, nostalgicznie, bo jednak kawałek od ojczyzny. No i cieszymy się po prostu tym, że spędzamy czas razem, nie? Tak jeszcze chciałbym dodać, że tak długo jak my, Polacy, będziemy pod opieką urzędników z dalekich państw. Ja powiem to bardzo delikatnie, także proszę się nie bać, ale tak długo jak będziemy pod opieką urzędników watykańskich, to jest moje indywidualne zdanie, tak długo będziemy zestresowani, tak długo będziemy nakręcani negatywnie, tak długo będziemy bardzo agresywni dla siebie, szczególnie widać to poza granicami Polski. Ludzie przyjeżdżają bardzo zestresowani, bardzo negatywnie nastawieni do siebie. Muszą minąć długie lata tego spokoju, który my mamy tutaj w Niemczech, żeby móc się cieszyć życiem, żeby móc korzystać z tańca. I jeżeli mogłem, że tak powiem, wyrazić coś w tym moim wejściu telefonicznym, to powinniśmy częściej zastanawiać się, czego ich nie potrzebujemy. Albo na co nas zwyczajnie nie stać. Nie potrzebujemy ludzi,
1: tańczyć,
4: którzy nas negatywnie nastawiają, i częściej korzystajmy z tego życia, które mamy. Nie czekajmy na życie.
1: Święte słowa. Nomen omen, święte. Panie Robercie, dziękujemy bardzo i pozdrawiamy pana. I proszę tańczyć i proszę nie przestawać tańczyć.
4: Oczywiście.
1: Wszystkiego dobrego. 510-357-357, niedowiary. Trzeci pan do nas dzwoni, kiedy właśnie najczęściej panie narzekają na brak panów na parkiecie i ich zainteresowania tańcem. Dobry wieczór, panie Pawle.
5: Dobry wieczór, Paweł z Gdańska Oliwy. I chciałem od razu dwa zaprzeczenia krótkie, ale takie z nutką jak najbardziej sympatii. Dziękuję za temat. Mianowicie moje doświadczenia w największym klubie tanecznym z kursami tańca w Gdańsku są takie, że często właśnie brakowało pań. I chodzi tutaj o bachatę, o kizombę, takie bardzo fajne tańce i niestety często właśnie pań na tych kursach było mniej niż panów.
1: Ale wie pan co, to mnie bardzo cieszy, przepraszam, że przerwę to, co pan mówi, ponieważ zwykle jest tak, że jest cała gromada pań, bardzo dużo tych pań, no i a panów jak na lekarstwo. Tak jest na przykład, jak się przychodzi na milongi. Ja dlatego przestałam chodzić na milongi, bo tam jest bardzo dużo pań, które czekają na panów, którzy z nimi zatańczą.
5: No to naprawdę zgroza. Natomiast druga sprawa to chciałem powiedzieć, że jak najbardziej fajfy popołudniowe w sezonie od wiosny do jesieni w Parkowej w Gdańsku się odbywają nadal. I taka piękna...
1: Naprawdę? Tak.
5: Tak, i taka piękna historia nam się przydarzyła mnie i mojej partnerce. Wracaliśmy w jakiś ciepły dzień z plaży. No, zostaliśmy na piwie czy czymś tam i patrzymy, tańczą ludzie. Wyszliśmy też potańczyć jak najbardziej.
1: W tym roku to było? Znaczy ubiegłego lata?
5: To było dwa lata temu. W zeszłym roku zdaje się, że też wyglądało, że to się odbywa, ale tak byliśmy w dość nietypowych porach tam, więc nie trafiliśmy akurat na potańcówki. Natomiast historia sprzed dwóch lat była taka, że w tym tłumie ludzi, zwłaszcza moja pani, która zawodowo zajmuje się osobami starszymi, była bardzo zachwycona, bo wypatrzyła mocno starszą panią, szczuplutką, wysoką, w białych rękawiczkach. I tak pląsała ta pani po środku między ludźmi. Wszyscy tak z podziwem na nią patrzyli. No oczywiście moja pani nie mogła się powstrzymać, żeby do niej nie podejść, wyrazić swój zachwyt. Na co starsza pani odpowiedziała: tak, bo ja się muszę dużo ruszać, bo ja jestem po zawale.
1: Pięknie.
5: Jak potem się, dodam jeszcze na koniec, że potem przy najbliższej okazji porozmawiałem kiedyś następnym razem o tej pani tam w restauracji Parkowa i okazało się, że pani miała już 92 lata.
1: Aż trudno uwierzyć, prawda? I pozazdrościć można kondycji i radości życia, bo tak sobie myślę, że żeby przyjść na tańce i zacząć tańczyć jeszcze samotnie i w tym wieku samotnie, w sensie pojedynczo, to trzeba mieć bardzo dużą radość życia i taką otwartość.
5: Tak, oczywiście. I bardzo tego wszystkim życzymy.
1: Życzymy. Panie Pawle, bardzo, bardzo dziękuję za ten telefon.
5: Dziękuję Czyli za program.
1: Parkowa, Jelitkowo. Ja pamiętam, że tam odbywały się tańce pod gołym niebem, ale też w środku, rozumiem, jak pan Paweł powiedział, od wiosny do późnej jesieni.
0: Tak, i mam takie głosy od licealistów i studentów, że czasami właśnie wracając z plaży, zdarza im się potańczyć właśnie z tymi seniorkami i takie międzypokoleniowe się wydarzają rzeczy, zupełnie przez przypadek nieplanowane.
1: A to piękne, prawda?
0: Tak, tak.
1: Że nie tylko hip-hop, nie tylko rap, nie tylko muzyka house, tylko
0: takie w parach nawet.
1: W parach, tak. Muzyki, prawda? Międzypokoleniowe porozumienie.
0: Tak, a propos tego, co pan Paweł powiedział jeszcze, to najstarsza uczestniczka moich zajęć terapii tańcem nawet dzisiaj, bo ja w czwartki mam zajęcia na Gdańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, pani Zosia, to bez nazwiska, ma 93 lata.
1: 93 lata.
0: Tryskająca energia. Niesamowita postać. Pozdrawiamy panią Zosię, jeżeli nas słucha.
1: Może tańczyła całe życie i dlatego...
0: Nie, miała zupełnie inny zawód, ale ruszała się. Jeszcze parę lat temu jeździła na narty też.
1: Telefon do 357-510-357-357. Kolejny pan. Dobry wieczór, panie Tymonie.
6: Dobry wieczór. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo jestem na świeżym powietrzu.
1: Dobrze słychać, słuchamy uważnie.
6: Ja chciałem powiedzieć, że jestem osobą, która kiedyś w wieku 16 lat założyła się o skrzynkę wódki, że do 18 wytrzymam bez alkoholu. Mam 42, dalej czekam na tą skrzynkę, ale tak się przyzwyczaiłem do tego, że nie piję, że na wszystkich zabawach po prostu moim takim naturalnym, że tak powiem, wspomagaczem był taniec, bo to też jest po prostu jakąś chemię w mózgu można sobie poprawić poprzez ruch. Więc ja po prostu jak wstawałem i zaczynałem się dobrze bawić, a nie umiem tańczyć, więc musiałem bardzo mocno udawać, że tańczę, to wszyscy po pierwsze mi nie wierzyli, że nigdy się nie uczyłem tańczyć, a po drugie nikt mi nie wierzył, że nic nie piłem. I to taki mój sposób, że...
1: Panie Temonie, no to fantastyczne, co pan mówi, ponieważ zwykle panowie jednak potrzebują tego wspomagacza znacznie bardziej niż panie, żeby wyjść na parkiet i zacząć poruszać w rytm muzyki, prawda?
6: I żeby było ciekawie, jestem osobą autystyczną, więc nie wiem, czy to może pomagać, czy przeszkadzać, ale pomimo tego, że mam zespół Aspergera, też sobie jakoś tam na tym parkiecie działałem. Bardziej chyba tak właśnie izolując się od innych albo tańcowując babcie, które po prostu były przeszczęśliwe, że ktoś chce z nimi tańczyć. Jeżeli na przykład na weselach to miało miejsce. A ostatnio jak spadł w Warszawie na Ochocie, notabene tam, gdzie ponoć nie tańczy według DJ Wiki, wcześniej też mieszkałem 13 lat w Trójmieście, to ostatnio jak spadł taki pierwszy śnieg i właśnie poczułem na skórze, jadąc rowerem, pracuję jako kurier rowerowy, płatki śniegu zimne, to tak zadziałało jak taki porządny, zimny prysznic, czyli też bardzo dobry dawka dopaminy, adrenaliny i tak dalej. To miałem taki dobry nastrój właśnie od tego ruchu na świeżym powietrzu i od tego, że taki naturalny, zimny prysznic w postaci pierwszego śniegu spadł, że dojeżdżając do skrzyżowania i zobacząc dwóch policjantów w radiowozie, spontanicznie pokazałem im język, a później zacząłem na rowerze tańczyć na skrzyżowaniu. Oni tacy rozbawieni obserwowali mnie przez całą zmianę świateł, nie wystawili mnie mandatu i przy rzęsko mnie cały czas się śmiali. A ja też jeszcze powiem, że będąc tym kurierem rowerowym, lubię sobie tańczyć na rowerze. Sam dla siebie często słucham radia 357.
1: Świetnie, panie Tymonie. Bardzo nas pan rozbawił. Myślę, że policjanci byli zdumieni. Ale uszło panu na sucho pokazanie języka. Dziękujemy bardzo.
6: Pozdrawiam. Akurat słuchałem waszego radia i po prostu tak mi widocznie pasował ten gest do choreografii.
1: Proszę tańczyć i słuchać Radia 357. Pozdrawiamy serdecznie.
6: Dziękuję.
1: 510-357-357. Czekamy na państwa głosy. A teraz, co o roli tańca w ich życiu mówią panie, studentki dr Edyty Bąk, naszej gościni dzisiejszej, które regularnie uczęszczają na zajęcia z choreoterapii. Posłuchajmy.
7: W moim przypadku było tak, że mój mąż w ogóle nie tańczył bardzo długo. Ja myślę, że gdzieś tam wewnętrznie była jakaś tęsknota i taki przypadek sprawił. Sąsiadka mówiła, że jest choreoterapia. Poszłam po prostu zobaczyć, ponieważ byłam tak sceptycznie nastawiona, tylko zobaczyć. I powiedziałam, będę chodzić. No i od paru lat chodzę. No, taniec jest po prostu rewelacyjny, bo on mówi prawdę o nas. I myślę sobie, że mało tańczymy. Nie mamy okazji. Szkoda, że osoby, które są samotne, już teraz zwłaszcza w starszym wieku, osoby rozwiedzione lub wdowy, nie mają możliwości w ogóle.
8: Ale ja też mam możliwości, pomimo, że jestem sama i wcale nie narzekam na brak możliwości, kochana. Ja sobie sama choreoterapię w domu robię, jak nie mam okazji gdzie indziej, a uważam, że to jest najlepsze lekarstwo na stres, na takie jakieś przygnębienie.
1: Nie ma dancingów.
9: No nie ma dancingów, a to jak sobie człowiek wspomni, jak gdzieś... się poszło na dancing, to było takie ekstra wyjście. No ale to trzeba iść z parą na dancing.
8: No, więc ja też chciałam.
9: A mężczyźni są w zasadzie, mój mąż to w ogóle nie lubił tańczyć, a jak ja sobie w domu tańczyłam, mówię, coś się zwariowała, czy co?
7: To, co my robimy z panią Edytą, to jest po prostu rewelacja, bo my możemy tak, jak czujemy tańczyć. Nie ma żadnego dyktanda. Oczywiście uczymy się też tańców różnych krajów. Tak. Natomiast są takie momenty, kiedy możemy popłynąć.
9: Ja też chodziłam trochę na tango i mam zawsze słowa instruktorki, że ja jestem najważniejsza, ja mam być wyprostowana, na mnie patrzcie, bo to jestem ja. To jest takie inne jakieś. No musi być taniec, no bez tego nie ma życia.
7: Pomyślałam sobie, że mężczyźni może dlatego nie bardzo lubią tańczyć, bo oni są chyba bardziej egocentryczni, oni muszą dobrze wypaść. I oni się obawiają tego, myślę.
10: Czasami pragniemy, żeby kogoś dotknąć i wzajemnie.
8: To, a poza tym, jak mężczyzna prowadzi w tańcu i to dobrze, to człowiek się czuje tak lekko i tak fajnie. No i to jest właściwie potrzebne, nie? W tańcu.
7: Ale jak można, jakiś apel, żeby były te dancingi? To już my tych facetów weźmiemy, jak już mamy.
10: Za komuny. To było więcej. Chodziliśmy do kawiarni, pianista pięknie gra, a myśmy się poruszali. Dlaczego tego nie ma? A to niedawne czasy.
0: Apel studentek Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Gdańska Żabianki, które regularnie, jak Państwo słyszeli, uczęszczają na zajęcia z choreoterapii prowadzone przez moją gościnę dr Edytę Bąk. A dzwoni do nas pan Krzysztof. Czy pan dobrze prowadzi w tańcu, panie Krzysztofie? Czy pan tańczy?
11: Staram się z całych sił. Dobry wieczór Państwu.
0: Dobry wieczór. Witamy serdecznie.
11: Ale ja w zasadzie nie o sobie. Ja dzwonię opowiedzieć o Katowicach. W Katowicach w czasie wakacji są miejskie potańcówki. Przed Teatrem Wyspiańskiego na placu w niedzielę fantastyczne imprezy.
0: Cudownie.
11: Pełne ludzi. Muzyka.
0: Widzi pan? Pełne
11: różna.
0: Ludzi.
11: Absolutnie, kulturalnie, miło. Owszem, wokół ogródki piwne i tak dalej. Siedzą ludzie, cieszą się, piją kawę, idą tańczyć. Tańczą w parach, tańczą sami. Jest to organizowane, nie wiem, czy to przez miasto, czy przez Teatr Wyspiańskiego. W każdym bądź razie jest wystawiany sprzęt nagłaśniający. Leci sobie, a to Abba, a to jakieś inne taneczne takie zespoły. Ale fantastyczna atmosfera, ludzie uśmiechnięci, radośni. Tu się, chcę powiedzieć, no, społeczeństwo obywatelskie. Cudownie.
0: Marzyłoby się, żeby takich miejsc było więcej, żeby takich miejsc było dużo
11: no
0: w całej Polsce, prawda?
11: No to bierzmy swoje sprawy w swoje ręce.
0: Jestem za.
11: Nakłaniajmy, ale oczywiście, że tak, nakłaniajmy swoje władze miejskie, mamy placów, oni mają sprzęt, to wcale nie wymaga jakiejś ogromnej logistyki, trochę prądu, ktoś, kto za śmieszne pieniążki wystawi ten sprzęt, miasta mają taki sprzęt, nie wiem jak wygląda w kwestii praw autorskich, ale no to nie są przecież jakieś ogromne pieniądze i tańczmy.
0: A ile radości, a ile korzyści z tego tańca. Pan chodzi tam na ten plac? Tańczy pan?
11: Tak, byłem tam kilkukrotnie się zdarzyło w czasie wakacji. Kiedy czas pozwala, to są, tak mówię, gdzieś, już nie pamiętam, koło 18:00 jakoś tak się to zaczyna, 17:00, 18:00 i mówię, i ci ludzie się schodzą, no bo ta muzyka jest głośna, dołączają kolejni, ale no ja tam pierwszy raz byłem przypadkiem, a potem już absolutnie celowo.
0: Ja też bym chodziła, panie Krzysztofie. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie.
11: Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego, ale to tak jak codziennie w kawiarniach, w kurortach w Polsce, w Krynicy Górskiej, w Polanicy, w Ustroniu, w Inowrocławiu, nie mówiąc oczywiście o Ciechocinku, który jest mekką tańca w Polsce, no tam ludzie czekają na te tańce. Tam są tłumy na parkiecie i na zewnątrz, i w środku, i do wyboru, do koloru tych miejsc. I ci ludzie, którzy często przyjeżdżają schorowani, bladzi, słabi, tam nabierają mocy i rzeczywiście tam widać, mówię to do Państwa, ale też do mojej gościnni dr Edyty Bąk, widać jak ta terapia tańcem działa, jakie to jest ważne.
12: Tak i taką pierwszą rzecz, która przychodzi mi do głowy, to ja to zresztą też chyba nawet w którymś artykule opisywałam, na temat tego, że z wiekiem, im jesteśmy starsi, dojrzalsi, tym mniej się przejmujemy tym, co o nas inni powiedzą, również w tańcu. Ja mam takie porównanie, pracując z różnymi grupami, ale najwięcej ze studentami, czyli dziewczyny, chłopcy, nie wiem, wiek 19, 20 do 20 paru lat. I gdy mam zajęcia właśnie z terapii tańcem, jest dużo w tym nieśmiałości, mimo że piękni, młodzi i tak dalej.
1: Ale skrępowani.
12: Ale często jest dużo skrępowania, chociaż też bywają osoby, które potrafią rzeczywiście wejść mocno i poszaleć. Natomiast jak prowadzę zajęcie już z właśnie seniorami, z seniorkami, to ja też od nich słyszę, pani Dyto, ja już naprawdę się niczym nie przejmuję. To, czy ktoś coś o mnie powie, czy nie, już to już jest za mną. Tak? I to jest takie szalenie uwalniające przy tańcu, gdzie kojarzymy go właśnie ze sceną i z tym 1-10 punktów, to jest puszczone. I tak sobie myślę, droga Haniu, tak słuchając jeszcze naszych słuchaczy, że taniec powinien być na receptę.
1: Tak, tak, absolutnie tak. Dzwoni do nas pan Maciej. Dobry wieczór, panie Macieju.
13: Dobry wieczór.
1: Jak tam u pana z tańcem? Tak, słyszymy pana.
13: U mnie świetnie z tańcem. Mam tylko nadzieję, że nie zabrałem głosu jakiejś pani na sam koniec audycji, bo sami panowie do tej pory, ja też jakoś tak mnie skłoniło, żeby zadzwonić. U mnie świetnie z tańcem. Ja chciałem nawiązać do tego pana, który dość już wcześniej był, że ja też sobie bardzo lubię na przykład potańczyć w kuchni czy w pokoju, puszczając muzykę, czy to na słuchawkach, czy gdzieś na głośnikach, i sprawia mi to ogromną satysfakcję. Ogólnie kocham po prostu taniec. Taniec jest dla mnie bardzo ważną częścią życia i oprócz domu to generalnie jeżdżę na koncerty i na jakieś tam festiwale i tam wtedy też tańczę. Praktycznie nie ma koncertu czy festiwalu, gdzie jadę, żebym nie tańczył, można powiedzieć.
1: A tańczy pan solo czy wespół zespół?
13: To znaczy zdecydowanie wolę solo i to mi sprawia taką pewnie największą jakby satysfakcję i przyjemność. Taki, można powiedzieć, taniec spontaniczny, taniec w parach też się zdarzy gdzieś przy okazji najczęściej jakiejś imprezy, ale to już nie jest to samo. Wolę jednak ten taniec spontaniczny, ale mówię, naprawdę taniec jest bardzo ważną częścią mojego życia i uwielbiam. Taka sytuacja śmieszna trochę, albo pokazująca też, była u mnie w domu, bo moje córki są siłą rzeczy przyzwyczajone, że tata sobie tańczy, czasami też gotuje w kuchni, słuchawki mam na uszach, sobie przy tym potrafię tańczyć. I przyszła sąsiadka, koleżanka, nie wiem, wtedy 4, 5, 6-letnia. Jak widziałem, że zobaczyła to, jak tańczę, no to była taka troszkę skonsternowana, ale też bardzo zaciekawiona. Domyślam się, że była to dla niej dość duża nowość.
1: Nieczęsto widzi mężczyznę, widać tak, tańczącego w kuchni.
13: Tak. Powiem jeszcze, bo któryś pan tam zachęcał, że gdzieś tam ludzie tańczą, jest fajnie. Ja akurat lubię bardzo muzykę reggae, gdzieś tam jeszcze muzykę elektroniczną, przy tym się najczęściej bawię i tańczę, ale a propos muzyki reggae na festiwalach czy koncertach reggae, wszyscy tańczą, wszyscy się do siebie uśmiechają, polecam. Jeśli ktoś będzie miał okazję spróbować, to jest naprawdę taki fajne miejsce, gdzie można się swobodnie poczuć i potańczyć. Przy tej właśnie muzyce przede wszystkim.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy, panie Macieju. Wszystkiego dobrego.
13: Dziękuję za dzisiejszy temat audycji. Pozdrawiam.
1: Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego tańcującego, chciałoby się powiedzieć. No proszę, dzwonili do nas dzisiaj sami panowie. Więc to jest ciekawe, że panie czasami bezskutecznie czekają na tych panów na parkiecie, a panowie dzwonią, kochają tańczyć, tańczą w różnych miejscach i nie wyobrażają sobie życia bez tańca, przynajmniej ci panowie, którzy dzwonili dzisiaj do nas, do audycji.
12: Tak, i zobaczmy, że jak widzimy dzieci tańczące, to ten głód ruchu, ten taniec, i to nie ma znaczenia, czy to jest piaskownica, czy sklep mięsny, jest naturalny. My dopiero potem się uczymy trochę tej mniejszej swobody. I tak na koniec bardzo, no muszę, bo się uduszę, jakby tutaj pokłosie mojego zawodu też powiedzieć, że wiemy z badań, że taniec obniża poziom stresu, poziom lęku, depresji, działa na poprawę nastroju.
1: Wpływa na samoocenę.
12: Tak, pozytywnie, na obraz ciała, więc szanowni państwo, właściwie przeglądając naprawdę dużo badań przez te wiele lat, nie znalazłam żadnych negatywnych skutków.
1: Tańca.
12: Ani ubocznych.
1: Tańca. Chyba, że zmęczenie i odciski na stopach.
12: Ale dopiero jak zejdziemy z parkietu.
1: Proszę państwa, tańczmy, namawiajmy, tak jak tutaj postulował jeden z panów, gospodarzy miast, naszych miejscowości, naszych metropolii, aglomeracji, żeby powstawały takie miejsca, gdzie możemy pójść potańczyć. Niekoniecznie właśnie do szkół tańca, niekoniecznie na kursy, tylko od tak
12: spontanicznie. Ale też w klubach sąsiedzkich, tak jak się to dzieje czasami w takich miejscach, gdzie bardziej tak lokalnie można zainicjować.
1: A ja zakończę takim wnioskiem, że gdyby Polacy więcej tańczyli, częściej tańczyli, zamiast siedzieć w domu przed telewizorem, bylibyśmy szczęśliwym i zdrowszym społeczeństwem.
12: Zapewne.
1: Doktor Edyta Bąk, psycholożka, choreoterapeutka z Uniwersytetu SWPS w Sopocie, od lat prowadząca zajęcia terapii tańcem. Tomek Matlingiewicz w Warszawie, zrealizował Artur Seruga w Gdańsku, audycję Plac na Rozdrożu. Telefon odbierał Antek Pyzel. Dziękuję Państwu za te telefony, dziękuję Panom. Ja nazywam się Hanna Wilczyńska, toczko nad całością czuwała Roma Leszczyńska i tańczmy, tańczmy wbrew wszystkiemu, do usłyszenia. A to jest Zbigniew Wodecki, pięknie zaśpiewa tymczasem.

Dzień dobry, jesteście? Zaczynamy dżinglem z gry podwójnej, ale uwierzcie mi, nie, dzisiaj to nie będzie gry podwójna, bo dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień i bardzo wyjątkowa audycja. Niezwykle intensywny czas przed wami, przed nami wszystkimi, taki 12-godzinny, 12-etapowy Tour de Pologne. Dobrej kondycji wam życzę swoją drogą na te wszystkie godziny. No właśnie, a jeżeli już pozostawać przy takiej terminologii kolarskiej, to jak na każdym dobrym wyścigu kolarskim, na przykład w wyścigu pokoju przed laty, cała impreza rozpoczynała się od prologu. No to właśnie mamy taki prolog, taką rozgrzewkę, nazywamy ją sobie tutaj w radiowym slangu przedtop. Wszystko wiecie, zaraz opowiem wam więcej. Tomasz Smokowski przy mikrofonie, Tomek Matlingiewicz jest dzisiaj realizatorem, Antek Grudniewski mnie wydaje, a my przez najbliższe 2 godziny słuchamy muzyki niby topowej, ale takiej przedtopowej muzyki.

A mogło być tak pięknie od Reni Jusis. W zasadzie to każda z piosenek, którą dzisiaj wam zaprezentuję w trakcie tych dwóch godzin mogłaby tak o sobie powiedzieć, bo każda z tych piosenek mogłaby się spokojnie zakwalifikować do zasadniczej części topu, tej, którą słuchacie już od dwóch dni. No niektórym piosenkom jest do tego trochę dalej niż bliżej. Na przykład Reni, która z piosenką A mogła być tak pięknie otrzymała 161 głosów i no, zanotowała, jak widzę, spadek o 15 pozycji, zajęła 1166 miejsce, ale i tak nie było tak najgorzej, i tak wyprzedziła kilkadziesiąt innych utworów. Drewnianą Łychę za ostatnie miejsce w roku 2026 otrzymuje oficjalnie Bruno Schulz, taniec bałwochwalczy, na 1215 miejscu, 18 głosów, ale jednak 18 osób, 18 słuchaczy, słuchaczek Radia 357 zagłosowało na Bruno Schulza. I to będzie taki dzisiaj przedtop. Pewnie już trochę się do tego przyzwyczailiście. Ja wędruję palcem po rankingu, po klasyfikacji i wybieram piosenki mniej lub bardziej dla mnie znaczące albo zaskakujące, że na przykład znalazły się tutaj tak nisko, bo to jest najczęstsza moja, ale pewnie i wasza reakcja, kiedy słyszycie jakiś utwór w okolicach, czy ja wiem, piątku, soboty i myślicie sobie, jak to 325, jak to 294, przecież to powinno być w top 50, prawda? Że macie tak często? A teraz Robert Gawliński, ale jeszcze z Madame.

O, i tak to sobie wymyślił Robert Gawliński z kolegami, też na takim w przedsionku wielkiej kariery, jaką później zrobił z Wilkami czy solo. Grupa Madame. Grupa Madame, gdyby nie szerszenie, też daleko w tym topie, no bo tak należy uznać pozycję 1100... Oj, gdzieś tutaj widzę. 1142 Grupa Madame, 1985 rok. Przesuwam palcem troszeczkę wyżej i widzę, że moje apelowanie do was, by grupa Youth Novels z piosenką Blue pojawiła się w zasadniczym topie, jednak spaliła na panewce bardzo daleko, 1105 miejsce. Awans co prawda o dwie pozycje, ale to jest awans tylko o dwie pozycje. No dobrze, nie będę tego komentował jakkolwiek. Vox Populi, Vox Dei. A my przesuniemy się już do kolejnej setki, miejsce 1088.

Widzicie? I tutaj już pierwszy, ale nie ostatni raz podczas tej audycji pojawiło się w mojej głowie pytanie, no jak to jest możliwe, że ta piosenka jest dopiero na 1088 miejscu? No a jest. Krystyna Prońko, 1980 rok. Miło mi, że już piszecie, a piszecie na smokmałparadio357, ewentualnie gdzieś na Instagramie. T. Smokowski już otrzymuje relację, że ktoś jest na przykład na siłowni. Ale dzisiaj pustki na siłowni, nikogo tam nie ma. Prawdopodobnie poza autorką tego zdjęcia. Bo dostałem taką relację. Natomiast przyszedł ciekawy mail od jednego ze słuchaczy i pyta tak, jak wygląda przedtopowe bingo, bo trochę mnie zna. Będzie Papa Dance, będzie Makowiecki, będą mniej znane utwory Wodeckiego, Hołdysa. Oby nie było Bartelik, bo mam nadzieję, że będzie dzisiaj w topie, czyli już od godziny 9. To wszystko, co wam przeczytałem, to były supozycje, czyli takie bingo, że to na pewno się pojawi. Otóż, drogi słuchaczu, nie będzie. Ani Papa Dance, proszę bardzo, ani Makowieckiego nie będzie. Wodeckiego też nie będzie. Ale staroci trochę się znajdzie. Na przykład pani Hanna Banaszak. A co?

Polski Top już od godziny 9. Będziemy szli w górę klasyfikacji generalnej, a tu jesteśmy w przedtopie. Pięknym jesteśmy narodem, skoro potrafimy pisać tak niezwykłe, tak ciepłe piosenki, jak ta przed momentem. Hanna Banaszak to jeszcze było poza pierwszym tysiącem. Pytacie mnie, a jakim systemem wybierałem sobie te piosenki i czy było to losowanie? No nie, bo musiałbym najpierw wtedy ustalić, jaką metodą wybiorę metodę głosowania, prawda? I losowania. Nie. Po prostu Helen przysłała mi pełen ranking już parę dni temu. Musiałem go trzymać w tajemnicy przed wszystkimi. I szedłem sobie w górę tego rankingu, zaznaczałem piosenki, które chciałbym sam usłyszeć od godziny 7 do godziny 9. No i sami rozumiecie, tych piosenek, które chciałbym usłyszeć, było znacznie, znacznie więcej niż to, co no musiałem się ograniczać, niż czas, który został mi przeznaczony. Dlatego po wybraniu około 300 piosenek później skompilowałem ją. Skompilowałem swoją listę do piosenek 25. Troszkę żartuję, ale tylko trochę. Jesteśmy już w pierwszym tysiącu rankingu. 623 głosy. Znacznie więcej niż w roku ubiegłym, a mimo to spadek o 15 pozycji, co tylko pokazuje, że jest was coraz więcej głosujących i z tego powodu bardzo się cieszymy. Miejsce 960.

słuchacz piekarz. A to tylko jego ksywa pisze. To w czwartek sobie wagary zrobiłeś, a dzisiaj spać ludziom nie dajesz, bo godziny ci się pomyliły i zamiast o 9 to o 7. No tak. Nie spać. Zwiedzać. Słuchać. Niewinność. Daleko, daleko na liście. Tylko 960 miejsce. Piosenka z 2002 roku. Edyta Bartosiewicz. Zostanę w tej setce chwilkę dłużej. Jestem na świeżo po przesłuchaniu naprawdę genialnego reportażu. On trwa, bo kolejne odcinki pojawiają się. Pozwólcie, że zareklamuję trochę z innej stacji, ale myślę, że naprawdę warto. Roman Czejarek właśnie publikuje w podcastach Polskiego Radia kolejne odcinki Czarnobyla, swojego reportażu, no bo właśnie obchodzimy, jeżeli można mówić o jakiejś rocznicy i jakimś obchodzeniu, ale to zdarzyło się 40 lat temu i wszyscy wtedy piliśmy ten ohydny płyn.

Zanim Łukasiewicz z Matyldą, to wcześniej z Basią Wrońską. Pustki, rok 2010, Lugola. To jest zresztą takie miejsce rankingu, w którym piosenek Pustek więcej, bo widzę, że na miejscu 934 O krok z roku 2015, a tutaj na 939 Lugola. Pan Drzewko do mnie napisał, to taki słuchacz, który pracuje w gdańskim, w trójmiejskim w każdym razie, bo nie wiem, czy to jest aby na pewno Gdańsk, żebym się nie pomylił, że to może Gdynia, nie wiem, przepraszam. Ale w zoo opiekuje się żyrafami. Poleca wam, że dzisiaj do zoo nie przychodźcie, ale trochę mruga okiem. Nie przychodźcie do zoo, bo za dużo ludzi. Są żyrafy, żyrafy też słuchają przedtopu, serio. No więc posłuchały sobie żyrafy Lugoli. Ciekawe, jak im się spodoba Happy Set z miejsca 923.

0: Tak jak bardzo, bardzo lubię solową twórczość Kuby Kawalca, tak nie przepadam za muzyką Happy Sad, ale akurat piosenka Nadzy na mróz zawsze wpadała mi w ucho i zostawała na dłużej. Czy pamiętacie o tym, że my przez nasz trzydniowy Tour de Pologne bawimy się w odkrywanie i w... No, wiecie w co. No, zresztą posłuchajcie, cichy wam opowiem.
1: Pomóż odkryć wszystkie rysunki na topowej koszulce Radia 357. Dołącz do grona patronów na wspieram.radio357.pl.
0: Otóż to. Kamil zapytał, jak wygląda sytuacja drewnianej łychy z ubiegłego roku, którą wam prezentowałem dokładnie rok temu, a wtedy miejsce ostatnie zajęła piosenka grupy Wrak. Daleki świat z roku 1982 i Kamil napisał, tak mi się spodobała z tatą, że zagłosowaliśmy na ten utwór w tym roku. I co się z tą piosenką stało? No zanotowała spadek o 22 pozycje, ale to dlatego, jak mówię, że generalnie lista propozycji została rozszerzona o dobrych kilkadziesiąt miejsc. W każdym razie Wrak oddał drewnianą łychę Bruno Schulzowi i zajął miejsce przedostatnie, czyli 1214. Jest jakiś postęp, no, jest. I dwa razy więcej głosów, także naprawdę nie było tak najgorzej. Ale my już jesteśmy już na miejscu 880, a tutaj czeka na was i przedstawia wam się pani Renata.

Odjazd z roku 2009 od Renaty Przemek. Tak teraz mnie tknęło, kiedy patrzę sobie na listę piosenek tych, które już popłynęły w przedtopie i tych, które jeszcze popłyną, że mamy zdecydowanie nadpodaż kobiet w stosunku do panów. Do tej pory tylko Robert Gawliński zaśpiewał i Kuba Kawalec, czyli Madame i Happy Set. O, a Robert Gawliński dodatkowo w zespole Madame. No i tak się składa, że nie inaczej będzie teraz. Teraz też zaśpiewa inna Madame polskiej piosenki.

kołysanka dla misiaków, awans o 31 pozycji, ale tylko na miejsce 850. Oczywiście kołysanka nie jest takim ikonicznym utworem Martyny Jakubowicz jak W domach z betonu, ale czasem musicie wiedzieć, że W domach z betonu zostaje wzięte na warsztat i nie jest to żaden problem.

Nie chcę powtarzać na głos, co ojciec zrobiłby czerwonym kanaliom. Gdy mama płacze i mówi coś tacie, on tuli się z mamą. Ja na nich patrzę i jak tato zawsze robię to samo.

Ty mnie łapią za serce, to ja nie mówię nikomu. Tylko kładę się na kołderce, zwijam w kuleczkę i gubię ich znowu. Z ojcem stoimy w kolejce, ja chcę już wracać do domu. Bierze mnie na ręce i mówi, to nie czas i miejsce na płacz. Wokół mieszkania z betonu.

To miejsce 841, Problem i Lupy wyciągnięte z, oczywiście z piosenki Martyny Jakubowicz. To nie będzie duży spoiler, tak po prostu musi być. Więc powiem to nie w trybie przypuszczającym, a w trybie oznajmiającym, że z tą piosenką Martyny Jakubowicz to jeszcze się dzisiaj w ciągu dnia spotkacie. To jest chyba oczywista oczywistość. A teraz miejsce 816, bo cały czas wędrujemy w górę tego rankingu i jesteśmy, no właśnie, już w 900. Piosenka z 1988 roku. Do tej pory dziewczyna, która śpiewała to tu, to tam, uczestniczyła w bardzo wielu projektach jako... No jako po prostu taka piosenkarka studyjna, która dośpiewuje w chórkach i czasem w ogóle nawet nie była wymieniana z imienia i nazwiska ani z pseudonimu. I tu po raz pierwszy wychodzi na scenę w Opolu bodajże i śpiewa piosenkę, która wtedy jeszcze takiej dużej furory nie zrobiła, ale w rankingu jest. Miejsce 816.

Już nam minęła pierwsza godzina przed topu. To oczywiście Kaja, córeczko. Gdzieś tam pod koniec pierwszego tysiąca mignęła mi piosenka Miód Natalii Przybysz i znowu ta myśl, jak co? Jak to może być tak daleko? A teraz zatrzymamy się przy pozycji 771 i tutaj też Natalia.

0: ten zew.
1: I to było miejsce 771. Podglądamy, co się dzieje w Zielonej Górze, a tam już się powoli ekipa zbiera, no bo jak wiecie, od godziny 9 zasadnicza część topu, jako pierwsza Ola Budka, i tak pojedziemy, popłyniemy z najlepszymi polskimi piosenkami w historii aż do godziny 21 i dalej, bo przecież później będzie, teraz robimy taki prolog. No akurat w wyścigach kolarskich nie ma niczego takiego jak jeszcze etap dodatkowy, ale nazwijmy to takie rozjechanie. Po kolarze wiedzą, o co chodzi. Takie roztrenowanie. I będziemy aż do późnej nocy. Także dzisiaj cały dzień z polską piosenką. Było kilka pań, no to jak rodzynek pojawi się tutaj pan Jacek. Miejsce 684.

Jacek Skubikowski. Taką mamy myśl razem z Tomkiem Matlingiewiczem, który dzisiaj mnie realizuje, że prawie już zniknął z polskich stacji radiowych. W ogóle go nie słychać. Świętej pamięci Jacka Skubikowskiego. Głównie autora piosenek dla innych, ale czasem też wykonawcy. I to chyba jego najbardziej znana piosenka. O miejscu dla naiwnych, o dobrym miejscu dla naiwnych, jakim jest niebo. Ale nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, że poniekąd Jacek Skubikowski w parze z Maciejem Januszką, czyli legendarnym wokalistą grupy Mech, takim wielkim facetem, tym polskim Ozzy Osbornem, jak na niego mówię, przyczynił się do powstania całego nurtu piosenki, nazwijmy to, chodnikowej. No, popełnił w cudzysłowie kilka takich nagrań, których tutaj nie przypomnimy jednak. Nie przypomnimy. Jacek Skubikowski, a teraz jesteśmy już w siódmej setce i tutaj prawdziwa gra podwójna by nam się trafiła, bo na dwóch kolejnych pozycjach, na 627 i na miejscu 626 piosenki jednej artystki. Na 627 Remedium, a na 626 ta piosenka.

Jak ta piosenka nie trafi do zasadniczej części topu w roku przyszłym, to ja normalnie przyjdę pod siedzibę stacji i się oflaguję. Zrobię jakiś jednoosobowy protest. Miejsce 626, wariatka tańczy od Maryli Rodowicz. Pytacie mnie, czy dzisiaj będzie Andrzej Zaucha, bo przecież Andrzeja Zauchę mnóstwo zawsze w grze podwójnej. I tutaj Ada z Wrocławia napisała, że już nie słuchała piosenek pana Andrzeja od 2 dni i liczy, że się dzisiaj to zmieni. Nie wiem i nie wiem jak w zasadniczej części topu, ale u mnie w przedtopie nie. Musi ci, droga Ado, wystarczyć zamiast Andrzeja Zauchy Organek z miejsca 580.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieramradio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: No pewnie, że dzięki Wam, o czym przypomniała Wam Roma, że dzięki Wam tutaj jesteśmy. A pytacie mnie, a co się stało z piosenką Young Leosi? I czy ona już się pojawiła, czy może się pojawi w zasadniczej części topu? Otóż sprawdziłem, otwieramy się też na młodego słuchacza i można się śmiać, można się nie śmiać, jednak... No, Young Leosia, miejsce 1053, okej, może wielkiego szału nie ma, mimo wszystko 438 otrzymanych głosów, także no nie jest tak aż bardzo, bardzo źle. Tomek Organek z zespołem Organek, to była nasza ostatnia piosenka, a teraz przechodzimy już do miejsca 570.

Bardzo polisowe to było granie Perfect z roku 1981. Bardzo polisowe, ale przynajmniej dobre wzorce mieli. I też umówmy się, że wtedy rockowa polska scena niemal w całości wpatrzona była w bardzo progresywny muzycznie zespół, jakim byli The Police. 570 miejsce, grupa Perfect. 539, młodsza o prawie, o ponad grubo 35 lat. Grupa Elsztat.

Oczy kamienic, Elsztat, miejsce 539. Przesuwam się teraz palcem w górę, mijam tutaj piosenki, no nie wiem, Sowę, mijam Heja, mijam Malinowego Króla Urszuli, Za krótki sen, Darii Zawiałow, Dawida Podsiadłe. O proszę, Beata Bartelika, jednak nie będzie jej w zasadniczym topie na miejscu 522. I docieram do miejsca 498.

oczywiście Lombardi Małgorzata Ostrowska, prawie zamykający piątą setkę waszego notowania, waszych głosów, napisała słuchaczka Justyna, przeczytam. Jestem jeszcze na pół śpiąca, ale jeśli dobrze zrozumiałam, to w przyszłym roku przyłączam się do protestu związanego z utworem Wariatka Tańczy. Jestem byłą uczennicą Warszawskiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Agnieszki Osieckiej, a ten tekst zawsze mnie za serce chwytał. Także jeśli potrzeba ludu, to ja lecę. Patronka Justyna. Ja teraz pozwólcie, że no mam jeszcze pół godziny audycji, troszkę mniej, to zrobię teraz taki mały pasaż i takie postscriptum do wczorajszej audycji pana Kuby o piosenkach pominiętych, o piosenkach zapomnianych, czyli o takich piosenkach, które w ogóle nie znalazły się nawet wśród propozycji na top. Czy ktoś jeszcze pamięta taki band? Ja bym ich tam chętnie zgłosił.

Mocno już zapomniana grupa Krishna Brothers. Lubię tę piosenkę bardzo i nawet nie do końca przeszkadza mi to, że śpiewają ironicznie, śmieją się, czyli źle stawiając akcent na słowie ironicznie, ale piosenka sama w sobie jest zacna. No teraz będzie dłuższy pasaż o człowieku, którego, o tak bym to powiedział, tak jak bardzo żałuję, że Marek Konrad na długie, długie, długie lata, ale to się ponoć wkrótce zmieni, zniknął z polskiego filmu i polskiej kinematografii, tak bardzo żałowałem, że Paweł Kukiz zniknął z polskiej muzyki. I wyobraźcie sobie, że ten wspaniały utwór też nie trafił na listę propozycji. Jak to?

Drodzy słuchacze, zakasajcie rękawy. No nie może tak być, żeby na liście była tylko na topie, żeby była tylko jedna piosenka Emigrantów. Też z roku 90, też z tej jednej płyty. Myślę oczywiście o Falochronie. Na Falochronie na miejscu 263, a nawet tu nie ma nigdzie. No nie ma nigdzie. Także powalczymy o to, zgłosimy do propozycji. Paweł Kukiz oczywiście miał różne etapy w swojej karierze muzycznej. Była też kosa, widły, słoma z butów, przecinająca się z ostrym punkiem, mocno podlane pastiszem, czyli grupa Piersi. Choćby kawałek Choć tu miła, jeden z moich ulubionych. Świetnie się przy nim tańczy pogo. No ale przede wszystkim i zanim były Piersi, i zanim byli Emigranci, i tutaj wracamy na naszą listę, na to, co się nie zmieściło do zasadniczego topu. Spoglądam na miejsce, to jest pozycja 478.

0: Czy ten top robimy także dzięki Tobie? Jeśli jeszcze nie, zmień to teraz na stronie wspieram.radio357.pl.
1: A czy Wy wiecie, że dzisiaj cały top, cały trzeci dzień topu, aż do 21, do grand finale, odbywać się będzie z pięknego miejsca na ziemi, jak Zielona Góra? Halo, Ola Budka, halo, czy Ty mnie słyszysz?
2: Halo, słyszę Cię, ja tu jestem, a Ty gdzie?
1: No, ja jestem w takim miejscu, że chyba nie chcesz wiedzieć, gdyż zaraz ze złości przetniesz kable. Jestem w Hiszpanii.
2: Ale
1: i dobrze
2: u nas
1: mi to.
2: Jest ciepło, bardzo ciepło, bo majówka najcieplejsza w Zielonej Górze. Dzień dobry.
1: Bardzo pięknie.
2: Dam
1: dzień
2: ci
1: dobry.
2: Torbę z darami, auto z alufelgami, portfel cały wypchany dolarami. Tak mi się przypomniało.
1: Widzisz, a czy ty pamiętasz z kolei, jak mówiłem o Jacku Skubikowskim, że Jacek Skubikowski swego czasu miał taką piosenkę z Maciejem Januszko i tutaj się od razu się słuchacze uruchomili. Pamiętasz, bo to był początek tak zwanego gatunku pieśni chodnikowej. To było pastiszowate, ale to się bardzo mocno przyjęło. To ty sobie sprawdź później, bo tam ja nie będę ci mówił, jaki jest tekst, ale ty sobie to sprawdź, dobrze?
2: Dobrze.
1: Dobrze,
2: ten top robimy także dzięki Tobie, Smoku, bo tak? Zagłosowałeś również, oddałeś swoje
1: oczywiście.
2: Głosy.
1: Oczywiście, ale ja mam do Ciebie pytanie, posłuchaj. I to będzie trudne pytanie, jako że musicie wiedzieć, drodzy słuchacze, że my od wczoraj mamy taką wewnętrzną grupę, nazwijmy to intranetową, i wczoraj różni redaktorzy i redaktorki wybierali najmniej swoje ulubione piosenki z tego topu, takich, których słuchać nie mogą. A? I każdy coś tam napisał. Mm-hmm. I teraz jest pytanie do ciebie, Olu, czy ty to powiesz na głos całemu kraju? Z czym ty nie możesz? Jakby co byś mogła zrobić, tak zwany skip, gdybyś mogła?
2: Po pierwsze, to ja nie jestem w tej grupie. Dlaczego wyłączyliście mnie z tej grupy, nie dodaliście mnie do niej?
1: A ja nie wiem, to są twoje prywatne sprawy, to już ja nie wiem, o co chodzi.
2: No dobrze, przyznam się i przepraszam za to niektórych, ale ja nie mogę słuchać piosenki Whisky. Nie.
1: A ty wiesz, ona się często pojawiała wczoraj tam w rozmaitych głosach. Dobrze. Jaki ty masz jeszcze, powiedz mi, plan na koniec, żeby, bo teraz rozpoczynasz zasadniczą część topu o godzinie 9, a będziemy cię też słuchali na końcu, do godziny 21. Jaki ty masz plan na cały dzień, żeby to wytrzymać? W dobrej kondycji, w dobrej formie.
2: Kawa, kawa, kawa, a poza tym jestem młodą mamą, więc taki dzień, trudny dzień, kiedy dużo się dzieje, to dla mnie bułka z masłem. To codzienność.
1: Okej. No to z Olą spotkacie się, drodzy słuchacze, już za minut kilka, a jeszcze wcześniej, jako że ja w przedtopie, dziękuję ci, Olu, jako że ja w przedtopie przez te 2 godziny wybierałem sobie piosenki mniej więcej do miejsca 450, tak mniej więcej, a nie, nawet zajrzę troszeczkę wyżej, to chciałbym was pożegnać piosenką z miejsca, nawet jestem w czwartej setce, 399. Ta piosenka też do zasadniczej części topu w piątek się niestety nie zmieściła.

0: Jest 3 maja, godzina 9.
1: Partnerem Polskiego Topu jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki. Partnerami Polskiego Topu są województwo lubuskie oraz miasto Zielona Góra.
2: Polski Top Radia 357.
0: Dzień dobry, Halina Wachowicz i Tomek Matlingiewicz w Warszawie. Adam Matejek, Szymon Kukiełko, Ewa Mieczławska, Darek Król tu w Zielonej Górze. Są. Zielona Góra i województwo lubuskie są. Centrum Nauki Keplera i Planetarium w Zielonej Górze są. A my w nim, my jesteśmy tu właśnie na miejscu. Ola Budka, także jestem. Wszyscy zatem gotowi. Finałowy dzień 6. Polskiego Topu Radia 357. Jest i ona na miejscu 146.

No to poszły konie po betonie. Zaczynamy ten wielki finałowy dzień 6 topu Radia 357. To jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry i od razu może zaproszę Państwa na nasze kanały kontaktu z Państwem. Zacznijmy od tego, że przywitajmy się i przedstawmy, a więc zapraszamy na nasz Facebook, zapraszamy na Instagram. Tam będzie się dużo działo i będziemy pokazywać Państwu to, co dzieje się gdzie. W Zielonej Górze, bo tu jesteśmy na zaproszenie województwa lubuskiego i Zielonej Góry. Przyjechaliśmy tu, aby nadawać trzeci finałowy dzień, tak właśnie, 6 Polskiego Topu Radia 357. Dobrze, Jenny, miejsce 146, 25 oczek w górę, album Dziecko, wydany 1 czerwca 1997 roku. Za rok będziemy obchodzić 30-lecie wydania tego albumu, Edyta Bartosiewicz. A co sprawiło, że kolejny utwór poszybował w górę aż 148 miejsc? Może Państwo mi odpowiedzą, bo to przecież Państwa wybór. Ja czekam. ola.budka@radio357.pl. Jestem pod adresem mailowym, miejsce 145.

0: 25 miejscu. Dziś przez cały dzień będziemy mówić o jednej wyjątkowej dla nas, bardzo bliskiej nam grupie kabaretowej, bo przez cały dzień będzie z nami hrabi.
1: Jak się stroi rury PCV do tego, żeby powstały cztery dźwięki, które są podstawą basową waszego, jednego z waszych utworów?
2: Poszliśmy z Wojtkiem i z moim bratem Karolem, który jest i muzykiem, i prowadzi usługi budowlane, więc idealnie łączył te funkcje. Poszliśmy do marketu budowlanego i spędziliśmy tam upojne 3 godziny waląc w wiadra, a jak doszliśmy do działu z rurami, zaczęliśmy sprawdzać, jakie to dźwięki, co to jest. Dość oczywiste, że długość rury stanowi, jaka to jest wysokość dźwięku.
1: Natomiast, im wyższa rura, tym niższy dźwięk.
2: Tak, natomiast grubość rury stanowi o barwie. Czy to jest takie bardziej chude w brzmieniu, czy takie tłuste, jak ta gruba rura.
1: Tak powstała altówka, tak mniej więcej. To już tam nie będziemy wchodzili w szczegóły, ale tak, tak.
2: Wspaniale. I właśnie w pewnym momencie tego tłuczenia w rury w Kastoramie przyszło dwóch panów z działu betonowego i powiedziało, że jeszcze nigdy tak pięknie nikt tu nie grał.
1: Ale właśnie, przepraszam, jak traktował was personel, że tak, tak, to oni sobie poradzą, nie przejmujmy się nimi, no, czy tak, jednak wzbudziliście pewne zainteresowanie?
2: Znaczy zaglądali co jakiś czas z ciekawością.
3: Pytali, czy w czymś pomóc.
2: Pytali, czy w czymś
1: czy może zadzwonić po kogoś, tak?
0: Tłuste rury i tłuste bity. O tym wszystkim kabaret Hrabi. Dziś w Zielonej Górze będą tu z nami na miejscu. Będziemy państwu o tym opowiadać i pokazywać kabaret Hrabi, ale zapraszamy przede wszystkim do naszych podcastów. W aplikacji znajdą państwo zapis spotkania z kabaretem Hrabi. Miejsce 144 przed nami, teraz i to spadek o 21 miejsc.

18 minut po godzinie 9, wracając jeszcze na chwilę do grupy Czerwony Tulipan i tego wielkiego zrywu, bo to 148 miejsc w górę, to może przypomnieli sobie Państwo czasy studenckie, bo pan Arek pisze, że pewnie nie ja jeden śpiewałem na studiach, jedyne co mam to złudzenie, że mogę mieć zaliczenie. Pozdrawiamy, zapraszamy oczywiście do kontaktu ola.budka@radio357.pl. 51 lat temu ukazała się pierwsza płyta Budki, Suflera. Cień wielkiej góry, 21 miejsc w dół, na miejscu 144. Słowa do kolejnego utworu napisał legendarny dziennikarz muzyczny Mateusz Święcicki, patron Nagrody Mateusza Trójki.

Piosenka miała wiele wersji, a ta nagrana przez Czesława Niemena nie była pierwszą, choć stała się najbardziej znaną wersją Pod papugami. Długo po wykonaniu Niemena powstała wersja portugalska. Swoją nagrała także Kora i także mamy wersję reggae stworzoną przez Maleo Reggae Rockers. Spadek o 17 pozycji Pod papugami i Czesław Niemen to rok 1969. Bez zmian na 142 teraz.

Dzieci, elektryczne gitary na miejscu 142 bez zmian w porównaniu z ubiegłorocznym piątym polskim topem Radia 357. To rok 1993 i płyta A ty co? A ty co, patronie? A ty co, patronko? Mówiłam, że skoro ogłosiliśmy, że jesteśmy w Zielonej Górze, to głosowali państwo na polskie kabarety na miejscu 141. Taki.

Sobota rano, spać nie możesz. Wstaniesz, kapcie włożysz. Potem się golisz tylko dla niej i to

kobiety jak te kwiaty, kto żonaty ten wie. Powąchać tak, dotykać nie, minęła pora godowa, teraz tylko boli głowa.

0: Kobiety jak te kwiaty, rok 2011. Ta piosenka powstała na jedno ze spotkań Piotra Bukartyka i Wojciecha Mana w Radiowej Trójce. Jak to zwykle bywało, napisana trochę na kolanie w nocy, a więc była niedokończona. I potem na warsztat wzięła ją grupa Mozarta i przerobiła ją na taką konwencję smyczkową, aż w końcu wykonanie oddano Zbigniewowi Zamachowskiemu. I oto mamy Zbigniew Zamachowski, grupa Mozarta, Kobiety jak te kwiaty na miejscu 141, 29 miejsc w górę. Mówimy tu o kabaretach. Kochają Państwo polskie grupy kabaretowe, więc po topie, ale może od jutra, bo dzisiaj jesteśmy z Państwem przez cały dzień, myślę, że do późnych godzin nocnych, więc jutro polecam Państwu sprawdzić audycję specjalną. Słychać chichranie, kabaret Hrabi i Wojtek Kamiński. Na to spotkanie zaprasza Filip Jaślar. Ta audycja jest już dostępna w naszych podcastach, a żeby ją odkryć, żeby jej posłuchać, warto zostać patronem lub patronką, a więc zachęcamy do tego. wspieram.radio357.pl.
1: Pomóż odkryć wszystkie rysunki na topowej koszulce Radia 357. Dołącz do grona patronów na wspieram.radio357.pl.
0: Od pierwszego dnia topu trwa akcja odkrywania rysunków na koszulce. Powstała koszulka radiowa, a każdy szanujący się fan muzyki, w tym także radia, ma taką koszulkę. Na szczęście ta moda na noszenie koszulek z zespołami nie minęła, a wręcz chyba wzmacnia się. I mamy taką specjalnie przygotowaną koszulkę dla Państwa z rysunkami naszych redaktorów Radia 357. 21 patronów potrzebujemy, aby odkryć kolejny rysunek. Mogą Państwo to zrobić, dołączając do naszej społeczności na wspieram.radio357.pl. Przed nami jeden z najbardziej spektakularnych debiutów ostatnich lat na miejscu 140.

racji. Jak już to paszportowe prędzej. Ty mówisz do mnie coś o końcu. Nic z tego szumu nie wynika. Wszystko się dzieje jak slow-mo.

Chyba właśnie mamy nowe hasło topowe, że dom jest coraz bliżej, tak jak finał topu, a więc niech ten finał będzie jak dom. Wzięłam to hasło od pani Gosi, która wraca z toskańskiej przygody do domu, do Gdańska, słuchając topu. Pani Gosia, pan Adam i szóstka wspaniałych młodych ludzi. Dziękuję za tę wiadomość. Miała grać w siatkówkę, ale wybrała muzykę. Daria ze Śląska i jej Kill Bill z debiutu fonograficznego Tu była. To rok 2023, 140 miejsce i spadek o 4 miejsca. Kolejny utwór powstał 40 lat przed debiutem Darii ze Śląska.

Ośmiotygodniowa Wanda jest przy radioodbiorniku. Cześć Wando, witamy Cię w gronie słuchaczy Radia 357 i patronów, rodziców Paulinę i Bartka. Serdecznie pozdrawiamy. Debiutancki album Lady Punk to prawdziwy ewenement. Wątpię, że jest druga taka płyta w historii polskiej fonografii. Płyta, na której każda piosenka to jest hit. Radiowy, koncertowy, każdy utwór z płyty Lady Punk z 1983 roku. Aż wzięłam oddech, grany jest do dziś i każdy jest wciąż powtarzany, chętnie do niego wracamy i wiele z tych utworów, myślę, że większość trafiła do tego żelaznego repertuaru koncertowego zespołu, a przecież minęło ponad 40 lat, 1983 rok, kryzysowa narzeczona, Lady Punk na miejscu 139 i to malutki, bo jednostopniowy awans ze 140. Najbliższe minuty to moment na refleksję, na pyszną herbatę i na spojrzenie przez okno.

Koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie. 1972 rok. 49 miejsc w górę na 138. Taki skok to państwa hołd dla zmarłej Magdy Umer. Artystka odeszła 12 grudnia ubiegłego roku. Refleksji ciąg dalszy.

0: mnie odwiedzisz.
1: Czarny blues o 4 nad ranem z płyty o tym samym tytule z roku 1992. Stare dobre małżeństwo, miejsce 137 i spadek o 24 miejsca. Kolejne 136 i 135 razem, bo te piosenki ładnie się zgrają w jeden poetycko-kobiecy głos tęsknoty.

oczy Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej senny bosanowy. W moim magicznym domu wszystko się zdarza.

przytulnie, chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa,

Chociaż nie wyobrażamy sobie innego głosu niż Alicji Majewskiej śpiewającą Odkryjemy miłość nieznaną, to nie była to piosenka napisana dla niej. Otóż Włodzimierz Korcz i Wojciech Młynarski stworzyli ją specjalnie dla Danuty Błażejczyk, ale ta nie była, delikatnie mówiąc, zachwycona tym dziełem. Alicja Majewska pokochała tę piosenkę, a my pokochaliśmy ją śpiewającą Odkryjemy miłość nieznaną. To miejsce 136. A na 135. Hanna Banaszak W moim magicznym domu i 49 pozycji w górę na 135. Tak, góra, góra, dół, dół, 74 oczka w dół. Robi fikołki i spada stopu. Pewien zwierzaczek.

0: Baranek nie zdobył państwa uznania w tym roku na tyle, by zachować swoją pozycję numer 60. Dostał mniej głosów i zaliczył spadek na 134. 2 minuty po godzinie 10.
1: Partnerem Polskiego Topu jest PKO Bank Polski.
2: Polski Top Radia 357.
0: Kolejne spadki przed nami. Jedziemy do miasta Świętej Wieży.

Czas podczas topu Radia 357 odliczamy w specjalnej jednostce. Jeden patron, to jest ta jednostka czasu. On jest bardzo namacalny, zaraz Państwo to usłyszą, ale jeszcze 9 patronów wspierających radio potrzebujemy do odkrycia rysunku na koszulce. Wspieram.radio357.pl, to na tę stronę odsyłam Państwa. No i mówię właśnie, że ten czas... Czasu nie można dotknąć, ale my tu jesteśmy i ten czas w patronach możemy teraz Państwu przekazać i Państwu udowodnić, że oni tu są, patroni i patronki Radia 357 w Zielonej Górze. Dzień dobry! I tak będzie przez cały dzień do wieczora. Na takie spotkania czeka się 2 razy do roku. 1 stycznia byliśmy w tym roku w Toruniu, teraz w Zielonej Górze, oczywiście z patronami. Cóż to, 133 miejsce, spadek z miejsca 104, 29 w dół, King i T-Love. 92 rok, wtedy zespół w składzie Muniek Staszczyk, Jan Benedek, Perkos Perkowski, Paweł Nazimek, Sydney Polak i Romuald Kunikowski. Panom rozeszły się drogi, dlatego przypomniałam ten dawny skład grupy. King na miejscu 133. Cieszę się, że trafiłam na ten następny utwór, bo to moja stała pozycja podczas finału i także mój głos.

4236 głosów otrzymał utwór Wymyśliłam Ciebie z 1971 roku. To Andrzej Zaucha i Jumble na 120. Awans 84 w górę. A o co chodzi? Chodzi o to, żeby od siebie nie upaść za daleko.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czas.

to by od siebie nie upaść za daleko. Kiedy długo drugie nie widzi pierwszego, bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami,

Nosiliśmy naszywki na plecakach i należeliśmy do jednej z wielu subkultur. O kim mowa? O nas, milenialsach. To nasza piosenka. Dzień dobry, kocham cię, 2005 rok. To spadek. Do milenialsów wrócimy za moment, a teraz 118.

0: mnie wielka zmiana, bo Marek Biliński i ucieczka z tropiku w porównaniu do roku ubiegłego to awans o jedno miejsce na 118. Są różne subkultury, niektóre już umarły, ale jedna jest bardzo żywa i do niej zapraszamy.
1: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
0: Zapraszamy. Teraz potrzebujemy jeszcze 18 osób, które dołączą do naszej społeczności, do naszej fantastycznej radiowej subkultury i odkryjemy wtedy nowy obrazek na radiowej koszulce. A właśnie, każda subkultura ma swoją koszulkę. Moje serce płacze teraz, bo to 17 miejsc w dół na 117.

0: Przestań wyć!
1: I jakoś państwa ta koma szczególnie zmotywowała, bo tylko w trakcie trwania tej piosenki przybyło nam 9 patronów, za co dziękujemy. Los Cebula i Krokodyle Łzy to koma i tak zwany czerwony album, tak zwany, bo bez oficjalnego tytułu, 2011 rok i absolutny must na koncertach. Kto słyszał ten utwór na żywo, ten pewnie ma ponad 30 lat i sentyment do tej piosenki. Ciekawe swoją drogą, czy młode pokolenie odkryło dla siebie komę, czy oni wracają do tego zespołu. Jeśli tak, to proszę dać znać. Jesteśmy tam, gdzie są także młodzi, czyli no, może powiedzmy na Instagramie, ale także na Facebooku. Jesteśmy pod adresem mailowym. Zachęcamy do odwiedzania naszych mediów społecznościowych. 117 miejsce, spadek o 17 miejsc, koma. Była już jedna ważna kobieca postać lat 90. w roku, to teraz one dwie stworzą duet.

0: Kochana, rok 2003, Renata Przemek i Kasia Nosowska, 116 miejsce ze 120, czyli awans o 4 miejsca. Mówiłam tu patronom, którzy są na miejscu w Zielonej Górze, że pamiętam doskonale teledysk do tej piosenki z czasów dzieciństwa, kiedy przyklejona do telewizora oglądałam program 30 ton, lista, lista. I właśnie szczególnie zapamiętałam ten klip, ten utwór. Jedna osoba, potrzebujemy jednej osoby, czyli ktoś zgłosi się na ochotnika.
1: No właśnie, a ja przed chwilą chciałem powiedzieć, że zagadałem do małego Józka. Pierwsze spojrzenie było odczep się byku od dziecka, ale drugie to już był uśmiech taki naokoło głowy. Proszę Państwa, zróbmy pierwszą próbę witaminową dla małego Józka, Merty. Brawa!
0: Dzięki wuja.
1: Józek jest naprawdę spoko.
0: Dziękujemy. A więc ponownie jedna osoba niech się zgłosi na ochotnika, a my tu Państwu odkryjemy wszystkim kolejny rysunek. wspieram.radio357.pl. To teraz miejsce, zagrajmy może razem 115 i 114.

0: Edyta Geppert, jaka róża, taki ciernie. To rok 1984, a miejsce 115 i awans o 73 miejsca. A po niej Stan Borys, Jaskółka uwięziona. To już rok 73 i miejsce 114 ze spadkiem o 5 miejsc. To patroni, nowi patroni decydują, czy obejrzymy wszystkie rysunki redaktorów na topowej koszulce. Można ją zamawiać. I zdecydowali Państwo, że teraz odsłonimy właśnie kolejny rysunek.
1: Od słuchaczy dostałem znaki, że relacje, dotykanie się, wszystko, co związane z seksualnością, jest dla nich nierozerwalnie złączona z uczuciami. I kiedy padł pomysł, żeby narysować swoją audycję, zrobić taki znak graficzny, no to 3, 6, 9, co jest oczywistym nawiązaniem do nazwy naszego radia, że zamienienie tych cyferek na serduszka będzie takim pierwszym, ale i najlepszym pomysłem. Dla mnie seksualność jest taką samą częścią życia, jak kulinaria, sport, praca, wychowanie i mówienie o tym jest naturalne. Uznaję to za część swojej, no takiej misji.
0: Mówił Marcin Klimkowski. Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszej strony wspieram.radio357.pl. Zapytałam, czy młode pokolenie słucha Komy. Otóż tak, Małgosia pisze, 20-letnia Małgosia pisze, że na Komę oddała 4 głosy i młode pokolenie kocha ten zespół. Ona jest tego przykładem. Przed nami zespół Nieśmiertelny, który kocha i młode, i starsze pokolenie. Myślę, że każde pokolenie. 113 miejsce w 6. polskim topie Radia 357.

ogromne przetasowania w tym roku, bo co spadek to awans, co spadek to awans. Tu ogromny spadek, 50 miejsc w dół, na 113 spadł Manam Cykady na Cykladach, rok 1981. No i jak był spadek, to teraz awans o 13 miejsc na 112.

0: Na 112. Naprawdę nie dzieje się nic. Grzegorz Turnał to awans o 13 miejsc. Marek Niedźwiecki w Zielonej Górze. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jak Niedźwiedź tu dotarł? W jaki sposób?
1: No wylosowałem jedyny pociąg, który wczoraj nie miał spóźnienia. Wylosowałem.
0: Mhm. No trafiło się dobrze.
1: Trafiło się tak, nie tak jak w Katowicach, gdzie w tej z powrotem były spóźnienia. No bo gdybym wylosował następny, to trzeba się słuchać producenta, bo producent powiedział, jedziesz o 13. Pojechałem o 13 do Świebodzina zrobiłem zdjęcia i potem przyjechałem tutaj, byłem 17 i zdążyłem zrobić kroki. Świetnym pomysłem jest chodzenie z tym, z nosidełkiem.
0: Tak, my tu rozmawiamy poza anteną o tym, tak. A skorzystał pan?
1: Kieliszkiem, tak, wczoraj skorzystałem. Rieslingi mi podchodzą zdecydowanie. Oczywiście testowanie tylko.
0: No bo jesteśmy w województwie lubuskim, tak, które znane jest z winnic i piwnic. Jak w tym roku pan głosował na top? Po staremu, czy takie topowe wygibasy były?
1: Troszkę były wygibasy, dlatego że chciałem troszkę uśpić czujność tych, którzy zwykle mieli ze mną dużą wspólność. I rzeczywiście jest tak, że nie wszyscy się odliczyli. Ale też tak pomyślałem sobie, że trzeba dawać szansę innym. No 123 to już jest całkiem nieźle i nie było tak, że głosowałem tylko na jeden utwór jednego wykonawcy. No ale też nie na 5. No góra 2, 3 w przypadku tych najbardziej ulubionych wykonawców, zwłaszcza z lat 70. A muszę Helki zapytać, na którym są Asfaltowe Łąki, bo ktoś mnie dzisiaj rano zapytał, na którym, a nie było ich. No już nie będę zdradzał, że będą teraz. No. A może?
0: A może?
1: Nie wiem, bo jeszcze nie wszystko widziałem.
0: Marek Niedźwiecki po godzinie 12 na antenie Radia 357. Zapraszamy. To teraz miejsce 111.
2: A gdy patrzę tak, śmiejesz się.

Kolejny spory awans. 48 w górę na 111. Basia Stępniak, Wilk i Grzegorz Turnał, bombonierka z 2005 roku. Dziękuję Państwu za moją zmianę, za te 3 godziny. Usłyszymy się ponownie. Dziękuję. Usłyszymy się ponownie wieczorem. Tomek Matlingiewicz w Warszawie już kończy swój dyżur. Halinka Wachowicz zostaje na posterunku. To osoby, bez których nie słychać by nas było, bo one trzymają wartę w Warszawie. Dziękujemy i stery teraz przejmuje antenę Marek Niedźwiecki. Miejsce 110.

0: Lady Punk zawsze tam, gdzie ty, 2,5 minuty po godzinie 12. Witam Państwa.
1: Partnerem polskiego topu jest PKO Bank Polski. Partnerami polskiego topu są województwo lubuskie oraz miasto Zielona Góra.
2: Polski top radia 357.
0: Od miejsca 109 do 82, tak mi się trafiło, to chyba dobrze wygląda. Nie, trochę inaczej, ale to nie ma znaczenia specjalnego. 109 miejsce za momencik. Ja chciałem tylko powiedzieć, że właśnie dzisiaj rano wymyśliłem, że jeśli w przyszłym roku, to zamienię się ze Smokiem i będę prowadził przedtop z Hiszpanii. No tak, może. Albo z Lublina, 109.

To był 1983 rok, w Radiu Lublin pracował wtedy jeszcze Jerzy Janiszewski, teraz już świętej pamięci. I to Jurek podsyłał te najnowsze nagrania Budki Suflera, Manamu, Urszuli i Bajmu. I ten Bajm z tamtych czasów, moim zdaniem rewelacja. Co mi panie dasz? 9 do góry na miejscu 109. 108.

Tak, no zawsze będzie tak, że Państwo będą pytali, a dlaczego ten utwór akurat jest tak nisko, 108 miejsce, a ty rok temu był na miejscu 93. Przyznam się, że uwielbiam te takie nieoczywiste piosenki grupy Hej. 1995, piosenka zatytułowana List. 107?

1983 rok, dmuchawce lata w te wiatr Urszula. Jeśli chodzi o 80. lata, nie da się uciec od wspomnień związanych z listą przebojów programu trzeciego. Pamiętam, że Urszula wystąpiła na koncercie w sali kongresowej. Było coś takiego, znaczy jest, ale ciągle nieczynne. Z okazji setnego wydania tej listy dmuchawce, latawce wiatr. W tym roku, ile to? 20 do góry. Bardzo ładnie. Proszę Państwa, odkrywamy bardzo ładną koszulkę. Znaczy, ci, którzy są tutaj w Zielonej Górze, to już ją widzą, a ci, którzy oglądają to w internecie, jeszcze nie widzą wszystkiego, bo potrzebujemy nowych wspierających, żeby odsłonić następny obrazek. wspieram.radio357.pl. Chciałem powiedzieć, że niektóre rysunki tutaj to są dzieła sztuki i podziwiam niektórych kolegów. No mój to taka słabizna, no ale szybko się Państwo domyślą, który to ja ten rysunek zrobiłem na koszulce. Znaczy to ona jest dobrej jakości, ta bawełna. O tak, widzę, że bardzo dobrej jakości. Nie będzie po pierwszym praniu extra, extra large, tak myślę. No, to polecamy. Wracamy do zestawienia 106 miejsce.

Wojciech Werlewski, WW, jak gdyby nigdy nic, rok 1988. Nie powiem, że to jest za nisko, no bo to jest już prawie pierwsza setka. Co ja chciałem powiedzieć? A, pozdrowienia dla wszystkich, którzy piszą do mnie. Marek Małpa, radio357.pl. Pozdrowienia dla tych, którzy nie tak dawno obchodzili urodziny oraz imieniny. To właśnie w tym dla Wojtka przed chwileczką. No i pozdrowienia dla tych, którzy oddali głosy. Kto głosował na top w tym roku? No, ale widzę, że nie wszyscy. Nie, wszyscy chyba. Niesamowite jednak, bo to jest tak... trochę ponad 21 tysięcy dokładnie, a mamy 50 tysięcy patronów. Ale idziemy w dobrym kierunku. 105.

0: Dobra, będzie suchar. Kiedyś rozmawiałem z Glęckim z grupy Blenders i zapytałem go, co mu się w Polsce podoba, bo jest Amerykaninem mieszkającym tutaj. On powiedział, że lubi chodzić do Barego Mlecznego. Prawda, jakie to ładne? Tak po prostu. Ciągnik 1996, Blenders, blaszka.
1: Pomóż odkryć wszystkie rysunki na topowej koszulce Radia 357. Dołącz do grona patronów na wspieramradio357.pl.
0: Nie powinienem tego zdradzać, ale musiałem dać jakieś hasło, żeby się pojawiła ta zapowiedź. Panie Marku, w przyszłym tygodniu zaczynają się matury. No właśnie, to właściwie już jutro. Matury. Ja i moja klasa pisaliśmy naszą 41 lat temu. Czy mógłbym wam pozdrowić klasę maturalną 4 A, 6 LO oraz pana Henia, nasz świętej pamięci wychowawca w Białymstoku, rocznik 1985. To pozdrowienia dla wszystkich, którzy jutro startują z maturą. Kasztanowce jak zwykle dały sobie radę. Tutaj w Zielonej Górze kwitną zjawiskowo. W Warszawie jeszcze nie są tak piękne, ale to wszystko jeszcze do jutra się może zmienić. Do życzeń dołączamy piosenkę 104.

Moje serce to jest muzyk, rok 1980, Ewa Bemc, nagranie z łódzkiej rozgłośni Polskiego Radia z orkiestrą Henryka Debicha. 28 oczek do góry na miejsce 104. No jakby tu ładnie powiedzieć, 103 miejsce. No może skomentuję to tak, dzięki tej piosence powstało Radio 357.

A było to roku pamiętnego 2020. Twój ból jest lepszy niż mój, Kazik. No właśnie, znowu trafiłem, tak podpowiada mi Ewa, że znowu to... Ja w przyszłym roku nie będę prowadził tego odcinka, dobrze? Chyba, że zdecydują państwo, że albo w dół, albo w górę, to wszystko będzie jasne. To jest szósty polski top Radia 357. Jesteśmy w Zielonej Górze, jest przepiękna pogoda, cudowne lato. A, niektórzy piszą, że właśnie się zbliżają do Zielonej Góry. To ja chciałem powiedzieć, że ja do 15 tylko, a potem idę w miasto, że tak powiem. Przed następną piosenką chciałem powiedzieć, że jestem wielkim szczęściarzem. Wielokrotnie rozmawiałem z tym artystą.

0: Zdzisława Sośnicka, Zbigniew Wodecki. No właśnie, ze Zbyszkiem wielokrotnie miałem okazję rozmawiać. 1987 rok ta piosenka, a w 1987 pierwszy raz poleciałem do Stanów Zjednoczonych i w Nowym Jorku w Radio City Music Hall widziałem kilka koncertów. A podczas ostatniej mojej rozmowy ze Zbigniewem Wodeckim, to było w ulubionych, nie, to było w Tonacji Plus, w Kanal Plus, tam przy okazji też poznałem Smoka. No to podczas tej rozmowy, ja wiem, że Zbyszek wielokrotnie posługiwał się tą dykteryjką, ale jest na tyle zabawna, że przytoczę ją jeszcze raz. Zapytałem Zbyszku, to o czym jeszcze marzysz, tak jako wykonawca? A on mówi, wiesz Marek, chciałbym być w Nowym Jorku, jadę taksówką i koło Radio City Music Hall i tam jest napisane koncert Zbigniew Wodecki, 17:19, bilety sprzedane.
1: Jej śmiechu bardzo brakuje. Bo to było zawsze fajne, kiedy udało się rozbawić Aśkę i ona się śmiała tak intensywnie, tak szczerze, że to było nawet coś w rodzaju nagrody. Jak się rozbawiło Kołaczkowską, to się słyszało ten śmiech. To jest, nie wiem, jak w jednorękim bandycie gdzieś tam się ciągnie i nagle się słyszy ten dźwięk tych wszystkich monet, bo się wygrało. To było coś podobnego.
2: Ja no. Myślę, że ona gdzieś siedzi tam na chmurce i jak się wygłupiamy, to myśli i mówi, ale wy durni jesteście.
1: Odejście Asi pokazało, jak ona była ważna dla ludzi, kim ona była. Że to nie była tylko artystka, tylko w wielu domach, w wielu rodzinach, to był dodatkowy członek rodziny i tak była traktowana.
0: Tak, to właśnie niesamowita historia, bo to był fragment całości, która jest dostępna już w podcastach Radia 357, Kabaret Hrabi. Przepraszam, że wtrącam takie osobiste historie, ale dzięki Andrusowi poznałem Asię kiedyś, mieliśmy wspólną garderobę. Na szczęście z Andrusem i z Asią i śmiechem i zabawą nie było końca. To było na festiwalu Cały On. Kazik Cały On w Polanicy. Oj, Aśka, co ty nam zrobiłaś? Wracajmy może w takim razie na listę. To był rok 1990.

Cudnie pamięci. 1990 rok, Staszek Sojka. Miejsce 101. Nie będę tutaj dużo wspominał. Ze Staszkiem też wielokrotnie się spotykałem i chyba podczas ostatniego spotkania powiedział: wiesz, Marku, za rzadko się spotykamy. No i niestety tak to wyszło. Mówił do mnie, nie wiem, zdradzać jaką tajemnicę czy nie, ale on zawsze był taki bardzo sympatyczny dla ludzi, których lubił, tak myślę. Mówił, miałem ksywkę Marciu u niego. Cudnie pamięci, Staszek Sojka, 101 miejsce. Uwaga, uwaga, pierwsza setka.

Józek, nasz kolega radiowy z Gruzji, czyli Paweł Jóźwicki, podarował nam Korteza, a nie Dąbrowską, znaczy a nie Dąbrowską, to raczej sobie, czy tak powiem, a Kaśkę Sochacką i Darię ze Śląska. I ja się przyznam, że Kaśkę odkryłem dopiero podczas koncertu o tej liście, na której Ewa Bem zaśpiewa Podaruj mi trochę słońca. Setne miejsce, a teraz 99.

0: Lech Janelka, wcześniej Klaus Mittwoch, Rower, 2005 rok, to jest miejsce 99. Tak wyszło. 98?
1: Patrzę, jak miesza się

wczoraj słuchacz powiedział mi, że bardzo uwielbia, że my tu różne takie dymarki opowiadamy na temat tych piosenek, które się dzieją. Wszyscy opowiadają mniej więcej fakty historyczne, to ja pomyślałem, że ja jakieś swoje wspomnienia będę także wplatał. W 2010 roku w marcu byłem w Rzymie i lubiłem chodzić na spacery poza Tybrzu, już wtedy robiłem kroki. I nagle kompletnie pusta ulica, na samym końcu tej ulicy jeden człowiek. I tak idę coraz bliżej, patrzę, a to jest Artur Rojek. No i spotkaliśmy się i było bardzo przyjemnie. 2010 rok. A Syreny to 2014, miejsce 98. I jeszcze nam brakuje 16 nowych wspierających. Wspieram.radio357.pl, żeby koszulka była coraz bardziej odkryta. O, tak to powiem. Co my tu mamy teraz na miejscu 97? Oj.

0: 1975 rok, jest taki samotny dom, Budka Suflera. Były dwie wersje, a co najmniej dwie wersje tej piosenki. W tej nowszej chóry śpiewała Urszula, ale w tej podstawowej 75 Ali Babki. I Ali Babki wydały taki piękny zestaw pod tytułem Bez nas ani róż. Jeśli Państwo dotrą do takiej płyty, koniecznie proszę ją sobie kupić, pewnie już tylko teraz w internecie. Bo tam są wszystkie udziały, znaczy nie wszystkie, ale wiele udziałów Ali Babek w różnych konfiguracjach, czyli Ali Babki wspierające największych artystów naszej muzyki na przestrzeni wieków, tak mogę powiedzieć. 97. Następny utwór też z 75 roku, kiedy artysta wyszedł z gitarą na festiwalu w Opolu, nie bardzo mogłem uwierzyć w to, co widzę.
1: Partnerem Polskiego Topu jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
2: Polski Top Radia 357.
3: Skulony w jakiejś ciemnej jamie, smaczniem sobie spał. I spały małe wilczki dwa, zupełnie ślepe jeszcze. Wtem stary wilk, przewodnik, co życie dobrze znał, łeb podniósł, warknął groźnie, aż mną szarpnęły dreszcze. Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń, woń, która tłumi wszelki spokój, zrywa wszystkie sny. Z daleka ktoś gdzieś krzyknął.

w szarpane. Wypadłem na otwartą przestrzeń, pianę z pyska tocząc, lecz tutaj też ze wszystkich stron zła mnie otacza woń. A myśliwemu, co mnie dojrzał, już się śmieją oczy i ręka pewna niezawodna podnosi w górę broń. Rzucam się w bok na oślep, gnamasz ziemia spod łap tryska.

0: szarpane. Wyrwałem się z obławy tej, schowałem w jakiś las. Lecz ile szczęścia miałem w tym, to każdy chyba przyzna. Leżałem w śniegu jak nieżywy, długi, długi czas. Po strzale zaś na zawsze mi została krwawa blizna. Lecz nie skończyła się obława i nie śpią gończe psy. I giną ciągle wilki młode na całym wielkim świecie. Nie dajcie z siebie zedrzeć skór, brońcie się i wy. O bracie wilcy, brońcie się, nim wszyscy wyginiecie. Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Działa wilczek, łami gończych psów szarpane.
1: Obława, 1975 rok, Jacek Kaczmarski, 14 do góry w tym roku na miejsce 96. 20 lat później był już zupełnie inny świat muzyczny.

0: Krzysztof Krawczyk i gościnny udział Edyty Bartosiewicz, 2004 rok. Trudno tak razem być nam ze sobą. 69 do góry na miejsce 94. Jest, jest, jest. Mamy następny obrazek na koszulce odkryty.
1: Pokolenia 357 były pierwszą samodzielną audycją, którą poprowadziłem w Radiu 357 i wtedy też sobie pomyślałem, że to będzie taki łącznik z dawnymi czasami. A jak myślę o przedmiocie, który będzie najlepszym łącznikiem z tamtymi czasami, to przychodzi mi na myśl tylko kaseta magnetofonowa, którą każdy z nas miał. I wtedy chodziło o takie hasło, które jest z pozoru nielogiczne. Mam tę płytę na kasecie, ale tak było, bo wychodziła płyta. Często nagrywało jeszcze się ją z radia, z polskiego radia, gdzie były wieczory płytowe. Je się pożyczało, przekazywało, one przechodziły z ręki do

0: pęki, przynosiło się je do szkoły, wymieniało się. Były giełdy, na których można było pójść i albo kupić, sprzedać, albo wręcz się wymienić. To wszystko funkcjonowało jako taki skarb. Mimo, że się wkręcała, mimo, że potrzebny był ołówek, żeby ją czasem przewijać, potrzebne były małe śrubokręty, żeby ją rozkręcać, to my ją kochaliśmy i nienawidziliśmy zarazem. To jest symbol tamtych czasów.
1: Marcin Cichoński, tak, ta kaseta już jest na naszej koszulce. Marcin opowiadał o kasecie magnetofonowej. No przyznam się, że kasety jakoś nigdy nie były moim ulubionym nośnikiem, ale nie będę się czepiał. Wiem, że to sentyment wielki. Wspieram.radio357.pl. Odkrywamy następny rysunek. Ojejku, to naprawdę ciekawy. Jeśli mają Państwo ochotę, proszę bardzo. Wspieram.radio357.pl. No i wracamy do zestawienia.

Beksa, 2014 rok, oczywiście Artur Rojek i miejsce 93. Jak to? Tam ktoś śpiewał, że wspomnienia są jakieś, wspomnienia są najpiękniejsze. Na przykład takie z 68 roku.

0: tak rok 1968, Rosemary's Baby, kołysanka Rosemary, Mia Farrow i Krzysztof Komeda. 61 oczek do góry na miejsce 92.
1: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
0: To prawie niewiarygodne, ale mamy w tym roku kilka nowości w zestawieniu. Nowości staroci w zestawieniu. Na 91.

4594 osoby oddały głosy na tę piosenkę. Irena Santor, Już nie ma dzikich plaż, 1985. Nowość w zestawieniu na miejscu 91. Przyznam się, że ja głosowałem na Tych lat nie odda nikt, Tych lat nie odda nikt, Tata nie śpiewaj, Ina, powrócisz tu. A na 90.

Można powiedzieć, że to też piosenka założycielska. Mogło być nic, a jest wszystko. Kwiat jabłoni, 2020 rok, miejsce 90. Na 89. wracamy na listę przebojów Studia Rytm.

Janusz Kruk, Marek Dutkiewicz i Elżbieta Dmoch. Chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. 72 rok, u nas na miejscu 89. 88.

0: Nie no, Marysiu, nie mogę uwierzyć, że to 30 lat minęło. 1996, tak. Kiedy powiem sobie dość, Joanna, w tym roku na miejscu 88.
1: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
0: Przed chwilą Joanna z 1996 roku, a teraz na miejscu 87, 10 lat wcześniej.

O tak, Kult do Ani, 1986 rok, miejsce 87. Na 86 prawie 6 minut wspomnień z 81.

Nie Płaczewka, bo tu miejsca brak. 81 rok, perfekt. I w tym roku miejsce 86. Na 85 jedna z piosenek, moim zdaniem, z jednej z najważniejszych płyt, nie tylko Big Beatu, ale całego polskiego rocka.

Czary mary jakieś takie. Kiedy wychodziłem na Nie płacze w C, sala była pusta. Kiedy wracam na breakoutach, jest pełno patronów. Dzień dobry Państwu. No, nie kłamałem, prawda? 85. miejsce, kiedy byłem małym chłopcem z płyty Blues Breakout. A na 84. no ten rok 1981.

treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał i ciążył w łańcuch, zwlekał świt.

0: 1981 rok, mury. Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński. Zadzwoniła do mnie kuzynka i powiedziała, jak to jest możliwe? Tu użyła brzydkich wyrazów, że oni są tak nisko. No ale to była jedna z piosenek. Następna jest właśnie tu, na miejscu 84.
1: Partnerem polskiego topu jest Blik, oferujący płatności powtarzalne. Partnerami polskiego topu są województwo lubuskie oraz miasto Zielona Góra.
2: Polski top radia 357.
0: Tu niedaleko można kupić bardzo dobre drożdżówki. Jak szedłem tutaj, to za czym kolejka ta stała. Nie wiem, czy ktoś z Państwa próbował. Ręka do góry. O, no tak, mało, ale to w drodze powrotnej bardzo, bardzo poproszę. Na 83.

Spadam, koma, 2004 rok, na miejscu 83. To miało być na koniec tej godziny i wtedy mógłbym sobie zaśpiewać Spadam, a tak to jeszcze godzina roboty. Na 82, no tutaj 50 lat minęło.

O, tu saksofonił, zapytał Gęsty. No, proszę sobie sprawdzić takie rzeczy. Ballada 07 z serialu 07 Zgłoś się. Grzegorz Markowski, przy okazji pozdrowienia dla Grzesia. Grzegorzu, rok temu 2788, w tym roku 4743. Prawda, że niezły wynik. Miejsce 81.

Nosowska, Król, Można, 2024, jedna z najnowszych piosenek pewnie w naszym zestawieniu, na miejscu 81. Swoją drogą ciekawie, jak to się układa we wspomnieniach 68, za chwilę 2024. Teraz będą dwa wspomnienia z lat 90.

0: Warszawa. Tila w rok 1990 i 94. Piosenka księżycowa Various Monks. To pozycja 80 i 79.
1: Pomóż odkryć wszystkie rysunki na topowej koszulce Radia 357. Dołącz do grona patronów na wspieramradio357.pl.
0: No a tym razem niezwykły rok 1989.

kochać inaczej, prawie bez zmian na 78 z 79, rok 1989, zespół Demono. Dwie siódemki to będzie ta jedyna najlepsza wersja tego utworu na miejscu 77.

TSA. Najlepsza wersja koncertowa, 51. TSA, miejsce 77, rok 1982. Na 76 wspomnienie z 2000.

Anioły są takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach. Gdy spotkasz takiego w górach, wiele z nim nie pogadasz. Najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze.

zielone, zwłaszcza te w Bieszczadach, łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych sadach. W zielone grają ukradkiem, nawet karty mają zielone.

gdy skrzydłem cię dotkną, już jesteś ich bratem. Anioły są całkiem samotne, zwłaszcza te w Bieszczadach, w kapliczkach zimą drzemią, choć może im nie wypada. Czasem taki anioł samotny zapomni, dokąd ma lecieć, i wtedy całe Bieszczady mają szaloną uciechę.

gdy skrzydłem cię trącą, już jesteś ich bratem. Anioły są wiecznie ulotne, zwłaszcza te w Bieszczadach, nas też czasami nosi po ich anielskich śladach.

Stare, dobre małżeństwo. Bieszczadzkie Anioły, dwa do góry na miejsce 76. Kolega z Tampy na Florydzie pyta, czy prowadzę dzisiaj audycję w tym amerykańskim sweterku w paski. No jak? No, reklamówka była nagrywana w sweterku w paski, bo jeszcze było minus 4 rano. Dzisiaj jest 28 stopni, więc w obrusiku takim. Kiedyś koleżanka powiedziała, że takie obrusiki tylko nosisz. No właśnie, 75 i 4 połączymy sobie te utwory, choć dzieli je 2017-1989, ale obie piosenki zaczynają się od jeszcze. No taki powód.

0: Jeszcze w zielone gramy Daria Zawiałow i jeszcze będzie przepięknie. Tilt 2017 i 1989, pozycje 75 i 74.
1: Dołącz do patronów i odsłoń kolejny rysunek na topowej koszulce. Zajrzyj teraz na wspieram.radio357.pl.
0: No właśnie, jeszcze 30 patronów nam potrzeba, żeby odsłonić następny obrazek, ale to już kolega Marcel pewnie sprawę załatwi. Miejsce 73.

0: Kawałek podłogi, 84 rok, Mister Zup, miejsce 72. I teraz kawałek podłogi będzie uprawiał kolega Marcel, czyli Marcin Łukaski. Witam.
1: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór niedźwiedziu. Nie no, dzień dobry, bo jeszcze przecież jasno, jasność. Jak było?
0: Jasność widzę. No słabiutko, no ale teraz dopiero będzie lepiej, tak.
1: No a potem stelka, to już potem dość.
0: To będzie energia.
1: Rakieta.
0: Tak
1: rakieta.
0: Jest, oczywiście.
1: Będzie energia. No, ale...
0: Ale ciekawe, czy zrobi misia. Może spytaj go, czy zrobi misia na przejście z tobą.
1: Dobra. To jesteś stelka gdzieś tutaj?
0: Tak, on tam gdzieś podpisuje jakieś rzeczy.
1: Widzę cię przecież.
0: Tak. Zrobisz misia? Nie, nie wiem. Kotka. Przepraszam, kotka.
1: A, dobra. To ja już widziałem tego kotka, tak.
0: To... Nie, to nie rób kotka w takim razie.
1: Musisz się rozwijać, stelka, i coś jeszcze.
0: No właśnie, stelka coś mówił, że będzie rozmawiał z Helen. Przepraszam, z Helem. Ale to nie wiem, czy to wyjdzie, czy nie, to on wszystko wyjaśni, jak już przyjdzie na niego pora. To ja dziękuję, zmykam na obiad, a ty bierz się do roboty, a tu wrócę jeszcze.
1: No koniecznie.
0: Na chwileczkę?
1: No, mam ochotę na
0: chwileczkę. Yourself.
1: Tak.
0: Ja dobrego państwu dziękuję.
1: Tu jest stelka.
0: Ja bardzo dziękuję państwu za to spotkanie. Marcin, no troszkę ze dwie minutki znowu już jesteśmy pod czasem, ale to myślę, że będzie dobrze.
1: Helenka, mogę? Helenka napisała do mnie, szef się trochę rozgadał, ale super.
0: Więc 12.
1: No mamy właśnie. Czas, mamy dużo czasu, niedźwiedziu.
0: Dwie minutki. To teraz będzie rok 1989. Zostawiam państwa z 71. miejscem. I do zobaczenia, usłyszenia. Cześć.

0: Do klubu Puls, a nie do klubu Pójść. Mam nadzieję, że Państwo śpiewało dobrze.
1: Partnerem Polskiego Topu jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki. Partnerami Polskiego Topu są województwo lubuskie oraz miasto Zielona Góra.
2: Polski Top Radia 357.
0: Witamy, kłaniamy się i zaczynamy kolejną zmianę. To już trzecia zmiana w finałowym dniu Polskiego Topu Radia 357. No i informacja jest taka, że to będzie zmiana pod tytułem kierowca PKS-u, czyli trochę musimy nadrobić na trasie. Mówiłem, że zaczniemy wyjątkowo i zaczniemy.

0: 1978 rok. Zbigniew Wodecki, Zacznij od Bacha. Mówiłem, że zacznę pięknie. Obiecywałem i właśnie zostałem pogłaskany po główce przez Filipa Jeślara, który napisał SMS-owo: zacząłeś najpiękniej. I za to, Filipie, bardzo ci dziękuję. Brawa dla Filipa, bo Filipa jeszcze będziemy jeszcze przypominali dzisiaj w trakcie tego dnia, bo jest o czym opowiadać, ale to wszystko w swoim czasie. Chciałem powiedzieć Państwu, to bardzo jest ciekawa koincydencja, bo to jest miejsce 70. I uwaga, rok temu ten utwór dostał 4076 głosów, a w tym roku 5076 głosów, równiutko 1000 więcej. Można elegancko trafić? No i się trafiło. Witamy i kłaniamy się. Trzecia zmiana polskiego topu dnia finałowego. W Warszawie nad wszystkim czuwa Helenka, to Państwo wiedzą, realizuje Gęsty, też brawa dla nich, bardzo dziękujemy. Będą czuwali, żeby wszystko przebiegło do samego końca tak, jak trzeba. Tutaj ekipę, która jest w Zielonej Górze, będziemy przedstawiali Państwu jeszcze wielokrotnie, także pod koniec naszego spotkania. To jest kolega Piotrek. Nie wiem, czy Państwo znają. Bardzo sympatyczny dżentelmen. Bardzo. I my tu z panem Piotrem, panem Piotrusiem bym powiedział nawet.
1: Dno.
0: Mamy pewne ogłoszenie malutkie. Taki challenge'yk.
1: Proszę Państwa, nie my to wymyśliliśmy, powiemy kiedyś o tym, kto to wymyślił, ale no, jest grubo. To znaczy tak, 12 z 18 rysunków na naszej koszulce odkryto do tej pory, 6 pozostało i właściwie z Marcelem stwierdziliśmy, że jeżeli Państwo odkryją, znaczy ktoś stwierdził i nam to podsunął, a my to podchwytujemy właśnie w tym momencie. Jak Państwo odkryją wszystkie 18 z 18 rysunków, to my jedno wejście zrobimy na zasadzie I'm on a highway to hell. Co to może znaczyć? No to proszę sobie tylko to wyobrazić, ale razem z Marcelem pojedziemy autostradą na helu.
0: Jak zacząłeś nie my to, to się zastanawiałem, czy na pewno na to samo się umawialiśmy, ale dobrze. Jest dobrze. Tak, będzie dosyć helowo, bym powiedział.
1: Tak, będzie dosyć tak.
0: Także
1: właśnie tak.
0: Zapraszamy. wspieram.radio357.pl. Tam jest wszystko pięknie wyjaśnione, narysowane. Nic tylko klikać.
1: Wydaje mi się, że to jest jedna z tych fantastycznych okazji, bo zawsze topy są taką okazją, ale dzisiaj coś takie mam wrażenie i pozwolę sobie o tym powiedzieć, bo niby dlaczego nie. Marzymy sobie na warszawskim Żoliborzu przy Słowackiego 19, a i w całej Polsce też, żeby to się skończyło na liczbie 52525. No gdyby to się skończyło, byłby to rekord patronów w historii w ogóle radiofonii polskiej. Niesamowite rzeczy Państwo wyrobili przez te 5 lat, a dzisiaj myślę sobie, że to będzie bardzo dobrze poprawione. Bardzo Państwu dziękujemy, bo bez Państwa tego radia by nie było. Bez Państwa też.
0: Szósty polski top Radia 357. Dzięki Państwu oczywiście to wszystko się dzieje, za co bardzo dziękujemy. No to muzyka. Muzyka dziś jest najważniejsza.

Tak, tam na końcu jeszcze jest bardzo ważne coś. Piżama porno. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. 2004 rok i to jest miejsce 69, bo na samym początku nie powiedziałem. Pani Anna troszkę strofuje, że jak mamy być kierowcą PKS-u i nadrobić na trasie, to żeby ten kolega tutaj nie chwytał za kierownik, bo się nie wyrobimy. Dobrze, na razie jesteśmy tutaj i będziemy nadrabiali, ale kolega wpadnie, bo jeżeli nam się uda,

Rok temu to było miejsce 105, to teraz 68, 37 pozycji w górę. Bogusław Metz, jej portret i to był rok 1970. Trzeci ktoś powiedział. O, kto da mniej, kto da więcej? Zagadka. Który? Oczywiście, brawo, zgadliście drugi. Gratuluję, brawa dla was. Jesteśmy na szóstym topie, Zielona Góra, tutaj jesteśmy w planetarium, jest bardzo przyjemny, ale jeszcze będziemy o tym opowiadali. Tak, mamy nadrabiać. Aha, jeśli chodzi o nadrabianie, to proszę się nie spieszyć, pisze pan Tomasz. Pociąg z Poznania opóźniono o 40 minut. 40 minut, to drobiazg. Coś wiemy o opóźnieniach, ale nie wracajmy do sprawy. 67. miejsce, proszę bardzo.

0: Już mogę, gęsty, już mogę. To jeszcze do poprzedniego utworu. To do poprzedniego utworu słuchacz napisał, bo można pisać. marcel@radio357.pl, proszę śmiało. Śmiało pisać. Otóż pan Szymon napisał, że jest od tego roku uczniem pana profesora Nahornego i na wieść, że moi znajomi dalej śpiewają jej portret, odrzekł, że jest w szoku, że ktoś te, cytując, nutki jego ciągle śpiewa. Pozdrawiamy kompozytora oczywiście. Będziemy wspominali, bo autorzy muzyki będą się pojawiali dzisiaj do samego końca topu wielokrotnie. Zazdrość, hej, to jest jeden z tych utworów, nie wiem jak państwo, ale który mógłbym też w środku nocy zaśpiewać, wyrecytować jednak raczej słowa, bo zagrać na gitarze to raczej nie. 13 pozycji do góry, po raz szósty z nami. Uwaga, uwaga.
1: Pomóż odkryć wszystkie rysunki na topowej koszulce Radia 357. Dołącz do grona patronów na wspieramradio357.pl.
0: Zaglądamy sobie tam od czasu do czasu. Aha, jest nowy rysunek. Jest! Jarosław Juszkiewicz, Robert Zembrzycki. Brawa dla nich, bo narysowali coś ładnego. Jak państwo wejdą na naszą stronę wspieram.radio357.pl, to można sobie to zobaczyć. Oczywiście można też zostać patronem. Co takiego narysowali, to niech sami opowiedzą.
2: No jeszcze tutaj popraw kreseczkę.
3: Mogę poprawić, ale nie za dużo. Proszę bardzo, dwa kratery dodałem.
2: Super, tylko wiesz co, logo większe mogłoby być.
3: Troszkę już zaczyna mi wypadać cierpliwość, ale proszę bardzo.
2: Większe, a spróbowalibyśmy bardziej czerwone, tak żeby się rzucało w oczy.
3: Wiesz co najwięcej trudności mi sprawiło?
2: No.
3: Narysowanie szybu górniczego. Przy czym jako dziecko lat 70. i 80. powinienem to robić z zamkniętymi oczami, bo rysowaliśmy to tak samo często jak napis 1 maj. Ale... Nie chcę zwrócić uwagę, w PRL-u był 1 maj, nie było 1 maja.
2: Wiem, bardzo ładnie to zrobiłeś.
3: Dziękuję.
2: Jako pracownik instytucji bezpośrednio związanej z górnictwem daję okejkę, tylko logo za małe i za mało czerwone.
0: Mógłbym to narysować z zamkniętymi oczami. I gdybym był złośliwy, to bym powiedział, że trochę... Ale nie jestem, prawda? Więc tak nie powiemy. Elegancko narysowali. Widać te kratery, drogi Jarosławie, drogi Robercie. Bardzo ładny rysunek. I teraz challenge jest taki z kolegą Stelmachem, że jak wszystkie rysuneczki odkryjemy, no to będzie Highway to Hell. Ale co to znaczy, to proszę sprawdzić. 13 z 18 już odkryliśmy. Zapraszamy serdecznie. Wspieram.radio357.pl. Wracamy do topu.

Ktokolwiek słucha z Państwa listy piosenek Radia 357, to zna ten utwór na pamięć. I tak, 100 wydań kolejnych i to jest Hall of Fame. Oczywiście Blue, spięty, 2023 rok, spadek o 13 pozycji. To jest 66 miejsce. Na miejscu 65.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: teraz uwaga, Zielona Góra, 3, 4. Tak, tak, obywatel GC, oczywiście, tak, tak, to ja, 1988 rok. To jest miejsce 65 i to jest spadek o 26 pozycji, 5185 głosów, tak państwo zdecydowali. Jak to się dalej poukłada, to proszę słuchać do samego końca, to jest na pewno 21 z wąsem. Jak dużym, to zobaczymy, co nam się przytrafi na trasie. Słuchamy polskiej muzyki, tej najlepszej, tej muzyki, która jest właściwie dla nas wszystkich historią życia, taką ścieżką dźwiękową. I cieszę się, że państwo są z nami, że są patroni Radia 357, ale cieszę się także, że mamy instytucje, które chcą z nami też to robić. Mówię, że przyjaciół, bo mamy, wspólnie patrzymy w tę samą stronę, muzyczną także. I teraz proszę posłuchać, bo jest z nami pan Mateusz Nowak, dyrektor Departamentu Sponsoringu, Marketingu Lokalnego PKO Bank Polski. Dzień dobry, panie dyrektorze.
1: Dzień dobry państwu.
0: Słyszymy się bardzo dobrze. Dyrektor bardzo poważnie brzmi, ale jestem głęboko przekonany, że także miłośnik polskiej muzyki. Co najbardziej się wybija, jeśli chodzi o wykonawców polskich? Mogę zapytać?
1: Zdecydowanie. Ja myślami jestem wczoraj na miejscu 192 bodajże. Taki utwór, który szczególnie lubię, to Hi-Fi Superstar, Wanda i Banda. Więc gdybym miał głosować, to oczywiście na to. No ale cała masa i plejada mega ciekawych utworów i mimo, że poważna instytucja, to mamy w sobie ten luz i szczególną troskę o polską muzykę, polską kulturę, także z przyjemnością słuchamy.
0: To porozmawiajmy trochę o tej polskiej kulturze, bo wiem, że PKO Bank Polski to jest taka instytucja, która wspiera i spogląda łaskawie też na polską kulturę. W jaki sposób?
1: Mamy wiele wątków, które opiekujemy, związanych z polską kulturą, to znaczy to są wszelkiego rodzaju działania w świecie kultury wyższej, takie jak muzea, teatry, filharmonie, więc naturalnie tam jesteśmy od lat i zamierzamy kontynuować te działania. Działania związane z takim podejściem łączenia tradycji z nowoczesnością, no bo ten bank z ponad stuletnią tradycją musi mieć tę umiejętność i taką też chce postawę prezentować, to właśnie łączenie na przykład klasyki muzyki polskiej jak Chopin z zupełnie nowymi trendami, czy muzyką choćby elektroniczną na festiwalu Audio River, czy innych dużych polskich festiwalach, także szukamy takiego podejścia, które właśnie łączy stare z nowym w ujęciu troski o polską muzykę.
0: Na razie gęsty, jeśli możemy, to tak. Coś się wydarzyło na trasie, bo łączyliśmy się zdalnie oczywiście. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli uda się jeszcze powrócić do połączenia, to być może nam się to przytrafi. Na razie tak. To był pan Mateusz Nowak, dyrektor Departamentu Sponsoringu Marketingu Lokalnego PKO BP. A na razie my wracamy na top i to będzie miejsce 64. I jedno szczególne miejsce, myślę, dla nas wszystkich.

deszcz może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie w tłumie gdzieś.

wracam po tobie.

0: 2003 rok, 25 pozycji do góry, to jest 64 miejsce. Kraków, Myslowic i Marek Grechuta. I wracamy do rozmowy z panem Mateuszem Nowakiem z PKO BP. Panie dyrektorze, dobrze nam się złożyło, bo rozmowa została przerwana w momencie, kiedy mówił pan o połączeniu pokoleń i o tym łączeniu też epok właściwie w muzyce, a tu mamy takie trochę połączenie pokoleń, bo i Myslowic, i Marek Grechuta, dobra ilustracja. To wróćmy do tego wątku, bo to jest bardzo ciekawe, bo tak sobie zaglądam i wiem, że PKO BP wspiera Instytut Chopina, a jeśli chodzi o tę młodą muzykę?
1: No właśnie, tak jak wspomniałem, staramy się łączyć pokolenia i tradycje z nowoczesnością, także Chopin oczywiście jest naszym ważnym tematem i wątkiem, który opiekujemy również, ale patrzymy na nowoczesne trendy, szczególnie na festiwale muzyczne, te największe w Polsce, tam również jesteśmy obecni. Także to jest jeden z aspektów, który też tego lata Państwo zobaczą z obecnością PKO Banku Polskiego.
0: Bardzo dziękujemy za to wsparcie, za rozmowę i serdecznie pozdrawiamy przyjaciół. To Mateusz Nowak, dyrektor Departamentu Sponsoringu Marketingu Lokalnego PKO BP. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia i proszę
1: słuchać. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Wszystkiego dobrego, a przed nami miejsce 63.

No tak się przypadkowo złożyło, że akurat w ostatnich trzech utworach tak spore zmiany, jeśli chodzi o miejsca, bo minus 26, plus 25. Tu akurat w tym wypadku minus 16, 63 miejsce Mori i Dawid Podsiadło. Na 62 głos, który jakbyśmy kilka chwil temu słyszeli.

Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, 96 rok, Katarzyna Nosowska, 62 miejsce. Jest prośba od Aliny. Alina ma 15 lat i próbuje się uczyć fizyki z tatą, ale nie idzie. Jest prośba o to, żeby słabsze numery grać. No teraz to już będzie tylko z każdą chwilą coraz lepiej, droga Alino. A próbuje się uczyć z tatą fizyki. Na razie zamiast pierwszej prędkości kosmicznej wymyśliłam sobie pierwsze prawo kosmosu. Bardzo dobrze. Jeszcze takiego nie było. No to bardzo potrzebowaliśmy tego. Pozdrowienia od doktora Tomasza może przekażę. Alinie to jakoś tak wpłynie lepiej i będzie dobrze. To teraz też będzie ciężko się uczyć, bo miejsce 61.

C'est la vie, Paryż z pocztówki 1987 rok, Andrzej Zaucha. I to jest miejsce 61. 9 pozycji do góry. Jeśli Państwo pozwolą, to tylko jedno zdanie jeszcze przy okazji tego utworu i przy okazji pana Andrzeja. Myślę, że będzie akurat w tym miejscu na miejscu i Pola się ucieszy. Jutro pożegnanie Poli. Pola była naszą słuchaczką wieloletnią i myślę, że użytkownicy grupy facebookowej, wiadomej jeszcze z poprzedniego naszego życia radiowego, będą wiedzieli, o kogo chodzi. Dzięki, Polu. Miejsce 60.

0: Ja wiem, ale tu jeszcze takie dmuchnięcie jest. Nie było. W trąbkę. Tam jest taki na końcu jeszcze jedno. Zbigniew Wodecki, Micze, także rzuć to wszystko, co złe. 2015 rok, 21 pozycji do góry, miejsce 60. I to jest dobry moment, żeby Państwu polecić, zaprosić serdecznie do podcastów Radia 357, bo wczoraj po 18:00, zdaje się, jeśli dobrze liczę, pojawiła się audycja Oli Budki, Moja krew, to jest rozmowa z panią Katarzyną Wodecką, córką, i też gościem był Bruno Ciechowski, syn. Fascynująca rozmowa, takich rzeczy się można dowiedzieć o tym, jak to w domu bywało i dlaczego pan Grzegorz Ciechowski lubił bawić się dźwigiem Bruna. Wszystko tam jest. Zapraszam serdecznie do podcastów, audycja Moja krew. A nam minęła 16:00.
1: Partnerem polskiego topu jest PKO Bank Polski.
2: Polski Top Radia 357.
0: A jeśli chodzi o pana Zbigniewa Wodeckiego, to córka też opowiadała, w jakim stroju wędrował, żeby sprawdzić, czy pomidory już urosły. Tyle. Więcej nic nie mówię. Kto słyszał, ten wie. Przed nami miejsce 59.

Oj, było śpiewane w Zielonej Górze, było śpiewane, no ale trudno się dziwić. Szklana pogoda, wszyscy znamy. Lombard, 1983 rok, jedna pozycja w dół, miejsce 59. I teraz muszę Państwu powiedzieć, że patroni Radia 357 napisali wiersz. W ogóle nieświadomie i no, wydarzyło się coś, co się rzadko kiedy zdarza, bo gdyby wziąć jako wersy tytuły trzech kolejnych utworów, no to będzie niezły wiersz. Pierwszy wers brzmi tak.

No i właśnie, piłem w spale, spałem w pile. Wers numer jeden. Artur Andrus, 19 pozycji do góry, to jest miejsce 58. Na 57 wers drugi.

Edyta Gepert. Kocham Cię. Och, życie, kocham Cię nad życie. 1986 rok, 57 miejsce, 25 pozycji do góry. Tekst oczywiście Wojciecha Młynarskiego. Muzyka Włodzimierz Korcz. To słychać. No to mamy już dwa wersy. Piłem spale, spałem w pile. Och, życie, kocham Cię nad życie. Wers trzeci na 56.

Brygada Kryzys, oczywiście to, co czujesz, to, co wiesz. 1983 rok, oczywiście, jeśli mówimy o tym utworze, to musimy pamiętać Tomasz Lipiński, a także Robert Brelewski, to autorzy tego utworu. Brygada Kryzys, miejsce 56, 18 pozycji do góry. 18 do góry. No i taki trójwers mamy już ułożony. Kto skrzętnie notował, to może sobie przeczytać. Przed nami miejsce 55.

0: Nic nie może przecież wiecznie trwać. Nic nie może wiecznie trwać. Taki jest tytuł poprawny. 79 rok, Anna Jantar oczywiście. Dwie pozycje do góry na miejsce 55. Tak państwo zdecydowali. W szóstym polskim topie Radia 357. Otóż chodzi o to, żeby radio trwało wiecznie. I bardzo dziękuję pani Karolinie, która dała sygnał. Chciałam się pochwalić, że właśnie dziś, podczas topu, zostałam patronką. To dobry moment, żeby uczciwie przyznać, od teraz przestaję podkradać głosy mamie Małgosi, patronce od 5 lat, i zacznę głosować sama. Dziękuję za świetną atmosferę. My bardzo dziękujemy pani Karolino. Zapraszamy. wspieram.radio357.pl. Zresztą.
1: Czy ten top robimy także dzięki tobie? Jeśli jeszcze nie, zmień to teraz na stronie wspieram.radio357.pl.
0: I właśnie na tej stronie wspieram.radio357.pl tam znajdą państwo przede wszystkim koszulkę, którą można sobie drogą kupna nabyć, i ona jest cudowna. Zresztą mają na plecach mnóstwo rysunków, naszych rysunków. Odkrywamy te rysunki. Ostatnio odkryty to Jarosław Juszkiewicz, Robert Zembrzycki. Kosmiczny dosyć rysunek. Powinien być jeszcze jeden kosmiczny dosyć, to proszę się domyślić od kogo, ale to trzeba odkryć. A robimy to właśnie wspierając Radio 357. Odkrywamy kolejne rysunki, zapraszamy. Mamy 13 z 18, jeszcze 5 do samego końca topu. Jestem przekonany, że damy radę, a jeśli damy radę, to obiecaliśmy z kolegą, z Piotrkiem, że będzie wersja to hell. No, proszę się przekonać, co to może oznaczyć. wspieram.radio357.pl. 85 osób nam brakuje do kolejnego rysunku. Ale w międzyczasie możemy też śpiewać, tak jak na miejscu 54.

do samego końca, bo ta gitara jest przepiękna. Kocham Cię, kochanie moje. 1983 ma nam 20 pozycji w dół z 34 na 54 miejsce. Na miejscu 53 utwór, który dostał mój głos i zawsze będzie dostawał.

0: psalm stojących w kolejce Krystyna Prońko. To fragment spektaklu Kolęda Nocka, napisanego przez Ernesta Bryla i także Wojciecha Trzcińskiego. To po spektakl, który powstał po sierpniowych strajkach w 1980 roku. Tak jak mówiłem Państwu, to jest historia muzyczna na nas wszystkich. To było miejsce, a no właśnie, teraz muszę znaleźć, miejsce 53. Dziś w trakcie 6. Polskiego Topu spotykamy się z kabaretem Hrabi. Jest w podcastach rozmowa Filipa Jaślara, którego już dzisiaj pozdrawialiśmy. No to posłuchajmy sobie jeszcze jednego fragmentu.
1: To były mieszane uczucia, bo nie wiedziałem za bardzo, jak my sobie poradziłem, przede wszystkim emocjonalnie.
2: Jak ludzie teraz podejdą do naszego kabaretu, do naszego nowego programu, w której Asi nie ma?
1: I chyba najbardziej pomagała mi świadomość tego, że po pierwsze Aśka by tak chciała, a po drugie, że jest cały czas z nami, gdzieś z nas tam chichra i z tego, co robimy, i że absolutnie mamy jej wsparcie takie duchowe w tej kontynuacji. W początku było trudno, ale później im bardziej w las, tym lepiej. Każdy nasz koncert jest właściwie podobny, czyli na początku przychodzą widzowie i zwierzają się nam, że sami nie wiedzą, jak będą reagować, i są najczęściej na początku wzruszeni, ale zauważamy też, że coraz szybciej publiczność zaczyna się bawić, czyli nie mają jakichś tam wyrzutów sumienia, że zapominają, bo nie zapominają. To jest gdzieś tam w sercu myśl o tym, o Asi, ale to nie przeszkadza też im, żeby się dobrze bawić.
0: Tak opowiadają panowie z kabaretu Hrabi. Cała rozmowa dostępna w podcastach Radia 357. Rozmowa Filipa Jaślara. Polecam Państwu, w wolnej chwili proszę tam zajrzeć. My zmykamy na miejsce 52.

0: 52 miejsce, spadek o dwie pozycje, 74 rok, modlitwa i oczywiście breakout. Dziękuję za wszystkie sygnały, dziękuję za wszystkie maile, dziękuję za to, że Państwo wchodzą na stronę wspieram.radio357.pl. Tam są rysunki do odkrycia i co chwilę coraz mniej osób potrzeba, żeby wszystko odkryć. Na razie czekamy na kolejny, jeszcze tam około 60 osób, ale pan Nikodem dał sygnał, proszę przekazać mojej żonie Asi, że zostałem właśnie patronem. Mąż Nikodem siedzący na strychu wśród kartonów z ciuchami dzieci. Jakieś porządeczki pewnie. Bardzo panie Nikodemie dziękujemy. Zapraszamy, strona wiadoma, tam zaglądamy. My zaglądamy na miejsce 51.
1: Jesteś przejmujący, więc jak mogłem obrazić się

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, Sparta.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam.

Zatem to nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

Wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju,

Hydro piekło wstąpienie. Laocze 2008 to był rok. Ósmy? Tyle czasu minęło? 16 pozycji w dół, miejsce 51. Laocze to tak w okolicach 6 minut, ale ten utwór przed nami jeszcze dłuższy.

0: Lombard, Przeżyj to sam, 82 rok. Utwór delikatnie się usunął 6 pozycji na miejsce 50. Przeżyj to sam i zostań patronem.
1: Dołącz do patronów i odsłoń kolejny rysunek na topowej koszulce. Zajrzyj teraz na wspieram radio357.pl.
0: Zapraszamy, wspieram, radio357.pl, tam proszę zaglądać i uwaga, uwaga, można skorzystać z nowości, z takiej powtarzalnej płatności blikiem. Można blikiem oczywiście patronować, zapraszamy, zapraszamy. Nawet nauczyłem się trudnego słowa, blik rekurencyjny. No chyba tak to brzmiało. Miejsce 49 i 48 razem.

0: i podwójnie. Zagraliśmy 49, 48, na 49 Klaus Mittwoch. 48 to oczywiście KSU. Teraz sobie odświeżam.
1: Partnerem polskiego topu jest Blik, oferujący płatności powtarzalne. Partnerami polskiego topu są województwo lubuskie oraz miasto Zielona Góra.
2: Polski Top Radia 357.
0: Jesteśmy w Zielonej Górze, jesteśmy w planetarium, jesteśmy w województwie lubuskim. Bardzo nam tu dobrze i bardzo tu miło. Odświeżam. Pani Natalię pocieramy i mamy. I mamy 41 osób. 41 osób. Tylu osób nam brakuje do odsłonięcia kolejnego rysuneczku. Być może to będzie rysunek pana doktora Tomasza Rożka. Bo tam zdaje się jest jeden taki zakamuflowany. To proszę sprawdzić, czy to na pewno, aby pan profesor, doktor, dobrze. To co, minęła 17, nawet minutę temu, to chyba będzie dobry utwór na początek.

Jaki to miłe początek. To był początek, 2018 rok, czyli Męskie Granie Orkiestra 2018. Cortez, Dawid Podsiadło i Krzysztof Zalewski. Miejsce 47. Pani Kasia, pan Łukasz informują, że no, słuchają z żoną topu i chcieliby przesłać słowa wsparcia dla córki, która wkuwa do matury z polskiego i co chwilę pyta coś o Wokulskiego. No może być Wokulski, rzeczywiście, ale można też gdzieś w tej maturze może wpleść pana Grzegorza.

Mamy czas, możemy do samego końca słuchać. Bracka, Grzegorz Turnał oczywiście, 1995 rok, dwie pozycje wyżej, 46 miejsce. Takie małe szczęście moje, że dwa razy w trakcie tej zmiany mogliśmy się do Krakowa wybrać. Małe szczęście jest też takie, że w tym roku dużo bardziej docenili Państwo tych dżentelmenów.

Zabierałeś mnie na sanki, teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

0: drugiemu facetowi teraz mówię, że cię.
1: Mówiłem, że bardziej Państwo docenili w tym roku ten utwór, bo 27 pozycji, naprawdę spory awans, bo jesteśmy już w tej przestrzeni 45. miejsca. Syn Okiennika, 2023 rok, wielka furora na liście piosenek, 357 Kacperczyk i oczywiście także Artur Rojek. 21 osób i będziemy mieli kolejny obrazek odsłonięty. Co tam może być? To jest pytanie. Wiesz, co będzie tam w następnym obrazku, czy nie wiesz? Nie wiemy jeszcze.
2: Nie wiemy. Czekamy na informacje.
1: Ten głos, który Państwo słyszą, to nasza pani prezes Ewa Świstuniuk.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Ewo. Chcieliśmy trochę porozmawiać o tym, co w radiu, co słychać, co się rozmawia. Ja widziałam, babce jest nowość. No po prostu leci, tam się zmieniają rzeczy.
2: Zmieniają się rzeczy, a ja chciałam Państwu zadać taką zagadkę, a generalnie powiedzieć, że mamy w redakcji takiego kolegę, który mówi na członkinie zarządu stateczniki pionowe.
1: To ja wiem, który to jest.
2: No właśnie, ja myślę, że Państwo też wiedzą, a jak będą chcieli wypowiedzieć się na ten temat, to zapraszamy na naszego Facebooka i pisanie tam w komentarzach. Czy ty, Marcel, wiesz, co to są stateczniki pionowe?
1: Ja wiem, ja widziałem, ja wiem. A tu jest kolega.
2: No jest ten kolega tutaj właśnie z nami. Ja chciałam powiedzieć, że te stateczniki to takie elementy samolotu, które dbają o to, żeby całość leciała prosto i się nie rozpadła przy pierwszym podmuchu wiatru. No i być może my z koleżankami z zarządu jesteśmy faktycznie takimi statecznikami. No a radio to w sumie coś takiego jak samolot. Dużo emocji często, czasem turbulencje, czasem piękne widoki, ale żeby to wszystko miało sens, ktoś musi faktycznie pilnować kierunku. No, ale jest oczywiście zawsze taki jeden szczegół. Nawet najlepszy samolot nie poleci, jak nie będzie miał paliwa. Mm-hmm. I o to paliwo właśnie Państwa prosimy, bo właściwie tym naszym paliwem jesteście Państwo wy, patroni. Także jeśli chcecie, żeby ten lot dalej trwał
1: na takim poziomie, albo
2: na takim
1: wyższym,
2: poziomie, albo jeszcze wyższym, i żeby trwał jak najdłużej, no to oczywiście zapraszamy do odkrywania tych naszych kolejnych rysunków. Mam nadzieję, że na zmianie Marcela odkryjemy jeszcze jeden,
1: to będzie
2: a może
1: 14.
2: Nawet dwa.
1: Byłoby fajnie. 14 z 18, naprawdę jesteśmy bardzo blisko. Zapraszamy. Wspieram radio357.pl. To tam.
2: To jest bardzo proste,
1: bardzo.
2: Szczególnie, że w tej chwili dodaliśmy jeszcze jedną metodę płatności, mamy blika powtarzalnego, także bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.
1: Czy słowo rekurencyjne to jest to słowo?
2: No, to jest takie ładne słowo, ale myślę, że powtarzalny jest zdecydowanie lepsze.
1: Ale się nauczyłem, to będę mówił.
2: Wspaniale.
1: Ewa Świstuniuk, bardzo dziękuję, Ewo. Nasza pani prezes, statecznik pionowy. Ale to prawda, Ewo. On ma rację, ten tutaj, Ancymon. No to tak, żeby to tak leciało, jak leci, albo jeszcze wyżej i jeszcze lepiej, to zapraszamy. Wspieram radio357.pl. 21 osób brakuje ciągle do tego, żeby zobaczyć kolejny obrazek. Te obrazki są na koszulce. Koszulkę też można sobie kupić. Na plecach mają Państwo fantastyczne obrazki. Ja mam wrażenie, że Antek Grudniewski to korzystał z ekierki przy rysowaniu. Ja nie wiem, czy to jest fair, bo ma równiutkie takie, bardzo prościutkie linie. A teraz miejsce kolejne i to jest miejsce 44.
3: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

0: dwa.
1: A rozpoznali Państwo ten damski głos? Edyta Bartosiewicz oczywiście. Róże Europy, Piotr Klat. To Jedwab. No i to jest miejsce 44. Oj, teraz to się już musimy spieszyć. 43.

Raz, dwa, trzy. Trudno nie wierzyć w nic. Minus 10, 43 miejsce. Raz, dwa, trzy. Oni są stąd, z Zielonej Góry, tu gdzie jesteśmy, z szóstym polskim topem. Zresztą będę miał okazję, zdaje się, usłyszeć, w którym to akademiku nastąpiło zawiązanie zespołu. Ale to miejsce 43. Na 42. Mam nadzieję, że herbata ciepła.

0: Hej, Teksański. Miejsce 42. Uśmiechnąłem się bardzo, bo bardzo się cieszę, a przede wszystkim przede mną piękny obrazek. Danielu Wyszogrodzki, rysujesz pięknie, trzeba ci to powiedzieć. Głośno przez radio. Kolejny rysunek uwolniony, 14 z 18, jeszcze 4. Ale mamy czas, zapraszamy. Wspieram radio357.pl. A co jest na tym rysunku Daniela, to Daniel opowie sam.
1: Kiedy zostałem poproszony o rysunek, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, to autostrada. Bo ja jestem z Pragi, ja mam bardzo proste skojarzenia. Autostrada, autostrada, a to przecież taki uniwersalny symbol. Metafora podróży, przemieszczania się. Ameryka, od wschodu do zachodu, od Kanady do Meksyku. Zjeździłem amerykańskie autostrady i wiem, że można dojechać nimi do fantastycznej muzyki. Nie tylko głównymi drogami, czasami trzeba z nich zjechać, pokrążyć, poszukać. I ja Państwa zabieram w te miejsca, do których nie wszystkie autostrady dojeżdżają, ale zawsze jest przed nami jeden cel. Znalezienie fantastycznej muzyki. Zapraszam.
0: Daniel Wyszogrodzki tak opowiadał i ma rację. Autostradą można dojechać do pięknej muzyki. Proszę słuchać Daniela w niedzielę po 20. Klucz do autostrady. Daniel Wyszogrodzki, kolejny rysunek mamy. Co dalej? 76 osób i będziemy mieli jeszcze jeden. I działajmy tak jak mówiła Ewa Świstuniuk, żeby ten samolot leciał jeszcze wyżej, jeszcze piękniej. No, potrzebujemy wsparcia patronów. Zapraszamy serdecznie. Katarzyna Nosowska śpiewała kilka chwil temu, że piosenka musi posiadać tekst. No to bardzo proszę, to będzie tekst Agnieszki Osieckiej.
2: Dobrze się pan czuje. To świetnie. Właśnie widzę jasny wzrok, równy krok, jak z marszu. A ja jestem, proszę pana,

niedługo pan to czuje, będzie rano.

太阳馅饼。Niedługo proszę pana będzie rano. Iść do domu, przetrzeć oczy, umyć zęby.

To jest miejsce 41. I awans o 14 pozycji na zakręcie. Krystyna Janda, tekst oczywiście Agnieszki Osieckiej, muzyka Przemysław Gintrowski. 5 pozycji wyżej niż rok temu. 82 rok na miejscu 40 będzie... Nie, odwrotnie. To będzie rok 82.

0: Dorosłe dzieci, Turbo, 82 rok, 5 pozycji do góry, miejsce 40. Udało mi się w ciągu tych godzin naszego spotkania od 15 opowiedzieć Państwu o dwóch rysunkach, które się odkryły na stronie Wspieram, radio357.pl. Niewiele, około 50 osób brakuje do tego, żeby jeszcze trzeci. Może zdążymy do 18, żeby Stelce pokazać, co my potrafimy. Zapraszam, Wspieram, radio357.pl, żeby to radio leciało wysoko, frwało, ale też jeszcze z jednego powodu, i o nim też proszę pomyśleć, wspierając Radio 357. Ano dlatego, żebyśmy mogli pokazywać młodych. Młodych, bardzo zdolnych. Michała, Antka, Kasię.
1: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
0: Kasia, także Państwa serdecznie pozdrawia i zaprasza do wspierania. Wspieram radio357.pl. Proszę słuchać tych młodych, bo dają radę. Zapraszamy, a my lecimy dalej.

Jolka, Jolka, pamiętasz? Budka suflera, miejsce 39, minus 12 pozycji. Po co jest Radio 357? Także po to, żebyśmy mogli łączyć rodzinę. Proszę posłuchać, proszę pozdrówcie Bartka z Norwegii, od mamy Edyty z Anglii, połączonych polską muzyką na wieki. I dziękuję Radio 357, że to się właśnie tak może być. Rodziny gdzieś po świecie rozrzucone, ale razem słuchają teraz polskiego topu Radia 357.

0: Happy Set, miejsce 38, 5 pozycji do góry, zanim pójdę. I tak sobie myślę, że zanim pójdę, mógłbym wymienić tytuł następnego utworu i to by pasowało.
1: Tak?
0: Tak.
1: A cóż to?
0: No nie mogę powiedzieć, bo nie mówimy.
1: A, no tak. No,
0: a widzisz tam na telewizorku, to sobie
1: zobacz. Nie, ja telewizorek mi śnieży. Troszeczkę. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór panu.
1: Tak, to ja jestem.
0: To pan. Zanim pójdę, to powiem państwu, że Piotr Stelmach teraz spędzi z państwem najbliższy czas, a później jeszcze wrócimy tu wszyscy z niedźwiedziem.
1: Oj tak, my tu jeszcze wrócimy.
0: Z niedźwiedziem.
1: Z niedźwiedziem.
0: Panie komisarzu.
1: Proszę, proszę państwa, godzina 20, czyli finał. Zwykło się tak to organizować, że wszyscy prowadzący ten finałowy dzień spotykają się w finale. Ola Budka, Marek Niedźwiecki, Marcin Łukawski i pan magazynier. Będziemy do 21.30, później Daniel Wyszogrodzki, czerwone gitary, Seweryn Krajewski, czyli Potop. No przepięknie to wszystko idzie przez te 3 dni. Mamy nadzieję na taki z pompą, konkretny, artystyczny, muzyczny, polski finał, ale chcielibyśmy podbić z Marcelem jedną rzecz, którą obiecaliśmy.
0: Tak jest. Jeśli uda nam się odsłonić, państwu się uda to odsłonić wszystkie rysunki, które są schowane jeszcze, bo zostały 4, choć ten 4 to tylko troszkę, no to będzie zabawa. Highway to Hell? Co to było?
1: Tak. We on a highway to hell.
0: Okay.
1: Ponieważ zazwyczaj uderzamy w dzwony Zygmunta podczas topów, a ja sobie pomyśleliśmy sobie wszyscy dzisiaj, żeby trochę to zrobić luźniej, żeby to nie było takie bom, bom, bom. Oczywiście, żeby też nie było wątpliwości. To nie jest kierunek Radia 357 w najbliższych latach.
0: Nie.
1: Ale jeżeli możemy zrobić coś dziwnego z Marcelem, to zrobimy.
0: Zapraszamy, bo to odkrywanie rysunków to jest wspieranie radia i do tego państwa zachęcamy, namawiamy. Proszę zobaczyć, jaki ładny rysunek Daniela Wyszogrodzkiego. Umie chłopak w perspektywę, bym powiedział.
1: O, kochany, zdecydowanie.
0: Prawda?
1: Tak.
0: To ja zmykam.
1: Panie komisarzu, proszę zapowiadać.
0: To zanim pójdę, to ten utwór.

0: Oj, oj, oj. Jakie piękne rzeczy się porobiły. Tak sobie patrzę na liczby, one też są ważne. Piosenki, sprawy artystyczne, to wszystko, co działo się i wciąż dzieje w Państwa sercach wokół piosenek, pieśni z polskiego topu czy zagranicznego topu, to jest najważniejsze. Ale dla nas też ważne są liczby, no bo co tu dużo gadać, one nam trochę pozwalają żyć jako radiu. A tu się okazało, że na zmianie z Marcelem te liczby podskoczyły przepięknie. Proszę Państwa, odkrywamy 4 ostatnie rysunki na naszej specjalnej topowej koszulce i to będzie fantastyczne. I te, które są do tej pory już odkryte, tak sobie myślę, trudno oderwać czy skojarzyć z kimś innym niż właśnie z nazwiskami, które pod tymi rysunkami widnieją, ale chcemy jeszcze w tej ostatniej części, tak jak to było w Toruniu, pięknie, tylko tam co innego odkrywaliśmy. Chcemy odkryć wszystko. No dobra, to spróbujmy. Niełatwe zadanie przed nami, ale wiem z drugiej strony nie od dzisiaj, wiem to od samego początku, od 2020 roku, że dla Państwa rzeczy niemożliwych po prostu nie ma. Wspieraj.radio357.pl. Zapraszamy tam bardzo serdecznie. 6 minut po 18.
1: Partnerem polskiego topu jest PKO Bank Polski.
2: Partnerami polskiego topu są województwo lubuskie oraz miasto Zielona Góra.
3: Polski top radia 357.
0: No, w Warszawie Julia Nowaczyńska, tutaj cała nasza ekipa, wszystkie dziewczyny i chłopaki mówiący te słowa. Piotr Stelmach z Radia 357. Witają Państwa w tej przedostatniej odsłonie 6 notowania polskiego topu. Radia 357. Wszystko ułożone, wygłosowane według Państwa klawiatur, palców i serc. Miejsce 36 przed nami.

0: Co za numer?
1: Co ciekawe?
0: Szary Mary!
1: Szary Mary!
0: Szary Mary!
1: Co ciekawe?

1985 rok. Rozmawiałem kiedyś z Małgorzatą Ostrowską w studiu B. To już były czasy Radia 357. Powiedziała, że no tak to czasami jest. Możesz zaśpiewać mnóstwo utworów z werwą rock'n'rollowych w zespole, w którym jesteś. Ten zespół odnosi sukcesy i nagle okazuje się, że śpiewasz utwór do filmu i on niespodziewanie, trochę jednak niespodziewanie, staje się no, chyba twoim największym przebojem. Meluzyna oczywiście, pan Kleks, wszystko się zgadza. Miejsce 36 w topie, polskim topie Radia 357 w notowaniu szóstym. 35 to jest z kolei rok 2001.

0: widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: Pan się ładnie przedstawił, zawsze się pan tak przedstawia. W ubiegłym roku miejsce 31, spadek o 4 oczka, 35 w 2026. Paktofonika, Jestem Bogiem, rok 2001. Proszę państwa, rzeczy magiczne się zaczynają dziać, ale to było trochę do przewidzenia, bo podczas topu takie rzeczy się po prostu dzieją.

0: wszystkim odwołujemy się do Państwa emocji, wspomnień i emocji, no bo ta szafa, to pudło, skrzynia z emocjami właściwie jest niewyczerpywalna. I teraz uwaga, stanie się to, co trochę zapowiadaliśmy, trochę sugerowaliśmy i teraz to się stanie w pełnej krasie. I teraz po godzinie 20 również. Kabaret Hrabi przez duże A w środku, bo tak zawsze to obiecałem Wam zapowiadać. Dariusz Kamys, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Łukasz Piecz, dzień dobry.
2: Uszanowany.
0: Wojciech Kamiński, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Słuchajcie, emocje. Takie jedno tylko pytanie przed kolejnym miejscem. No bo jak się domyślam, jeżeli Waszym zadaniem zawsze było... Zawsze była pewnego rodzaju rozrywka. Zostawienie ludzi z refleksją, ale przede wszystkim z uśmiechem. Niedoklejonym, naturalnym uśmiechem. Ale domyślam się, że ci, którzy rozśmieszają, ci, którzy bawią, też czasami i ze wzruszenia, i nie tylko, po prostu gdzieś w kącikach płaczą. Więc te emocje pewnie w Hrabich wam towarzyszyły od zawsze. Różne emocje. Czy tak?
1: No, oczywiście, że tak. No, przecież ludzie, którzy zajmują się kabaretem, nie są, jeżeli chodzi o odczuwanie, o emocjonalność, oderwani od rzeczywistości. Są tak samo, przeżywają, tak samo się wzruszają, tak samo potrafią zapłakać, tak samo potrafią się wkurzyć, jak najbardziej.
0: Okej. Okay. Łukasz, jak ty to odbierasz? Jak ty to pamiętasz?
2: Ja to pamiętam tak, że było mnóstwo wspaniałych chwil, mnóstwo radości, mnóstwo też wzruszeń i muzycznych, i każdych innych. A teraz to, co przeważa, to wdzięczność za to, że było to, co było.
0: No ale też wdzięczność za to, co się dzieje tu i teraz, bo zdaje się,
2: oczywiście,
0: że powiedzmy to głośno, bo to jest kapitalna okazja do tego, żeby to powiedzieć. Dzieje się wokół Kabaretu Hrabi mnóstwo pięknych rzeczy tu i teraz też.
2: Tak, działamy dalej, mamy nowy program Być Facetem w składzie starym hrabiowo-męskim plus Wojtek Kamiński, który tu obok siedzi i się uśmiecha jak zwykle. I tak teraz działamy i tak się spotykamy ze wspaniałymi ludźmi.
1: I wspaniałe jest to, że właśnie ci nasi fani, którzy nam towarzyszyli przez tyle lat, że wciąż są z nami, że są przy nas. I bardzo, bardzo się z tego cieszymy.
0: Przyszło mi pewne porównanie do głowy. Po kolejnych 3 minutach wam o tym powiem. Podejrzewam, że niektórzy mogą się uśmiechnąć z was, a może nie. Jeszcze do Wojtka pytanie. Częściej się kłócicie, czy klepiecie po plecach, czy sobie dodajecie otuchy? Jak to z takim gangiem jest?
1: Nie mów. Nie mów prawdy.
3: To jest dobre pytanie. Nie pamiętam, żebyśmy się pokłócili.
0: Jeszcze.
3: Jeszcze, tak, ale nie sądzę, żeby to szybko nastąpiło. My jesteśmy takim gangiem, który się wspiera. Myślę, że w każdej sytuacji i we wszystkim. My po prostu jesteśmy gangiem facetów.
1: Ja przepraszam, że się wtrącę, ale muszę to powiedzieć. Może byśmy się pokłócili, ale z nim się nie da.
0: Okay.
1: On jest po prostu w ogóle kłótliwy.
0: Ponieważ to jest polski top i głównie rzeczy dzieją się tutaj po polsku, to powiem po staropolsku i za chwilkę wrócimy do rozmowy. Nieustająco życzymy wam soldautów. Proszę państwa, miejsce 34 to jest nowość. Ja umiem troszkę prorokować, jeżeli chodzi o muzykę i państwa gusta. Założymy się, że w przyszłym roku w polskim topie to będzie w pierwszej dziesiątce. A no zobaczymy. Proszę mnie trzymać za słowo. Miejsce 34.

0: będzie straszny. Dlaczego mnie bezbronną właśnie odtrąć, że inną go błagałam, a on mi na to
1: spadaj mała.
0: Dlaczego śmi więc to uczynił? Wierzyłam przecież mu jak świni. Dawał mi wieprz przeklęty słowo.

wspomnieć go nie warto. Piątek był wtedy tuż przed czwartą. Najgorszą łobuz wybrał porę, mógł w poniedziałek.

wish me

0: Joanna Kołaczkowska. No, song porzuconej 2007 rok, debiut na miejscu 34, nowość. Witamy na pokładzie Polskiego Topu Radia 357. Ten zakład wciąż jest aktualny. Zresztą nie wiem, czy to dobrze się zakładać, bo po prostu tak będzie i Państwo to zrobią. W przyszłym roku słuchamy tych wyników. Ja będę o tym pamiętał, co powiedziałem w Zielonej Górze. Kabaret Hrabi, naszym specjalnym przez duże A w środku. Naszymi specjalnymi gośćmi, no bo to przecież ich teren tutaj, tu i teraz. Zgodzili się, znaleźli czas, za co wam bardzo, bardzo dziękujemy, żeby nas odwiedzić. Ale jeżeli chodzi o song porzuconej Asi. Panowie, no właściwie, jakie ja mam pytanie zadać? Tu jest wszystko pozamiatane w kilka minut. Wszystkie paproszki wymiecione z miejsc, z których wymiecione nie były. Co się wtedy czuło na scenie, kiedy Aśka to śpiewała?
1: Ja myślę, że to słychać po reakcjach ludzi. Natomiast zapytaj, wiesz o co zapytaj? Zapytaj, jak pierwszy pomysł Aśki brzmiał, jak ona wymyśliła tę piosenkę.
0: Jak pierwszy pomysł Aśki brzmiał, jak ona wymyśliła tę piosenkę?
1: Dawaj.
2: Podczas próby akustycznej gdzieś tam w Domu Kultury, z tego co pamiętam, w Siemianowicach Śląskich, ale tak. Po wszystkich tam niezbędnych próbach mikrofonów, instrumentów, monitorów, Aśka, jak często tak miała, że przychodziła, mówiła, słuchaj, tak, a takie coś zobacz, tak, można by coś takiego zrobić. I, no i stanęła tak przy mnie, przy pianinie i ona coś takiego. I taki, wydała kilka takich dźwięków. Ja na to powiedziałem, a dobra, kumam, robimy.
1: I to był pomysł piosenki, to był pomysł.
2: I za dwa tygodnie jakoś tak był już tekst napisany, za chwilę muzyka, która ten pierwowzór jakby odzwierciedlała. Natomiast jeśli chodzi o to pytanie twoje, o to, co czuliśmy w trakcie, jak ona to śpiewała, to ja nigdy nie zapomnę, kiedy... Bo my w programie mamy tylko pianinko i zawsze gramy z samym fortepianem, ale na festiwalu kabaretowym De Beściak w Dąbrowie Górniczej, kiedy była jeszcze taka formuła, że wszystkie tam takie... powiedzmy, wiodące kabarety się ze sobą mierzyły, wymyśliliśmy takie drobne zaskoczenie, że... Za zasłonkami, za kotarami stał band, bębny, bas, gitara. Nikt z innych kabaretów o tym nie wiedział. To, co się robi, staraliśmy się to ukryć. I graliśmy normalnie program Kobieta i Mężczyzna, z którego ta piosenka była. I na końcu miała być ta piosenka. I znowu większość piosenki, tam gdzie teraz w nagraniu był sam fortepian. I w momencie, kiedy jest takie zawieszenie przed tym nabiciem bębnów... Tak, właśnie Kamol bardzo dbał, żeby to było właśnie tak. I rozsunęła się ścianka, dymy, światła i jak ja tego nigdy nie zapomnę, to był taki dreszcz, jak ona, Aśka, wjechała na te wysokie rejestry, na tym całym bendzie takim mocno elektrycznym. Coś pięknego.
1: Ja powiem szczerze, że w tym momencie z radości biegałem za kulisami i klaskałem w dłonie, jak debil. Taki byłem po prostu radowany, klaskałem, kręciłem się w kółko i biłem w dłonie, bo to było coś tak pięknego, takie zaskoczenie.
0: Ale w związku z tym początkiem, o którym mówiliście, czy może być taka puenta, no nie ma to jak dobre demo, no nie? No.
2: Tak, tak, ale to no właśnie ona potrafiła tak zajęczyć parę dźwięków, że było wiadomo, o czym i jak ma wyglądać ta piosenka.
0: Teraz uwaga, jestem ciekawy, jak zareagujecie. Na razie wam bardzo dziękuję. Zapraszam po godzinie 20 na nasz finał, bo chcemy was jeszcze uhonorować i powiedzieć to i powtórzyć i jeszcze raz ugościć. Moim zdaniem jesteście trochę jak Metallica, kiedy w 1900, ja wiem, Kamienne Twarze, nikt nie zareagował źle. Okej, dobra.
1: I pasuje.
0: Kiedy w 86 roku musieli pożegnać bardzo, bardzo ważnego muzyka tego zespołu, to wszyscy, cały świat chcieli. Nie ma żadnego rozwiązywania, nie ma żadnego odkładania mikrofonów, gitar na kołki. Kontynuujemy, jedziemy dalej. Zrobiliście to. I co tu dużo gadać? Ta trasa o tym świadczy, że to była naturalna i bardzo dobra i bardzo, bardzo też dla niej. Decyzja.
1: To była nasza wspólna decyzja. To była też decyzja Aśki, bo my wcześniej mieliśmy omówione wszystkie warianty. Nawet takie coś, taka sytuacja, że gdyby ktoś z nas odszedł, to my już mieliśmy to obgadane, co robić.
0: Proszę.
1: Więc to nie było nic zaskakującego, kiedy Asia odeszła, to my wiedzieliśmy, że...
2: Że będziemy dalej grać.
1: No właśnie.
0: A Darek, dziękuję ci za to, że to tak powiedziałeś teraz. Okay. Lecimy dalej, proszę państwa. Polski Top Radia 357, Zielona Góra, Kabaret Hrabi. Bo to trochę tak jest, że my się nawet nie musieliśmy jakoś specjalnie długo znać. 18-20 lat, ale ja osobiście chciałem tylko powiedzieć, że czuję z chłopakami totalną wspólną gąbkę od zawsze. Dobrze, miejsce kolejne to niech poleci.

twarze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

Najbardziej lubię w radiu te momenty, kiedy pod wpływem audycji radiowej albo tego, co ktoś mówi, świat staje na kilka sekund w miejscu. Tak przed chwilą było, tak dzisiaj jeszcze mam nadzieję, jestem o tym przekonany, że będzie do mniej więcej 21:30. Załoga G, zespół Hurt. Przy okazji tego zespołu też polecam Państwu muzykę zespołu, w którym Maciek Kurowicki występuje i to występował może w ten sposób z wielkim powodzeniem, czyli Evo Revo. No ale nic, 33 miejsce w ubiegłym roku, 61, 28 oczek do góry, Anno Domini 2026, czyli szóste notowanie polskiego topu Radia 357. No to teraz 32 i 31 razem, a po tych dwóch miejscach, po tej muzyce, która za chwilkę nastąpi, przywitam się z naszymi nowymi gośćmi, naszymi patronami, którzy wypełniają szczelnie salę planetarium.

Czasami człowiek musi, inaczej się udusi. Lubię piosenki, różne inne dźwięki. Szczególnie jak mnie co wzruszy, rzuca mnie się na uszy. Teraz będę już szczery, wybrałem drogę kariery. Kariery na estradzie na pewno sobie poradzę. Stoję przy mikrofonie, niech mnie który przegoni. Różne sceny, brygady już nie dadzą mi rady, bo ja się wcale nie chwalę, ja po prostu niestety mam talent. Jak człowiek wierzy w siebie, to cała reszta to betka. Nie ma takiej rury na świecie, której nie można odetkać. Wejść na estradę i zostać, cała reszta to rzecz prosta. A ja

0: Kać panienki, będą dawać mi kwiaty. Będę teraz bogaty, bo ja się wcale nie chwalę. Ja niestety mam talent. Jak głos wydaje z siebie, wszyscy są w siódmym niebie. Stoję przy mikrofonie, niech mnie który przegoni. Wszystkie sceny brygady już nie dadzą mi rady. Nikt mnie tutaj nie kiwnie, bo odczuję to dziwnie. Ja nikogo nie straszę, ja talentem niestety go gaszę. Bardzo lubię piosenki i różne inne dźwięki. Szczególnie jak mnie co wzruszy, rzuca mnie się na uszy. Ja znam ładne szlagiery, pójdę drogą kariery. Mecyję po polu zaśpiewać.
1: 77 rok. No i poszło w Polskę i na cały świat pięknie. Wtedy śpiewać każdy może. Jerzy Sztur, miejsce 30. Pierwsze w tym roku, awans z 36 i wcześniej jeszcze 32 i to jest spadek o dwa oczka. Zegarmistrz Światła z 1972 roku to pieśń Tadeusz Woźniak. Szósty top Radia 357 Zielona Góra Planetarium. No i uwaga, uwaga, ważny, piękny, kobiecy głos.
2: Pomóż odkryć wszystkie rysunki na topowej koszulce Radia 357. Dołącz do grona patronów na wspieramradio357.pl.
1: No i idzie Państwu pięknie, bo jeszcze trzy rysunki do odkrycia do finału, ale myślę sobie, że absolutnie to zrobi my. Zrobią to Państwo. Co więcej, obiecaliśmy z Marcinem Łukawskim, że jak te wszystkie obrazki będą odkryte, no to my tutaj damy show w obrębie jednej zapowiedzi, ale obiecuję Państwu, że to będzie coś takiego, czego Państwo jeszcze w ramach Radia 357 i z naszych gardeł nie słyszeli. Chciałbym teraz móc, jak Simon Le Bon z zespołu Duran Duran w teledysku do utworu The Reflex, zeskoczyć ze sceny, ale nie będę Państwu tego robił. Za to poproszę o reakcję. Finałowa grupa patronów Radia 357, Zielona Góra, dzień dobry! Dzień dobry!

Tak to się dzieje i tak się bawi Zielona Góra. Pięknie tu u was, kochani. Bardzo dobrze nam tutaj, mimo że niektórzy bardzo późno przyjechali, ale mamy zamiar bawić się do upadłego dzisiaj, do późnej nocy. Jesteście z nami? My z wami też. Bardzo dzięki za obecność. Dwa kolejne miejsca przed nami.

Działa. No, musi działać. Wszystko działa. Proszę Państwa, no to tak, co tu dużo będziemy owijać w bawełnę. Darek Dobroliński, nasz przyjaciel i nasz patron, przyjechał specjalnie do Zielonej Góry z Bostonu dzisiaj. Połączenie bezpośrednie Boston, Massachusetts, Polska. Przyjechał tutaj dosłownie kilkadziesiąt minut temu. Jest wszędzie, gdzie i my jesteśmy, a jego żona Renatka, wspaniała osoba, w Bostonie właśnie tam słucha i przed chwilą mi zameldował. To jej ulubiona piosenka. No bardzo proszę, jeżeli jesteśmy rodziną, to dlaczego takich rzeczy nie dzielić jak w rodzinie i o nich nie mówić? Niebo było różowe, 2021 rok, to już jest historia Radia 3, 5, 7 i to ta najnowsza i najpiękniejsza. 29 miejsce i wcześniej jeszcze Sen o Warszawie, niezmazywalny zupełnie utwór pana Czesława z 1966 roku, miejsce 30. No to teraz tak, wchodzę sobie na stronę co jakiś czas, na stronę wspieram.radio357.pl. Widzę, że do odsłonięcia 16 rysunku z 18 już niewielu nowych patronów nam potrzeba, w związku z tym zachęcam Państwa właśnie tam, bo to jest jedna z naszych takich niezbyt częstych w roku, ale niezbywalnych okazji. Te okazje chcemy też pięknie wykorzystać. Jeżeli Państwu Radio 357 gra dobrze, jeżeli dobrze dźwięczy i wdzięczy, no to zachęcamy, bo niby dlaczego nie? A będziemy mieli jeszcze w związku z tym te wszystkie obrazki w komplecie, no i z Marcelem po odkryciu wszystkich 18 dzisiaj do 21.30 dla Państwa niespodziankę. Znikałaś gdzieś w domu nad Wisłą, pamiętam to tak dokładnie, my to też pamiętamy i co więcej, po latach pamiętamy to tym bardziej.

Pamiętam któregoś dnia wyjazd do Torunia i w toruńskiej próbowni zespołu Kobra Nocka, Kobra opowiadał mi bardzo długo o tym, jak to tak naprawdę mijali się z Republiką, czy dzielili w Toruniu w klubie od nowa wspólną salę prób, a później opowiadał o tym, jak powstawała ta piosenka i o wszystkich tych zabobonach, domysłach, dziwnych teoriach, które krążą na temat jego wokalu w tej piosence. To po prostu tak było zrealizowane. I tyle. I 89 Rogi to dało ich największy przebój i to jest utwór, który po latach wciąż Państwo pięknie honorują w ramach polskiego topu Radia 357. Czyli Kocham Cię jak Irlandię, Kobra Nocka, miejsce 28. No to jeszcze mamy przed 19, 27 i to będzie rok 1985. Zasugeruję coś tutaj naszej sali wypełnionej do ostatniego miejsca, żeby Państwo śpiewali refren tego utworu Ile fabryka dała. A przypomnę tylko, że na stronie naszej głównej radio357.pl i na stronie topu top.radio357.pl od godziny 19 wjeżdża wideo i będzie nas można tam właśnie widzieć, tutaj prościutko z Zielonej Góry. Dobra, miejsce 27.

0: No, proszę Państwa, słyszą Państwo oklaski, zaraz wszystko wyjaśnię. Najpierw powiem, że z 85 roku, przed chwilą miejsce 27. Ja pamiętam, jak z Andrzejem Adamiakiem jeszcze w Łodzi na początku lat, w pierwszej połowie lat 90. toczyliśmy ostre dyskusje na temat prywatnej radiofonii. Jak to się ma zmienić, jak to ma brzmieć, jaką to mamy być konkurencją dla rozgłośni państwowych, jaką kulturę słowną i muzyczną mamy zapodawać na tych antenach. I pamiętam, że on był bardzo w jedną z tych rozgłośni zaangażowany. Później, no niestety, no to jest właśnie ten poczet osób, artystów, których już z nami tutaj, a nas z nimi nie ma. W 2020 roku musieliśmy się z Andrzejem pożegnać. Rezerwat, zaopiekuj się mną, miejsce 27. No to ja teraz powiem, że minęła 19. Bardzo proszę o sygnał z Warszawy.
1: Partnerem polskiego topu jest Blik, oferujący płatności powtarzalne.
2: Polski Top Radia 357.
0: Tak, jest i powinniśmy już być, proszę Państwa, widoczni. O właśnie, jesteśmy widoczni na stronie top.radio357.pl i radio357.pl z Zielonej Góry, tutaj z planetarium. Jak się za chwilkę okaże, owacje na stojąco dla tych wszystkich, którzy po prostu nas śledzą, którzy są z nami, którzy są na tym widowisku, nie muszą nastąpić pod koniec, mogą nastąpić też na początek. Bardzo proszę, proszę Państwa, powitajmy ich!

Ale czat. Super. Do gwiazd, kochani, do gwiazd. Wszak jesteśmy w planetarium. Ja tylko powiem, że te brawa, które państwo słyszeli na początek tego wejścia, właściwie poprzedniego wejścia, to były brawa dla naszego topowego taty, który to wszystko stworzył, wymyślił i to pięknie prowadzi. Marek Niedźwiecki is here in the building. A nasz finał, kochani. Kamero, kamero, pracuj, pracuj, pracuj, pracuj, pracuj.

Oj, będzie pięknie, słuchajcie. Będzie pięknie, tak jak Fusi wczoraj mówił w swojej części, na co Justyna go dzisiaj nam zwracała uwagę w takiej wewnętrznej pogadance. On to tak prosto powiedział, a tak celnie. Jest pięknie. No to niech będzie dalej pięknie. Jedziemy dalej, bo do odliczania jeszcze mamy sporo miejsc i sporo wspaniałej muzyki. Miejsce 26 i 25 razem.

Schule. Snatchy Sam King Blue.

pamięci, bo bardzo dobrze to pamiętam i powiem Państwu szczerze, że po latach myślę sobie, że to takie trochę szalone, trochę zwariowane, trochę dziennikarskie, trochę radiowe moje CV, jeżeli chodzi o zapowiadacza, bo ja tak naprawdę jestem zapowiadaczem piosenek czy muzyki. Ono było w 2013 roku przepięknie wzbogacone o zapowiedzi koncertów pani Grażyny Łobaszewskiej. I to były koncerty niezwykłe na męskim graniu i myślę sobie, że jeden z takich momentów, który zapamiętam na bardzo, bardzo, bardzo długo, to był dialog przed jednym z koncertów, kiedy ja powiedziałem 58 zdań na temat między innymi tej piosenki, a ona odpowiadała bardzo konkretnie, po czym wyszła na scenę, towarzyszył jej OSTR i po prostu pozamiatali absolutnie cały dzień koncertowy. Wspaniałe wspomnienia, no i jak się okazuje, Państwo też je mają. Czas nas uczy pogody, 1980 rok, strefka, bo to nie strefa, strefka awansu, to o 3 miejsca do góry na 25 w tym roku, jeszcze wcześniej King, Bruce Lee, Karate Mistrz. Kiedyś Marek Niedźwiecki na liście przebojów programu trzeciego trochę się pomylił, ale myślę, że to było celowe. Powiedział tytuł i później powiedział Franek Kimono. 1983, miejsce 26. Dobrze nam tutaj w Lubuskiem, kochani. Dobrze nam tutaj w Lubuskiem, bo tu jest naprawdę topowo. I co więcej, piękna pogoda. Ten dzień nie przywitał nas ulewą, tylko przywitał nas piękną pogodą. Myślę sobie, że odwrócimy tę historię słuchalności topu, bo co piękna pogoda, to Państwo gdzieś wyjeżdżają, no a top trochę w tyle. A w tym roku mam takie wrażenie, że jest dużo, dużo inaczej. Te dwa pierwsze dni topowe, brawurowe z naszego studia. No i tutaj grande finale z Planetarium w Zielonej Górze. Naprawdę będziemy chcieli tu bardzo szybko wrócić. Tak jak i do Torunia, tak jak i do Zduńskiej Woli, ale dzisiaj myślę sobie, że jesteście pełni witaminy C, moi kochani. Bardzo dzięki. No dobrze. Rok 1985, jak się okazuje, kochają Państwo ci, co głosują lata 80.

To się tylko tak wydaje, że ja byłem przez te wszystkie lata bardzo daleko od muzyki reggae, ale powiem Państwu szczerze, że podczas wielu, naprawdę wielu, to w dziesiątki można liczyć te spotkania, podczas wielu tych spotkań z Leszkiem Biolikiem, oczywiście znanym z Republiki, też rozmawialiśmy o dabie, bo on przecież w tym zespole grał i to miał naprawdę po latach przepiękne wspomnienia. No a jeżeli chodzi o Republikę, myślę, że się dzisiaj do 21.30 powinniśmy usłyszeć. W moim ogrodzie zespół Dab, rok 1985, miejsce 24 i spada o 2 oczka w porównaniu do ubiegłego roku w ramach Polskiego Topu Radia 357. Co my tu mamy? Zabawa trwa. Naprawdę jesteśmy przeszczęśliwi, będąc tutaj w Zielonej Górze, bo trochę mieliśmy perturbacji, jeżeli chodzi o podróże. Pewnie to kiedyś historia czy biografia Radia 357 uwzględni. Tak jak Państwu już to mówiłem podczas naszych spotkań prywatnych, słowa wsiąść do pociągu byle jakiego, a akurat w przypadku naszej podróży w kontekście naszej podróży do Zielonej Góry, te słowa nabierają, czy nabrały od wczoraj bardzo innego, konkretnego znaczenia. No, ale o tym potem. Rok 1984 przed nami, to jest kolejne miejsce.

Nigdy nie zapomnę spotkania z Pawłem Kukizem w ramach Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1997 roku. Piersi wtedy wydawały płytę i on mi zacytował do mikrofonu reporterskiego Trójki, zacytował mi wszystkie słowa, wszystkie teksty z tej płyty, o każdym z utworów bardzo szczegółowo opowiadając. Ale mam też taką swoją teorię na temat AI, że utworem, który miał absolutnie niebywałą siłę wyrazu i właściwie tak został w mojej pamięci, myślę, że w pamięci wielu z nas z lat 80. do dziś, to się nic nie zmieni. Obojętnie co czy czego by kto nie robił, to się nie zmieni i tego mu nigdzie nie skasują, nikt tego nie wygumkuje, nie wymarzy. Jest Ulica Miasta, bo moja ulica jest w sercu miasta, zespół ARL. To jest dla mnie ich absolutne magnum opus. No ale Skóra to Skóra i po Państwa głosach 23 miejsce, rok 1984. Powinienem teraz zachować się bardzo nieprofesjonalnie, bo przed tą piosenką zawsze się tak zachowuję. Wszyscy wiedzą, co to jest za utwór. Gramy.

Zeszliśmy w pewnym momencie do garażu Zbyszka Krzywańskiego. To znaczy, to nie był garaż, to tak naprawdę było studio. Mieściło się gdzieś tam w dole, na parterze jego domu i on mówi, no masz, to sobie zrób zdjęcia, podotykaj, zrób co chcesz. Na stojaku stała taka, no widać, że już lata, że ząb czasu ją nadgryzł, taka gitara. I on mówi, ja na tym nagrywałem między innymi Białą Flagę. Chcesz? Ja mówię, stary, nie ma takiej opcji, żebym ja takie dzieło sztuki dotknął. No way. Ale obejrzałem sobie ją z każdej strony i jeszcze później, pamiętam, zadałem mu pytanie, mówię, słuchaj, ci wszyscy, o których Grzesiek tu śpiewa w tym utworze, czy to są fikcyjne postaci, czy nie? A on mówi, jak to fikcyjne? Mam ci zacząć wymieniać? Ja mówię, dobra, okej. Okay. No i okazało się, że to przetrwało. Właściwie obojętnie, do jakiej dekady byśmy ten utwór nie wrzucili, zawsze będzie aktualny. Biała Flaga, Republika, rok 1982. Oj tak, tak, kochani. Oj tak, tak, tak, tak. Gdyby on tu był fizycznie, jakkolwiek jest, ale gdyby on tu był fizycznie, to byłby bardzo częstym naszym gościem. Biała Flaga, Republika, rok 1982, miejsce 22. No i teraz uwaga, 21 i 20 razem, to jest tylko niezbieżność pozorna. Wszystko Państwu powiem za kilkanaście minut.

0: Nie muszę tego robić i nie muszę zachęcać. Państwo sami reagują podczas odtwarzania takich utworów. No to po kolei. Miejsce 21 z 2021 roku. Trudny rok dla męskiego grania, ale utwór do dzisiaj bardzo dobrze zapamiętany. Powiem szczerze, że mój top 2, jeżeli chodzi o hymny tej imprezy, od roku 2010. I ciebie też bardzo. Męskie granie Orkiestra 2021. Miejsce 21 spada o 3 oczka w porównaniu do ubiegłego roku. I przed chwilą spada o 11 miejsc, ale myślę sobie, że za nisko to ten utwór nie spadnie. Polska, zespół Kult, rok 1989. Tylko jedna rzecz bardzo, bardzo ważna. Kiedy na męskim graniu w 2018 roku Kazik dołączył do zespołu Organek i wspólnie wykonali ten utwór, nie było czego zbierać. A pamiętam to wykonanie bardzo, bardzo dobrze. Ono zresztą jest na płycie z tego roku uwiecznione. A państwo dokonują cudów, jeżeli chodzi o wsparcie Radia 357, za co bardzo dziękujemy. I proszę państwa, to jest nasz szybszy puls od października 2020 roku, bo za to zawsze bardzo, bardzo szczerze dziękujemy, mimo że te kolejne słowa tego typu mogą być może brzmieć dla państwa jak banał, ale to nie jest banał, to są szczere od serca podziękowania. Właśnie pokazali państwo kolejny obrazek, jeżeli chodzi o swoje patronowanie. No i teraz autor tego obrazka w krótkich żołnierskich słowach powie, o co chodzi.
1: Kiedy poproszono mnie o to, żebym przedstawił graficznie przekaz potwórkowy, pierwsza rzecz, jaka przyszła mi do głowy, to, że kiedyś studiowałem reklamę w warszawskiej szkole reklamy. Mieliśmy temat reklama podprogowa i tam oczywiście chodziło o reklamę telewizyjną, o te wszystkie takie wyrzutki na 0,01 sekundy. Natomiast ktoś zażartował, że reklamą podprogową może być równie dobrze jakaś gazetka wrzucona pod próg, umieszczona na wycieraczce. No i to było zabawne. I to mi się przypomniało, więc mam przekaz podprogowy z kopertą pod drzwiami.
0: Tak jest. Mariusz Duda, przypomnę, w środę między 22 a północą kolejny rysunek odsłonięty właśnie jego autorstwa. Zostały 16 z 18 rysunków państwo już odsłonili. Teraz jest prawidłowa forma. No i czekamy na więcej. Zdecydowanie czekamy na więcej, bo jeszcze mamy niespodziankę, jak odsłonią państwo te rysunki. Wszystkie. wspieram.radio357.pl wspieram.radio357.pl za dotychczasowe i wsparcie, i finansowanie radia, i postawienie tego radia, stworzenie tego radia przez państwa fundusze, przez państwa pieniądze i wpłaty. Z całego serca wszystkie dziewczyny, wszystkie chłopaki z Radia 357 bardzo państwu dziękują. Tymczasem gość. Lubię mówić o takich współpracach, że to jest mecenat. Pan Piotr Domański, dyrektor komunikacji Orlen, zespół oddziałów Upstream Polska. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Czyli przedstawiciel mecenasa, partnera, ale przede wszystkim mecenasa polskiego topu. No to Radia 357, no to jak to jest? Bo teraz tak, wy nas zaopatrujecie w paliwo jako radio, to zdecydowanie pytanie, czy my was trochę też.
2: Trochę też. Znaczy, Orlen jest mecenasem kultury, jest mecenasem sportu, jest mecenasem nauki polskiej. I jako mecenas my staramy się działać i pokazywać, w jaki sposób możemy wesprzeć Polskę. Każdego z nas, nawet kiedyś taka piękna cyferka, inwestujemy 1100 kilkadziesiąt złotych każdego Polaka. Ładnie policzone. Mhm. Natomiast to nie wchodzi już w tą, to już jest poza kulturą, poza nauką, poza sportem. Czysta inwestycja w bezpieczeństwo Polski. Natomiast my inwestujemy w polską kulturę, polską naukę i polski sport. I dzięki takim projektom jak ten to jest możliwe. Bo trudno wyobrazić sobie polską kulturę bez polskiej muzyki. Mhm. A no, są 3 dni polskiej muzyki. Cały top Radia 357. I tak na to patrzymy.
0: Tak sobie myślę. Jechałem tutaj do Zielonej Góry, myślałem o naszej rozmowie i pomyślałem sobie o jednej rzeczy, o którą jeszcze nie pytałem nikogo z was. No to proszę się teraz do tego odnieść. No bo tak, logo mecenasa waszej firmy jest znane. To jest logo poważne, potężne i poważne. Ale tak naprawdę tutaj, to co się dzisiaj dzieje tutaj w ramach tego topu, finału tego topu, to jest po prostu zabawa na całego. Jesteście z tym okej? Okay?
2: Oczywiście. Czy, no, nie możemy być jedynie od najwyższej kultury w kraju, oczywiście jesteśmy, natomiast jesteśmy również od mniejszych projektów kulturalnych, od średnich, od projektów takich jak wasz, którego trudno nazwać małym, średnim, dużym. On po prostu jest wyjątkowy.
0: Radiowo jest największy.
2: On jest wyjątkowy. Tak. Jakby tego nie da się zaprzestać. Mamy projekty takie jak Kulturalny Orlen. I to są małe projekty, projekty często w małych miejscowościach, ale my jesteśmy na każdym tym poziomie. I także jesteśmy na takich projektach jak Top Radio
0: 357. Ale wydaje mi się, że to, ten specjalny dodatek do tego tytułu, polski Top Radia 357, akurat jeżeli chodzi o was, o państwa, skleja się kapitalnie.
2: Tak, jesteśmy, jakby na to nie patrzeć, chyba największą polską firmą. Jesteśmy firmą tutaj bardzo osadzoną. Jesteśmy firmą też polską, tak z perspektywy nawet Zielonej Góry, bo tutaj jesteśmy, wydobywamy tutaj gaz, ropę naftową. Mhm. Z Polski. To jest tak naprawdę nasze polskie wydobycie, nasze polskie zasoby. Więc super. Jak najbardziej.
0: No właśnie, proszę o tym chwilkę powiedzieć, dlatego że przed anteną zaczęliśmy o tym trochę rozmawiać, a chciałbym troszeczkę więcej detali. Tutaj, nieprzypadkowo jesteśmy w Zielonej Górze, tutaj jest wasze centrum wydobywcze. Jak to właściwie jest?
2: Jedno z dwóch największych. Mhm. Tak, tam kiedy zapowiadałeś mnie, tam padło takie słowo upstream, to jest słowo anglojęzyczne, natomiast ono mówi poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej, gazu ziemnego. I faktycznie tutaj jest jedno z dwóch największych centrów wydobywczych. Mhm. Tutaj ma siedzibę oddział, który się tym zajmuje. Natomiast drugie jest na Podkarpaciu. I faktycznie stąd płynie większa część ropy naftowej, gazu, która trafia do Polaków z naszego wydobycia. Trudno powiedzieć, że Zielona Góra jest takim środkiem geograficznym, bo on, to jest rozproszony teren wydobycia, który się zaczyna teraz w radiu, państwo są, więc trudno sobie pewne rzeczy wyobrazić. Albo trzeba to sobie zwizualizować, gdzieś od połowy zachodniopomorskiego aż pod Milicz na Dolnym Śląsku. To jest taki półksiężyc. I on faktycznie ma swoją centralę tutaj w Zielonej Górze.
0: No dobrze, no a w ramach tego, co się dzieje tutaj w planetarium w Zielonej Górze, szczerze, bo tylko szczerze, nie ma grzecznych odpowiedzi, są szczere. Dobrze się pan bawi?
2: Oczywiście. Ja mam takie wspomnienie z kultu i z Polski. Mhm. To był mój pierwszy koncert w życiu, taki poważny. Pamiętam, bawiłem się doskonale pod sceną do momentu, kiedy nie zaczęła grać Polska i nagle za sceny, znaczy za mnie, za moich pleców, ja miałem wtedy takie dolne naście lat, wyszło kilku rosłych panów, stanęło pod samą sceną i wyryczało cały utwór. I to jest dla mnie takie bardzo mocne wspomnienie tego koncertu i w ogóle jakby taki pierwszy wstęp do polskiej muzyki.
0: Super. Akurat przed chwilą to graliśmy. Panie Piotrze, bo ja sobie tak myślę o jednej rzeczy. Oczywiście to jest ważne, że my jesteśmy partnerami. Jesteśmy partnerami finansowymi. Jesteście mecenasem polskiego topu Radia 357. Natomiast ja mam takie marzenie, żeby tak szczerze, w związku z tym, że wy jesteście na tym pokładzie i co więcej, tym samym my jesteśmy też w pewnym sensie na waszym, żeby ludzi, słuchaczy, odbiorców, klientów i do Orlenu, i do każdych takich partnerstw, tak szczerze od serca, nie sztucznie, nie amerykańsko, nie hollywoodzko, tak szczerze po prostu po naszemu uśmiechnąć. Mam nadzieję, że to się trochę udaje.
2: Tak, jak najbardziej.
0: No dobrze, pan Piotr Domański, dyrektor komunikacji Orlen, zespół oddziałów Upstream Polska. Brawa, proszę państwa, dzięki nim tu jest.
2: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Dzięki.
0: Super. Dwa kolejne miejsca w polskim topie. Przed nami.

0: Ano, jesteśmy. Kocham wolność. Chłopcy z Placu Broni, 1989 rok, miejsce 19, 6 polskiego topu, Radia 357. Jesteśmy, proszę Państwa, w naszych aplikacjach, na naszych stronach audio, ale jesteśmy też wideo. Proszę spojrzeć top.radio357.pl i radio357.pl właśnie na tych stronach bezpośrednio to w formie wideo również to, co się dzieje w planetarium w Zielonej Górze i tak będziemy mniej więcej do 21.30, 21.40. No i co ja tu widzę? Kolejny rysunek się odsłania. Patroni płyną. Bardzo Państwu dziękujemy, no bo bez Państwa to radio nie gra. Jest jeden wielki sound of silence, a tak od 2021 roku, od 5 stycznia jest trochę bardziej stereo. I to dzięki Państwa wsparciu. Bardzo dziękujemy. Wspieram.radio357.pl. Miejsce 18 przed nami.
1: Jadę samochodem, wożę się szeroko raczej.

Jadę samochodem, wożę się szeroko raczej, otwarte okno, zawsze spoko. Sława, blichtr, prestiż i pieniądze. Nie sądzę, nic z tego nie będzie, to już koniec.

0: Masz w mózgu ich swoje skille. Co ty czpasz, jakie gówno rozwodzi ci miejscowy dealer?
1: Okej, boomer.

szarik i kot, co mówił hator, hator, hator. Historia mojej przeglądarki to historia mego życia. Online Zara Homer.

0: No, zaczęło nam się, proszę Państwa, ciekawie. Ciekawie przed chwilą tutaj na scenie wszystko powiemy. 2021 rok, OK Boomer. Najbardziej nietypowy numer jeden wielotygodniowy na jakichkolwiek listach w historii Polski. Tak mogę powiedzieć i to dzięki liście piosenek 357. Miejsce 18 o jedno oczko w dół w porównaniu z ubiegłym rokiem. No to już mamy konkretnie po 20.
1: Partnerem polskiego topu jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki. Partnerami polskiego topu są województwo lubuskie oraz miasto Zielona Góra.
2: Polski top radia 357.
0: Jest on i jest ona i jest on. Czyli tak, Ola Budka, dobry wieczór, grande finale.
3: Dobry wieczór.
0: Marcin Łukawski, grande finale, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
0: I ojciec topów, wszystkich topów, Marek Niedźwiecki, dobry wieczór.
5: Chciałeś powiedzieć dziadek.
0: No to jesteśmy, słuchajcie, kochani.
5: Jak jeżdżę z kolegami do Barcelony, to oni mówią na mnie dziadek, nie wiem dlaczego.
0: Radio dziad, trochę. Jak było w mieście dzisiaj, bo ty po swojej części poszedłeś w miasto, no i z czym przychodzisz, wędrowcze?
5: Chciałem powiedzieć, że minęła ósma. Nie było jeszcze. Nie było jeszcze. Przesunięte zostało to na troszkę później, dlatego że no, nie wiem, jak to załatwiliście, że dzisiaj było 28 stopni. No, buchnęło mnie jak obuchem w głowę. Było za gorąco, prawda?
3: Za gorąco.
5: A młody Józek po prostu też...
3: Padł.
5: Padł był, tak?
6: Poszedł w miasto?
5: Poszedł.
3: Teraz już śpi po paru dniu w mieście.
0: Chciałem powiedzieć, że po tobie będzie kaczunia. Jeszcze. No dobrze, to co, może byśmy zaczęli jakąś muzykę?
3: Tak.
6: Co pan opowiada?
0: Proszę. Przedstawiać, bardzo proszę. Państwo są za, wszystko jest okej. Okay. Zielona Góra, Planetarium, 17 i 16 razem.

0: na 17. Nim stanie dzień z filmu Prawo i Pięść, 64 rok, Edmund Fetting. I na 16. List do M, Jam, 1991. Marcel?
1: Ja?
2: A, mówię, dobra. Mówię Państwu o tym, że bardzo byłoby nam miło, gdyby Państwo odwiedziło stronę internetową Wspieram, radio357.pl i tam odkryło rysuneczki. I ja teraz dopiero jestem w stanie podziwiać rysunek Mariusza Dudy, który moim zdaniem, podobnie jak Antek Grudniewski, wsparł się ekierką. Bo to nie jest, nie można tak precyzyjnie od ręki.
3: Ekerką.
2: Ekerką, przepraszam. Ekerką. Albo nawet tym drugim cyrklem. Choć nie do końca, bo same kąty proste są.
4: A to takie ekerka z tym zaokrągleniem, to jak, co to było?
2: To u nas nie było, na wschodzie nie.
4: Dobra.
2: To u nas się nie przyjęło.
4: To tylko u mnie.
0: Dobra, wracajcie.
2: No tak czy inaczej, proszę tam wpaść i wesprzeć i spróbować odsłonić kolejny rysunek, to niewiele tam zostało, naprawdę. A tutaj jeszcze mamy z kolegą Piotrem taką sytuację, że jak się odkryją wszystkie 18,
3: no to zrobimy największą jazdę, jeżeli chodzi o nasze głosy w historii Radia 357 dotychczas. Może ktoś zrobi jeszcze większą.
2: Ja zrobiłem próbkę.
3: No jak?
2: Super.
3: Highway to Hell. Jeżeli coś Państwu to mówi, no to my tak wystąpimy, jak się wszystko...
2: No ale ty... No właśnie.
0: Dobra, nie ma co gadać. Następna piosenka. Czy ja mogę mały spoiler chociaż?
3: No troszeczkę.
0: Tej piosenki. Ten pan, który śpiewa, ma na imię Marek.

0: Ale śmiało, śmiało, proszę kontynuować. Dni, których nie znamy, artysta o imieniu Marek. Marek Grychuta, Anawa, 15 miejsce. Spadek o jedną pozycję. No właśnie, no właśnie.
1: Byli z nami przez cały dzień, są i teraz. I to jest ten moment, kiedy telewizja wchodzi do radia, bo tych panów znamy bardzo dobrze z ekranu. Kabaret Hrabi, dobry wieczór!
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Dariusz Kamys, Łukasz Pietrz, Wojciech Kamiński i nieobecny, bo się majówkuje, majuje, mai się Tomasz Majer.
2: Tak, on robi to wszystko na raz.
1: A panowie opaleni, jakby spędzali urlop w Zielonej Górze.
3: Tak właśnie było i to na korcie tenisowym, a tam łatwo złapać.
0: A to tego jeszcze wrócimy do kortów tenisowych, jeśli pan pozwoli. Ale to troszeczkę może byśmy o tej Zielonej Górze porozmawiali, co?
1: Bo wy tutaj
3: śmiało, bardzo chętnie.
0: Tak? Panowie stąd? Tak.
2: Bardzo się spodobało przed chwilą, właśnie jakiś pan nas zaczepił, mówił, jak panom się podoba Zielona Góra? Myślał, że my przyjechaliśmy tutaj, a my wspaniale.
0: Słuchajcie, tak, brawa, brawa. Ja jestem pierwszy raz, jestem zachwycony. To opowiadajcie troszeczkę o tej
2: Zielonej Górze. Tak, wczoraj uprawiałem bardzo interesującą formę turystyki.
1: Wiemy.
2: Od z punktu A do punktu B
0: i miałeś
2: tych punktów było 16.
0: Miałeś takie tutaj na szyję? Takie?
2: Miałem. Miałem i... Ale nie udało mi się wszystkich punktów odwiedzić, ale...
0: Ale
2: byłem zdeterminowany. Nie, uważam, że to jest wspaniała inicjatywa, bo można w bardzo przyjemny sposób zwiedzić miasto. Bo to wiadomo, można chodzić tak dla samego zwiedzania, nie? Ale generalnie, jeżeli się połączy dwie bardzo fajne czynności, jak chodzenie i degustacja, bo to jest dobre słowo, bo nie chodzi o spożywanie. Spożywanie się kojarzy z dużymi ilościami, nie? A to jednak...
4: Zwiedzić miasto, głównie piwnice.
2: Piwnice, tak.
1: A jedliście coś chociaż?
0: Bo na głodnego spacerować nie wolno.
1: Nie, nie o jedzenie chodzi.
2: Nie chodzi o jedzenie. Poza tym, no szkoda miejsca.
0: Niedźwiedź dzisiaj spacerował z takim troszkę i miał taką kartkę, proszę napełnić i wysłać dalej, więc to działa bardzo dobrze.
1: Dokąd w Zielonej Górze chodziło się? Gdzie się wagarowało? Co się robiło po szkole?
2: Ale wagarowało to nie wiem, bo ja w ogóle nie jestem z Zielonej Góry. Ja wagarowałem w Lubinie.
3: Ale poczekaj, Karol, bo studiowałeś tutaj.
2: Tak.
3: A studiach nie chodziłem na wagary. I z tego, co wiem, to frekwencja oscylowała w około ulicach 10%, więc...
2: No ale...
3: Pochwal się, gdzie wtedy byłeś.
2: Nie, to na...
1: W piwnicach.
2: W piwnicach. Nie, no w klubie Gęba. No, klub Gęba. Nie wiem, ktoś zna
0: tak?
2: Gęba. No. No to wszelkie wolny czas, jaki się miało, nawet jak się nie miało, to też się w ogóle przychodziło tam w klubie Gęby, do klubu Gęba i tam się dużo rzeczy fajnych działo, niekoniecznie związanych z dydaktyką.
0: Piękne słowo. No to jak już jesteśmy, no to powiedzmy o zielonogórskim zagłębiu kabaretowym. Troszeczkę opowiecie, jak
2: tak,
0: to w ogóle...
2: To jest to pojęcie... Właśnie, bo ja cały czas otwieram gębę. Lopez teraz...
3: Dawaj, akurat o tym musi mówić...
2: Aha, bo archaiczna rzecz.
3: O tym musi mówić weteran.
2: Pierwszy użył tego sformułowania Piotrek Bałtroczyk, z tego co pamiętam. I to faktycznie miało sens, dlatego że tutaj było naprawdę wyjątkowe zjawisko w skali kraju. Myślę, że nie tylko, bo... Tych kabaretów, ja próbowałem kiedyś policzyć, ile tych kabaretów było, ale nie byłem w stanie, bo były te takie, którym się bardziej udało, były takie, które się zawiązywały, trochę im się nie udało, więc się rozwiązywały, zmieniały się w inne kabarety, ale to był taki tygiel i tych kabaretów było mnóstwo. No i w całym kraju, no Zielona Góra przez pewien czas była bardzo mocno znana i postrzegana przez pryzmat kabaretów. I nie chwaląc się, ja byłem na początku tej drogi.
0: A jak jest teraz, to jeszcze Wojtka podpytam, jak teraz sytuacja?
4: Jak teraz
0: kabaretowa?
4: Sytuacja? Kabaretowa, no jest kilka kabaretów, które działają
0: czynnie. Mał słuchaweczki.
4: Dziękuję bardzo.
2: Od razu ładniej.
3: Masz mniejsze policzki w tym.
2: Ale nie, Wojtek, powinieneś chodzić w słuchawkach, naprawdę. Ja tu widzę w monitorze.
4: Właśnie też zobaczyłem teraz.
2: Słuchawki ci dobrze robią.
4: Więc... Pożyczę, jeśli można, są na całą przyszłość.
0: Są takie z puszkiem.
2: Są większe?
0: Są.
2: Jak największe słuchawki.
4: Lopez mów, ja już nie mogę. Poproszę dwie beczki po oleju, po prostu. O kabaretach mówiliśmy, tak?
0: Chyba
4: właściwie,
0: tak.
1: Chyba o czym
0: właściwie daj... Nie ma znaczenia.
4: Są kabarety.
0: Dobrze,
4: są
0: dziękuję kabarety. Za odpowiedź. Cudowna
4: Spaniale.
0: Odpowiedź.
1: Łukaszu?
0: Łukasz, są korty tenisowe.
3: Tak, dużo kortów tenisowych.
0: Dziękuję za odpowiedź.
2: No, wspaniale. Prosimy następny zestaw.
0: To się chyba nie uda.
3: Co jeszcze chcecie wiedzieć o Zielonej Górze?
0: To chyba już.
1: To chyba już. Odsyłamy Państwa do naszych podcastów, bo tam coś o chichraniu.
0: Tam było o chichraniu. Jak wam się rozmawiało z Filipem?
2: Z Filipem bardzo dobrze, jak zwykle zresztą.
3: Filip
2: my się... O, przepraszam, znowu ci wlazłem.
3: Ja tylko powiem, bo Filip masz fajną cechę, jak na dziennikarza. On słucha.
2: Dlatego nie wszyscy zostają dziennikarzami.
0: No, ja słyszałem, że on ma słuch absolutny, to może dlatego.
3: To możliwe i ja absolutnie z niego korzysta. Też.
2: Próbowałem zostać dziennikarzem, ale mi nie wyszło, naprawdę. Byłem fatalny.
4: Jeszcze będziemy mieli coś dla Państwa w związku z kabaretem Hrabi, ale to tak w okolicach jedyneczki, prawda? Dobrze powiedziałem?
0: Jedyneczki.
4: Tak, jedyneczki, dokładnie.
1: Słucham?
2: Zabrzmiało tajemniczo bardzo.
0: Prawda, ale to powiemy, to potem. Nic się nie bójcie, wszystko będzie dobrze. Tak? Mamy was dalej?
1: No dziękujemy, ale to wracacie jeszcze, czy już do piwnicy?
2: Po prostu nikt nie zna dnia ani godziny.
3: Zrobimy co każe.
2: Życie jest procesem niezwykle dynamicznym. Wszystko się może zdarzyć.
1: To mówię, być może do zobaczenia. No,
2: czyli też się wybierasz do piwnicy?
1: Z wami.
2: To musimy się zgadać, żeby to samo piwnicę odwiedzić.
1: O, właśnie. No to słuchajcie, no to my byśmy szli.
0: To będziecie lecieć.
1: Tak.
0: Dobra.
4: Ja chciałem podziękować wam, panowie, artyści, za przybycie, za zorganizowanie czasu i za...
2: Ale nie ma za co, naprawdę.
4: Piękne
2: ale
4: wspomnienia.
2: Czekajcie, to już koniec?
3: Czekajcie, no. Jedna ważna rzecz. My bardzo dziękujemy za zaproszenie, bo my nie mieliśmy świadomości, że to jest takie wspaniała sytuacja, że ludzie...
0: Słuchajcie, no to prowadzi... Jedziemy dalej.
4: Tak, lećmy.
2: Nie, ale ja chcę zrozumieć, wy jesteście tu z własnej woli, prawda? Okej. Wspaniale. Musimy trochę podpytać w ogóle, jak to robicie, bo nam się przyda.
4: Co, przychodzą pod przymusem, nie? Głównie. Nie, no. A jeżeli już, właśnie, ostatnie pytanie, bo też prosiliście o to poza anteną, jak patroni Radia 357 z wami tu się spotykali przez 20 minut. Szarpali?
2: Nie. Byli bardzo, bardzo grzeczni. I no, ale też no, zrobiliśmy sobie zdjęcia. Myślę, że będziemy korespondować.
4: O to właśnie chodziło. Kabaret Hrabi, proszę Państwa, gościem specjalnym, super gościem.
2: Dziękujemy bardzo.
4: 6. topu Radia 357.
3: I Wojtek Kamiński.
0: O, ja cię. Słuchajcie, jest podcasta.
2: A już przestańcie.
0: Tylko tak mówią. W podcastach jest cała rozmowa Filipa Jeszlara, którego serdecznie pozdrawiamy, machamy mu.
3: A mogę jeszcze króciutko, prywatę?
0: No dobra.
3: Kamol ma jutro urodziny.
2: Kamol!

0: Dziękuję bardzo.
1: Pozdrów piwnicę.
0: Dziękuję. Jak to mawiał mój serdeczny kolega, przyjaciel, dziękuję, było miło i tanio.
2: Trzymajcie się, panowie. Dzięki, Wojtek.
3: Dziękujemy. To teraz miejsce... Dzięki. Dziękuję bardzo.
2: Miejsce kolejne.
3: Czternaste.
2: Czternaste? Czternaste.

0: Moja i twoja nadzieja to Edyta Bartosiewicz i hej, hej, Edyta Bartosiewicz przede wszystkim, to jest miejsce 14. Kabaret Hrabi, oni już pobiegli, ale to, co zostawili nam, trochę uśmiechu w tej rozmowie, trochę wzruszeń w tej poprzedniej rozmowie, te wzruszenia znajdą państwo też w podcaście. Polecam naprawdę całą tę rozmowę, która już jest dostępna w naszej bibliotece podcastowej. Filip Jaślar rozmawia z chłopakami, no i tam jest dużo, dużo wspomnień Asi Kołaczkowskiej, które także dzisiaj się pojawiły tutaj w Zielonej Górze.
1: Moja i twoja nadzieja to awans o 15 miejsc i teraz kolejny duży, duży awans na miejscu 13.

0: Hołd dla Stanisława Sojki. 28 miejsc w górę z 41 na 13 w tym roku w 6 polskim topie Radia 357. Tolerancja na miły Bóg to był ostatni utwór, który Stanisław Sojka zaśpiewał w swoim życiu.
1: No i jeszcze co? Jeszcze dzisiaj takie spotkanie, ponieważ ja sobie podczas części, którą prowadziłaś ty, którą prowadził Marcel, którą prowadził Marek, chodziłem sobie tutaj po sali i czasami siadałem obok niektórych z Państwa, żeby sobie porozmawiać, pożartować, powspominać. Pamiętam, że taki folder ze zdjęciami otworzyłem w swoim telefonie, bo tam były zdjęcia z panem Staszkiem. I to były zdjęcia... Ja pamiętam, jak my się wtedy żegnaliśmy. Po tych zdjęciach Męskie granie 2 lata temu. I taka obietnica. No to co? Będzie nowa płyta, drzwi otwieramy z futryną. Pan przychodzi, mówimy wszystko na ten temat. Dobra, spokojnie, najpierw ją nagram. Wiem, że gdzieś tam ta płyta się wciąż tworzy. Pięknie.
2: Zaglądamy dalej i patrzymy dalej. Miejsce 12. 1500 głosów więcej niż rok temu. Ale to oznacza, że pozycja niezmieniona.

0: Ja? Ja bym się nadawał?
1: To ja też mogę, że na 12 było, na 12 jest. Na 12 może będzie.
0: 12 groszy, jak pasuje, Kazik. I bez zmian, 97 rok, 25.
2: Chciałem tylko dodać, że to lato będzie artystycznie wspaniałe, dlatego że zobaczymy, jakie są zjednoczone siły floty i problemu, i Kazika. I zobaczymy to na scenach, będziemy o tym Państwu opowiadać. A przyznam szczerze, że ja mam niesamowicie fajną tremę przed zapowiedziami tych koncertów, bo nie wiem, co tam się tak do końca wydarzy. I myślę sobie, że ten element zaskoczenia... Niech zawsze będzie tam obecny. Marcel, mów o tym, o tej 25, bo to jest bardzo ważna cyfra.
1: Może to już
2: cyfra.
1: 24?
0: Może to już... Czekaj, kliknę na duszę, bo znam takie słowo. Tak, 25 jest, bo się chyba coś tam przyblokowało być może. Hmm. Chodzi o to, że 17 rysunek, no 25 osób brakuje do tego, żeby zobaczyć, co tam jest, kto to narysował, potem posłuchać, żeby opowiedział ten ktoś, co narysował. Wiemy już, że Mariusz Duda... Próg i podprogowe sprawy. Tomasz Rożek rakietę narysował z księżycem w tle. Ładnie narysował, naprawdę. Byłem przy tym. Czekamy na wsparcie. Wspieram radio357.pl. Tam proszę zaglądać i czynić.
2: Cichy narysował kasetę, Klimek narysował serduszka, Roma Leszczyńska narysowała konika szachowego. A gdzie jest moja...
0: Kulturalnego skoczka narysowała.
2: No właśnie, dokładnie, kulturalnego skoczka.
0: Tam jest Romka.
2: Tak. Tak jest. Gąs narysował wyścigówę, resoraka, no bo wiadomo... Katarzyna Pruchnicka zdecydowanie bistro. Nawet sobie ostatnio pomyślałem, jak mógłby być w sposób alternatywny zatytułowany program bistro. Bo to jest sobota, już jest spoko. Wiecie jak?
1: Jak?
2: Luzi Garbuzik. No bo niby dlaczego nie? Więc świetny rysunek. No, smoku oczywiście...
1: Gra podwójna
2: i miejsce do padla chyba, bo to tak mniej więcej wygląda. Ja też coś narysowałem, ale o tym potem, dlatego że ja rysować umiem w sposób bardzo nieagresywny. No ale co tam będzie, jak to wszystko będzie wyglądało, proszę sprawdzać. wspieram.radio357.pl. Jeszcze proszę pamiętać, że czeka, jak wszystko odkryją Państwo do końca naszego spotkania, to czeka jeszcze Państwa specjalna niespodzianka, którą przygotowaliśmy z redaktorem Łukawskim.
1: A mają Państwo teraz czas, żeby odwiedzić naszą stronę, bo miejsce 11 i 10 razem.

0: Za nami miejsce 10, no to już jesteśmy w tej strefie. 10 miejsce z 16. Tak, 10 pozycji do góry. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. Martyna Jakubowicz wcześniej. Wieża radości, wieża samotności. Sztywny Palazzi to było miejsce 11. Też bez zmian, tak jak na 12.
1: No to proszę Państwa, finałowa rozgrywka czeka. Minęła 21.
2: Partnerem polskiego topu jest PKO Bank Polski.
3: Partnerami polskiego topu są województwo lubuskie oraz miasto Zielona Góra.
4: Polski top radia 357.
1: No teraz to już poszło tak, że już lepiej pójść nie mogło, bo kolejny rysunek odkryty, widoczny. I teraz uwaga, uwaga, ta osoba, która ten rysunek stworzyła na naszej antenie.
5: Dzień dobry, nazywam się Filip Jaślar. Dlaczego narysowałem dwa symbole, czyli klucz wiolinowy i emotikonkę uśmiechu? Dlatego, że te dwa symbole definiują moje zawodowe życie. Od 48 lat jestem skrzypkiem i klucz wiolinowy widzę praktycznie codziennie. Czytając nuty, grając dla Państwa koncerty, właśnie widzę klucz wiolinowy. A dlaczego uśmiech dorysowałem? Dlatego, że od 31 z kolei lat razem z grupą Mozarta staramy się Państwa rozbawić, uśmiechnąć. I właśnie połączenie klucza wiolinowego, czyli muzyki i wywoływania uśmiechu jest moją aktywnością zawodową. Dlatego teraz cieszę się, że w czasie topu Państwo słuchają muzyki i mam nadzieję się uśmiechają.
0: Filip, yes, Filip. Wiem, że Filip nas słyszy. Filipie, trzymaj się, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Proszę zerknąć na ten rysunek, on jest też na koszulce, te koszulki są dostępne. No to mamy 17 na 18. Zostało 114 osób do tego, żeby 18 na 18 i wtedy się wydarzą różne dziwne rzeczy, za które od razu już teraz Państwa serdecznie przepraszamy.
1: Przepraszamy, tak. Ja jeszcze takie wspomnienie z Filipem mam, bo to było takie wspomnienie z początków naszego radia, kiedy nagrywaliśmy pierwszą pieśń Przyjaciół pewnej ryby w jednym z warszawskich teatrów?
0: Teatr Kamienica.
1: Tak, Teatr Kamienica. Mhm. I ja tam wpadłem w pewnym momencie tak trochę jak bomba i Filip mówi: Stel, bardzo proszę, teraz się zachowuj podczas nagrywania, a później już jak zwykle. Także tak. No i pięknie poszło. Filip, bardzo gorące pozdrowienia z Zielonej Góry. Co tam?
6: I zapraszamy Państwa do tej społeczności. Ja dzisiaj powiedziałam, że to taka modna subkultura, bo subkultury już umarły, niestety, ale niech subkultura Radia 357, patronów, patronek Radia 357, niech ona żyje, niech trwa. Zapraszamy Państwa do tej społeczności bardzo serdecznie.
1: To które tam mamy miejsce przed sobą, Marcelu, Olu?
6: Ano 9.

0: Perfekt. Autobiografia z 7 na 9, czyli spadek o 2 miejsca. To rok 1982. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Zbigniew Hołdys prowadził kiedyś
1: Za
0: Niedźwiedzia audycję, a ja wciąż liczę, że Grzegorz Markowski odwiedzi nas w 357. Bardzo czekam na to spotkanie.
1: Bardzo gorące pozdrowienia dla Patrycji, z którą ostatnio rozmawiam i o Grzegorzu, i nie tylko o Grzegorzu, dosyć często. Pati, pozdrawiamy bardzo, bardzo gorąco. Grzegorzu też najgorętsze pozdrowienia od Radia 357. I proszę Państwa, to, co jest niezbywalną naszą częścią, też to trzeba powiedzieć. Perfekt to też Wojciech Morawski. Pamięć o nim, myślę sobie, będzie piękna, będzie wieczna. I jeszcze ostrzę sobie na to i uszy, i zęby, żeby kiedyś ze Zbyszkiem Hołdysem zrobić o Wojtku taką piękną, wspomnieniową audycję. Zdecydowanie na wiele takich audycji Wojtek zasługuje.
0: A top Radia 357 to przede wszystkim muzyka. I mnie najbardziej cieszą topografy. Czekam na te topografy i w tym roku miałam mnóstwo takich z Państwem wysokich zbieżności. Byłam na pierwszym miejscu u wielu z Państwa, czyli mieliśmy tą dużą zgodność w swoich głosach i zawsze myślę o tym w ten sposób, że to znaczy, że słuchaliśmy tej samej muzyki w tym samym czasie, że chodziliśmy do szkoły w tym samym czasie, że jesteśmy z podobnego rocznika, że mieliśmy podobne naszywki na plecakach, podobne trampki i tak dalej, że ta Koma jest w naszych żyłach i w naszych sercach i lubimy Komę. I dziękuję Państwu za topografy. To lubię w topie najbardziej.
1: No proszę Państwa, nie ma co kryć. Ola Budka-Merta teraz no, musi się zamienić, bo to są po prostu najpiękniejsze rzeczy na świecie. I nie ma to znaczenia, że jest przed finałem, takim finałem, kilkanaście minut, ale jeżeli Tomasz, ale przede wszystkim Józef czekają, no to Tomasz i Józef czekają. Olu, bardzo z całego serca dzięki.
2: Ola Budka.
0: Dziękuję bardzo.
2: Józek jest najważniejszy i to nie, poza dyskusją.
1: Tak jest.
2: Dzięki, Ola.
1: Proszę Państwa, strona top.radio357.pl i radio357.pl. Tam nas można też widzieć, nie tylko słyszeć, ale widzieć, ponieważ transmisja wideo cały czas w toku.
2: Zapraszamy i do oglądania, i do zaglądania na stronę Wspieram. To Państwo bardzo dobrze wiedzą. Ola mówiła o topografach, że bardzo lubi. A ja lubię te nasze spotkania finałowe, kiedy Państwo tu są z nami. Kiedy sobie pstrykamy w trakcie autobiografii, kiedy sobie razem śpiewamy. Po pierwszej nutce niektórzy wiedzą, o co chodzi, więc to są naprawdę fantastyczne spotkania. Drodzy patroni, wielkie dzięki, że jesteście tutaj z nami. Zapraszamy wszystkich do patronowania, bo to jest no, takie zbiorowisko fajnych ludzi. Lecimy? I tak się nie wyrobimy. No trudno. To co? 8.

0: Mysłowice. Dawno temu pojechałem z magnetofonem reporterskim, żeby odwiedzić każdego z muzyków zespołu Mysłowic w ich domach. No i uzyskać kilka informacji, jak to tak naprawdę było. Pamiętam taką przerażającą, a wspaniałą, ale przerażającą opowieść Artura Rojka o utworze To nie był film, który wtedy narobił niezłego zamieszania, bo wszyscy myśleli, że to jest jakaś, no nie wiem, jakieś zarzewie czegoś, jakaś podpucha, a to się okazało, że to jest przeciw przemocy wielki, chociaż bezpardonowy apel, hymn. I on mówił, że wiesz co, jak byliśmy w studiu, to kazali mi to tak deklamować, jakbym czytał suchy tekst bez emocji, zupełnie na zimno z gazety. A z kolei jak pojechałem do domu Jacka Kuderskiego, to Jacek opowiadał, wiesz co, długość dźwięku samotności, nie uwierzysz. Kiedyś tam na jakiejś próbie zacząłem coś sobie brzdąkać na basie, takie pam, pam, pam, pam. Numer się w ogóle zaczął od basu, cały. Więc taki był jego początek. Długość dźwięku samotności, 1999 rok. Pamiętam recenzję tej płyty w jednym z muzycznych periodyków, bo piękno nie wyklucza smutku i odwrotnie. Miejsce ósme.
1: Ósme to było. Od czego się zaczynają utwory? Od jakiego pomysłu, od jakiego malutkiego czegoś, no to też mówili panowie z Kabaretu Hrabi, jak Asia zaczęła song Porzuconej. Ale wracamy, bo chyba troszkę musimy nadgonić. Będzie spadek o jedną pozycję, trochę jestem zdziwiony.

0: No to w takim razie podsumowanie, bo to dwa utwory z rzędu. Dziwny jest ten świat, utwór, który nie boję się tych słów, zmienił ten kraj. 1967 rok i w tym samym roku ten kraj również w jakiejś tam części zrobił czy zmienił pierwszy koncert zespołu The Rolling Stones za żelazną kurtyną, czyli 13 kwietnia 1967 roku, sala kongresowa. Czesław Niemen, miejsce siódme, spada o jedno oczko w porównaniu do ubiegłego roku i przed chwilą Byłaś serca biciem tego lata, też piękny hołd dla Andrzeja Zauchy. Będę jeszcze o tym Państwu opowiadał. Rok 1988, tym razem 4 oczka do góry na miejsce 6 z 10, bo tak było w ubiegłym roku.
1: Trochę zmian jest, bo zawsze pada pytanie, czy będą zmiany. No troszeczkę się przetasowało. Przypomnę, 28 pozycji do góry na 13, Tolerancja, Stanisław Sojka. I tutaj w tej pierwszej dziesiątce też zmiany będą. Jeśli chodzi o zmiany i cyferki, no to tylko powiem, że 7 osób nam brakuje, żeby się wydarzyły złe rzeczy. Bardzo. 7 osób. 3? 3, dobrze.
0: Marcel, proszę cię.
1: Dobrze, to jeszcze 3 osoby. Mają Państwo pozdrowienia od Filipa Eschlera, bo przysłał, bo słucha. Mówiłem, że słucha. Filipie, to dla ciebie. A my byśmy chcieli pozdrowić naszego ziomka.
0: Tak jest, bo to jest tak, że zawsze podczas topów są takie momenty bardzo emocjonalne, kiedy my coś Państwu przypominamy, kiedy do Państwa apelujemy, kiedy Państwa na coś namawiamy i zawsze temu towarzyszą niesamowite emocje. Ja pamiętam 2022 rok, jak Paweł Sołtys przyszedł do naszego studia, bo o nim mówimy, ze swoim synem Emilem i to było tak, że Emil powiedział właściwie tam 2-3 słowa. Paweł go o coś zapytał i po prostu tak sobie później patrzyliśmy na te nasze strony internetowe i na to wszystko, co się dzieje w komentarzach i na kolejne tygodnie. I też w pewnym sensie ten mały pirat trochę nam losy, kurs Radia 357 przyspieszył i zmienił. Paweł, bardzo gorąco pozdrawiamy ciebie i chłopaków.
1: Duża piątka, Paweł. Lećmy dalej, lećmy dalej. 6 miejsce za nami, teraz będzie miejsce 5 i to jest dokładnie ten sam rok, 1988.

0: zawsze sobie myślę, słuchając tej piosenki, o takiej koincydencji, co by było, nie daj Boże, żeby tak kiedykolwiek było i dobrze, że tak nigdy się nie stało, gdyby to, co za murem, na przykład wola, gdyby była oddzielona wielkim murem, i to by była jedna część, a centrum, Śródmieście byłoby za murem i byłoby drugą częścią. I te dwie strony nie mogłyby się ze sobą odwiedzać. I tak naprawdę przekroczenie tej granicy groziłoby utratą życia. To jest absolutnie niebywałe. Berlin wtedy, od zawsze właściwie, od 1962 roku, oprócz tego, że był miejscem przerażającym, jeżeli chodzi o ten mur, to artystycznie dawał niesamowity napęd, no między innymi Kazikowi zespołowi Kult, bo to o Berlinie jest utwór. Arachia, 1988 i co tu mamy? Miejsce piąte. Niestety spada o jedno miejsce w porównaniu do 2025. Byłbym, ja osobiście, mówię za siebie, byłbym bardzo rad, gdyby się okazało, że to jest na przykład w kolejnych latach w pierwszej trójce. Pomarzyć można.
1: Może tak być. Mhm. Starczy tylko głosować i zapraszamy, ale to jeszcze w swoim czasie. Na razie będziemy teraz się Państwu kłaniać, wszystkim tym, którzy zajrzeli na stronę wymienianą dzisiaj bardzo często, wsparli Radio 357 i odsłonili 18 rysunków w ciągu tych ostatnich trzech dni, bo to się wydarzyło w końcu i jest! Poprzedni rysunek to Filip Jaślar, a ten ostatni, na który czekaliśmy, zresztą autor sam opowie.
2: Proszę Państwa, to jest ludzik. Wygląda jak ludzik i ma na imię ludzik, takie zaskoczenie. I na drugie ma 357. Ludzik jest przekorny, no ale przekora to jest cecha ludzików inteligentnych, jak mawiał Stefan Kisielewski. Ludzik jest ciekawski świata i oczywiście jest patronem Radia 357, no bo to oczywiście nie jest taki ludzik gapa. Ludzik jest z natury sybarytą, takim koneserem życia, no bo często mawia, że co masz zrobić dziś, zrób jutro, będziesz miał więcej czasu na słuchanie Radia 357. No i taki jest właśnie ludzik.
1: I to jest słuszna koncepcja.
0: Wiesz co, to taki właściwie ludziko Flaming trochę, no nie?
1: No ma kawałek noska.
0: Znaczy, no takiego sporego noska nawet.
1: Ale ładny, ładny, z buźki ładny.
0: A jak, panie Kubo, jak pan coś już narysuje, aha, i przypominam, bo to od wczoraj działa i to zdaje się, że pięknie działa. Proszę państwa, redaktor Strzyczkowski dorobił się swojego oficjalnego profilu na Facebooku. Proszę podbijać, proszę zaglądać, proszę komentować, proszę pisać. I tyle.
1: Takie
0: super
1: rzeczy.
0: I bardzo Państwu dziękujemy, ale licznik wciąż bije, jak tak zwykle jesteśmy w szoku.
1: Obiecaliśmy, że się rzeczy wydarzą, brewerie jakieś, jeśli się 18 rysunków odsłoni. No i się odsłoniło. Chcesz teraz?
0: Może później.
1: Dobra. To... Aha, wiesz, bo to my nie decydujemy o swoim losie.
0: Proszę Państwa, proszę dać nam tych kilka minut, bo normalnie nie jest dobrze i nie będzie.
1: Tak.
0: Dobrze?
1: A my wrócimy do sprawy. Teraz miejsce czwarte. Cztery do góry.

0: Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. 1983 rok. Cztery pozycje do góry, z ósmej na czwartą. Tak państwo zdecydowali.
1: I z tego, co przekazywał nam Filip Szuchta, który uwija się jak mróweczka po prostu przy wszystkich pracach topowych, listowych, patronackich. Ostatni dzień zdecydował o tym, że państwo wywindowali ten utwór na miejsce czwarte. To teraz uwaga, ponieważ no, niektóre rzeczy widać, ale jest, myślę, że mnóstwo osób, które tego nie widzą, po prostu słuchają radia, a radio nie znosi ciszy. Oddam na chwilkę mikrofon Justynie Goc, proszę państwa, naszej włoskiej specjalistce od wszelkich spraw włoskich i około włoskich, żeby komentowała to, co się dzieje. Może kilka słów powie o koszulce, bo my z Marcelem musimy się teraz nałykać helu. Justyna...
0: Ja mam jedno pytanie takie, tylko zanim zaczniemy. Czy jest na sali lekarz?
1: Psychiatra bardziej.
0: Specjalizacja nie, no nie bardzo, więc no trudno.
1: Dobra, to dobra. My przystępujemy do procederu. Justyno, czyń radio.
2: Dzięki, Piotrze. Jak się państwo domyślają, to nie było zaplanowane. Dzień dobry. Dla tych państwa, z państwa, którzy nie widzą, to Marcel Łukawski. Marcin Łukawski właśnie.
3: Nie rycz, mała, nie rycz. Ja znam te wasze numery. Twoje łzy płyną mi na koszulę z napisem...
4: Słuchajcie, ale czy to jest okej?
3: Okay, King próbować? Bruce Lee, karate mistrz.
1: Słuchaj, zawsze ci mówili... Czekaj.
2: To jest kolejny łyk helu.
4: Wydaje mi się, że tak naprawdę to notowanie już się dawno powinno skończyć, ale
3: to był taki akcent od nas. Obiecaliśmy i wracamy.
5: Dziękujemy bardzo. To był zaszczyt.
4: Justyno, to tylko przypomnij, kiedy ta audycja włoska, bo ona jest absolutnym ewenementem w polskim eterze.
5: Robię to tylko dla Helen.
2: Przepraszam, ale ja nie mam z wami szans.
5: Przejdźmy może dalej.
2: Czy to już czas?
1: Niedziela. O, wracam. Niedziela, godzina 15, La Pausa Italiana. Dzięki bardzo.
2: Bardzo ci dziękuję.
5: Justyna Goc.
2: Halo. Bo ci się jeszcze przyda.
5: Jakkolwiek to zabrzmi, miejsce trzecie.

0: Opowiadałem tę historię już mnóstwo razy, ale to są... No to jest mój elementarz, to jest moje DNA. Nikt mi tego zżył już nie wyruguje. Sklep w Łodzi przy ulicy Przybyszewskiego. Przy tej ulicy były dwa takie sklepy, gdzie sprzedawano zagraniczne winyle, ale sprzedawano też oczywiście pirackie, no bo 83, 84 rok, no to nie mogło być inaczej, kasety. Kaseta z płonącą literą M na okładce, Nocny Patrol. No i się dopiero zaczęło. Miłość jest jak opium, zdrada, eksplozja, raz, dwa, to tylko tango. No i oczywiście krakowski spleen. Ja nie musiałem, Kora kiedyś tak powiedziała o Jimie Morrisonie, nie znałam angielskiego. Rozumiałem wszystko, mimo że nie należał do moich faworytów. Nie znałem jeszcze wszystkich meandrów, do dzisiaj zresztą nie znam, poetyki rockowej. Nie wiedziałem za bardzo, co znaczą niektóre wersy, ale z drugiej strony wierzyłem jej w 110% i rozumiałem wszystko. Krakowski spleen, 1983 rok, zespół Manam, polski top, Radia 357, miejsce trzecie.
1: To było miejsce trzecie, tu bez zmian. Teraz przed nami miejsce drugie, ale zanim miejsce drugie, to powiemy dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Brawa dla pani Karoliny. Liczba prowadzących wzrosła i bardzo dobrze, i tak miało być, i tak miało być. Jak samopoczucie?
2: Bardzo dobrze. Siedzę przed mikrofonem, niech mnie który przegoni.
1: I to o to chodzi właśnie, tak to działa. Ale żeby państwo mieli jasność, o co chodzi i co się za chwilę wydarzy, to musimy troszkę się cofnąć w czasie. A było to tak.
3: Tylko do 12, a potem wielkie liczenie głosów. Już wiem, że na razie na czele jest pani. Też nie jest w 100% nieomylna, ale można powiedzieć prawie nieomylna. I jako trzecia zawodniczka pani Karolina. Dzień dobry, pani Karolino.
4: Dzień dobry, bardzo mi miło. Z Poznania jestem.
3: Z Poznania, od razu wiemy. I 10 sekund na odpowiedź, pani Karolino.
4: Ja nie będę śpiewać. To, co dzieje się na lądzie.
3: Dobrze, dobrze. To, co dzieje się na lądzie, to jest ten wycięty fragmencik. Uznajemy, absolutnie, tak. Brawo, brawo. No tutaj zdecydowanie pani Karolina rozpoczęła pościg. Pani Karolino, tak czy inaczej jest to męskie granie orkiestra. I za to pół punktu muszę pani dopisać. W związku z czym jest pani zwyciężczynią tegoż quizu. Tak, to był 2016 rok. A tytuł utworu to Watacha.
1: Tak to było. Był taki quiz. Krystian Hanke, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy, bo tak, poprowadził to brawurowo. Fantastyczne rzeczy się działy. To był piątek przed listą. No i taki quiz wiedzy o polskiej muzyce. Trudne to było. Nie ma co ukrywać.
2: Było trudne, były trudne te pytania, na które nie znałam odpowiedzi.
1: Ale meluzynę zna pani na pamięć.
2: Tak, to moje dzieciństwo.
1: Więc tutaj poszło bardzo dobrze. Pani Karolina wygrała ten quiz. I nagrodą było co?
2: Była zapowiedź wybranego utworu z pierwszej piętnastki.
1: Tak jest. No i to jest właśnie ten moment. Wybrała pani jeden z utworów. Przechodzimy?
2: Tak.
1: Proszę zapowiadać.
2: Ja muszę powiedzieć tylko, że ja bardzo lubię radio. I generalnie słucham radia tak faktycznie świadomie od ponad 30 lat. I lubię, jak radio do mnie mówi. I to samo lubię w utworach. Lubię, kiedy tekst mówi o czymś, a autor tekstów tego zespołu jest moim zdaniem mistrzem świata w konstruowaniu opowieści w sposób taki subtelny, nieoczywisty, a jednocześnie bardzo przejmujący. I ten utwór mnie przede wszystkim wzrusza. Mało co mnie wzrusza niestety, ale ten utwór bardzo. I w obecnych czasach, kiedy pewne jednostki, indywidua, ich ambicje wpływają na całe społeczeństwa, no to ten utwór nabiera większego znaczenia. Ja bardzo przepraszam, że tak poważnie.
0: Ale bardzo dobrze, szczególnie jak mnie coś wzruszy, rzuca mnie się.
2: Na uszy.
0: Dokładnie, tak. I na serce też. Pięknie pani mówi, proszę kontynuować.
2: I to w zasadzie tyle. Ja zapraszam do posłuchania miejsca drugiego.

0: No to są takie momenty, które zostają w głowie na zawsze. Fantastyczny utwór, tak, ważny tekst i cała sala tutaj towarzyszyła spiętemu w śpiewaniu. Pani Karolino, jest pani gdzieś, bo jeszcze... Tutaj jest pani Karolina. Krystian napisał, że mocno panią ściska i pozdrawia i zgadza się, jeśli chodzi o analizę spiętego. To tylko tyle miałem dodać. To było miejsce drugie, Wojenka, 2015 rok, Laocze, nic się nie zmieniło, z drugiego na drugie.
1: Proszę Państwa, dostaliśmy też od Kasi Wodeckiej, córki Zbigniewa Wodeckiego, takie serduszko. Ja wiem, że ona słyszy, że ona słucha, że ona jest po drugiej stronie. Kaśku, bardzo, bardzo Ci dziękujemy. Proszę Państwa, przewaliliśmy z czasem. Wiem. Miało się wszystko skończyć wcześniej, skończy się później.
0: Mogę jedno
1: wiem.
0: Słowo jeszcze?
1: Śmiało.
0: I trzymajcie kciuki jutro za Krystiana, bo wstaje o 6. Wielkie dzięki, Krystian.
1: Kry, pozdrawiamy bardzo gorąco.
0: Przychodzi na 6 do pracy, wstaje o 4.
1: Trochę tu Państwa przeciągnęliśmy, wiem. To jest wbrew sztuce radiowej, wiem. Czy wiemy wszystko na ten temat. Ale proszę mi uwierzyć, robimy to radio od naprawdę długiego czasu. W ogóle radio jako radio. I to są momenty, które są poza wszelką ramką. Nie ma żadnych podręczników radiowych, nie ma żadnych reguł, nie ma żadnych regułek tak naprawdę twierdzeń, które by radio wzięły właśnie w taką ramkę i powiedziały, jak są takie spotkania, to tylko i wyłącznie do którejś godziny. Nie, trzeba za tą ramkę wyjechać. Chociażby po to, żeby na korytarzu, jak się idzie tutaj, jak zaczynałem swoją część, żeby zostać złapanym przez patronów, którzy mówią tak, panie Piotrze, to ja chciałam tylko powiedzieć, że my jesteśmy tam, gdzie wy i dzięki za to, że pozwalacie nam się bawić. Nie, kochani, to jest dokładnie odwrotnie. To my wam dziękujemy za to, że my możemy robić najfajniejszą robotę na świecie. Naprawdę. No dobrze. To co?
0: Gotowi?
1: Gotowi.
0: Możemy?
1: Miejsce pierwsze, 6 top, polski top, Radia 357. Ho, ho, ho, ho! Gramy!

0: cały utwór na stojąco w planetarium w Zielonej Górze z wielką flagą Republiki, także, która była na scenie. Pierwsze miejsce 6. Polskiego Topu Radia 357 i obywatel GC.
1: Proszę Państwa, to pozdrowienia bardzo serdeczne dla Joli Muchlińskiej, dla całej ciechowskiej, pięknej rodziny, być może trochę rozsianej po świecie, ale pamiętamy. I tak Państwo głosują, tak Państwo windują ten utwór, tak podkreślają jego ważność. I teraz uwaga, to jest finał. Wszystko jeszcze widać, wszystko jeszcze słychać. Kochani, ja wielokrotnie to przez radio podkreślałem. Jeden z najpiękniejszych momentów, jakie mi się zdarzyły między sceną a publicznością, to był koncert Nicka Cave'a w warszawskiej sali kongresowej. Kiedy pod koniec on z Blixą Bargeldem powiedzieli do nas, do wszystkich ludzi, którzy tam siedzieli, chodźcie, scena jest tylko umowna, barierki są tylko umowne. Chodźcie tutaj, chodźcie tu, chodźcie tu, wchodźcie, wchodźcie, wchodźcie, wchodźcie, hej, hej. Myśleliście, że nie zrobimy nic spontanicznego? Dawajcie, dawajcie, chodźcie, do zdjęcia, tutaj. Marcel, czytaj piękną listę końcową.
0: Słuchajcie, zapraszamy Was tutaj na scenę, a my przede wszystkim musimy podziękować wszystkim tym, którzy dołożyli się do tego, że ten wspaniały kolejny top miał miejsce. I tak, prowadzący w ciągu 3 dni Marcin Cichoński, Darek Król, który jest tutaj. Śmiało, brawa można. Katarzyna Nowicka-Nowika oczywiście także. Mateusz Fusiarz, Antek Grudniewski, Anna Nowaczyk, Tomek Smokowski dzisiaj przed top. Za chwilę Daniel Wyszogrodzki, potop, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, Piotr Stelmach, Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy.
1: No i tak, opiekowali się nami i anteną. Halina Wachowicz oczywiście, Anna Perek, Tomasz Brzeziński, Justyna Goc, Agnieszka Szwajgier, realizacja dźwięku, Adam Matyjek, Szymon Kałaska, Tomasz Matlingiewicz, Rafał Grzebalski i Julia Nowaczyńska. Chodźcie, ile nas tu się zmieści?
0: Chodźcie. To ja jeszcze powiem,
1: śmiało, patronami.
0: Tutaj, nie tylko tutaj zajmowali się Iwona Majchrzak, Agnieszka Okrasa, Filip Szuchta, Roma Leszczyńska, Marcin Klimkowski, Kasia Resel, Natalia Tomaszek, media społecznościowe także nasze bardzo widoczne, to Zosia Winiarska, Michał Bisiorek, Marzena Żydek.
1: Tak jest. Realizacja wideo, Maciej Lisiecki, Michał Bisiorek, Szymon Kuliś, Błażej Pyrka, produkcja Darek Król i Ewa Mieczławska.
0: Kochani, ten top mogliśmy zorganizować dzięki słuchaczom wspierającym Radio 357. Wspieram radio357.pl. Bardzo za to dziękujemy, ale także dzięki naszym partnerom. Orlen, PKO BP, Blik, województwo lubuskie, bardzo dziękujemy. Miasto Zielona Góra, bardzo dziękujemy. Wielkie,
1: słuchajcie,
0: wielkie dzięki.
1: Dobrze nam tutaj w Lubuskiem, naprawdę zapraszajcie nas, przyjedziemy na pewno. Marcel, chodź tutaj na front, może dostać przepukliny. Nie wiem, jak to się skończy, ale zaraz przyjdzie. Jest, słuchajcie,
0: jeszcze
1: duży hałas.
0: Rzecz.
1: Tak, Marcelu?
0: Jeszcze jedna rzecz, kabaret Hrabi. Wielkie dzięki za to, że byliście z nami. Rozmowa Filipa jest w podcastach, ale na naszym kanale na YouTubie znajdziecie też zapis wideo tej rozmowy. Śmiało proszę się częstować, oglądać, wzruszać, uśmiechać.
1: Tak, to wszystko jest również w formie wizyjnej. Kochani, no to teraz bardzo proszę, ponieważ to jest last chance here and now. Ogromny hałas dla wszystkich na całym świecie, którzy słuchali radia przez te 3 dni. Jeszcze. Zielona Góra, dziękujemy Wam za wszystko. Fantastyczne przyjęcie. Będziemy powolutku oddawać głos do studia w Warszawie.
0: Danielu, przepraszamy. Jesteś?
2: Jestem. Czekam i oglądam Was teraz, tak, na żywo.
0: Ojeja, dobrze. Danielu, działaj. Wszystkiego dobrego.
2: Pozdrawiam. Live from Green Mountain. Proszę Państwa, witam w potopie kolejnym, dorocznym, naszym, polskim. Chodziły jakieś takie, krążyły plotki po redakcji. Nie wiem, skąd się wzięły, nie weryfikowałem tego, że Stelka będzie mniej mówić w tym roku. I dlatego przygotowałem sobie 3 godziny muzyki i tak mi wychodzi, że posiedzimy do pierwszej. No chyba, że zaczniemy się tutaj skracać. Proszę Państwa, bardzo mi miło ponownie spotkać się z Państwem w potopie. Gratuluję koleżankom i kolegom. Pozdrawiam Zieloną Górę. Dzień jeden w roku. Potop po polskim topie. Dzisiaj Czerwone Gitary Plus. A co to za plus? Były już takie pytania. Solowe nagrania Seweryna Krajewskiego, liczne. Krzysztofa Klęczona, nieliczne. Nastroje zmienne. Od smutnych do bardzo smutnych. Ale także wyjątki, niespodzianki. No i te wczesne przeboje zespołu z Gdańska. Radosne, młodzieżowe. Śpiewane przez całą Polskę. Dumną z posiadania własnych Beatlesów, a wręcz Beatlesów Europy Wschodniej. Polska młodzież śpiewała polskie piosenki. Nikt nie zadzierał nosa, a już na pewno nikt nie udawał Greka.

Nie zazieraj nosa, będziesz przyjacielem całej naszej piątki. Ta piątka to Jerzy Kosela, Bernard Dornowski, Jerzy Skrzypczyk i oczywiście dwa filary tego zespołu Czerwonych Gitar, Krzysztof Klęczon i Seweryn Krajewski. To był zespół, proszę państwa, per se, w całym pełnym tego słowa znaczeniu młodzieżowy, bo śpiewał dla młodzieży i śpiewał o młodzieży, a najważniejsze wtedy było to, co najbardziej wszystkich interesowało. Na przykład, kto się w kim kocha, kto o tym wie, kto o tym nie wie.

Ewa, pierwsza kobieta i pierwsza muza polskiego big beatu, jak to się wówczas nazywało. No, unikano imperialistycznego słowa rock and roll, ale nie liczyła się nazwa, proszę państwa, liczyła się muzyka i ważne sprawy młodych ludzi. Nie tylko zresztą miłosne, no przecież była jeszcze szkoła.

Proszę Państwa, czerwone gitary dzielimy na wczesne i lekko późniejsze. Te pierwsze były fuzją talentów Krzysztofa Klęczona i Seweryna Krajewskiego. Wskazówka dla młodszych słuchaczy: Klęczon to był Lennon, a Seweryn to był McCartney. No i ten drugi właśnie przejął samodzielnie stery zespołu, ale do tego jeszcze wrócimy, bo tymczasem robimy rewind do historii jednej znajomości.

Najlepszy był ten pies, który niósł w pysku głos wybrzeża. Neorealizm polski. Proszę Państwa, wracamy do początków ponownie i przypominam sobie, że PRL był czasem licznych zakazów. Dotyczyły one także dostępności młodzieży do pewnych filmów w kinie. Zakwalifikowanie filmu jako filmu dla dorosłych, dla 18, oznaczało coś zupełnie innego niż dzisiaj. Choć muszę przyznać, że już w szkole podstawowej opracowałem pewien system, który umożliwiał mi oglądanie takich filmów dla dorosłych. Opisałem go w swojej książce Plazdyńskiego i nie będę teraz do niego wracać. Natomiast posłuchamy, co było dozwolone do lat 18.

sukces piosenek Czerwony Gitar poza muzyką, to jasne, polega w dużej części na tym, że przemawiały do młodzieży właśnie tekstami. Pisali Krzysztof Dzikowski, Marek Gaszyński, Janusz Kondratowicz i inni, ale w porywach powstawały także piosenki autorskie. I przed nami jedna z nich, jedna z moich ulubionych piosenek zespołu, Spontaniczna spółka autorska, Krzysztof Klęczon, muzyka i Seweryn Krajewski, słowa, napisała utwór o zmęczeniu występami, o życiu w drodze. Seweryn Krajewski nie miał wtedy jeszcze nawet 20 lat. Wolny wieczór, posłuchajmy.

a jednak pójdę spać. I trudno się dziwić, to byli chłopcy, którym sukces wywrócił całe życie. Nastoletni idole, jak Seweryn Krajewski, który był najmłodszy w czerwonych gitarach. Niepełnoletni, kiedy zaczynał, musiał chować się przed milicją. Milicja przeprowadzała okazjonalne naloty w czasie występów i legenda zespołu mówi, że Seweryn skakiwał wtedy za bębny, czemu zresztą nigdy nie zaprzeczył, a rozmawialiśmy o czerwonych gitarach naprawdę wiele, wiele razy. No, wtedy, kiedy rozmawialiśmy, to był już zdecydowanie pełnoletni, dojrzały Seweryn Krajewski, od lat tworzący solo piękne piosenki jak ta, przebój z filmu Och, Karol.

0: To była piosenka Baw Mnie z filmu Och Karol, dosłów Jacka Cygana. Proszę Państwa, ja się bardzo uważnie w te słowa wsłuchiwałem, bo nie będąc muzykiem, fascynowałem się słowami w piosenkach, co mi zresztą zostało na całe życie i do czego jeszcze wrócę, bo Seweryn Krajewski ma w tym także swój udział. Tymczasem ta seria Baw Mnie, Zbaw Mnie, Zabawnie utkwiła mi w głowie, bo to jest taki przykład mistrzowskiego wpisania słów we frazę muzyczną, a ja się chciałem uczyć od najlepszych, to Jacek Cygan. Baw Mnie, nie chciałem Państwa zniechęcać, ale weselej to już raczej nie będzie. Żartuję. Będzie. Chociaż nawet z krokodylem na gitarze to będzie bardzo refleksyjna piosenka. Czekasz na tę jedną chwilę. Solo na gitarze elektrycznej, Dariusz Kozakiewicz.
1: Czekasz na tę jedną chwilę. Serce jak szalone bije. Zrozumiałem, po co żyję. Wiem, że czuję.

Smutne jest piękne, prawda? Dariusz Kozakiewicz na gitarze, piękne solo. A może to wcale nie było smutne, tylko liryczne, romantyczne. Zresztą zawsze może być jeszcze smutniej, o czym przekonamy się już za chwilę. Jedna z najpiękniejszych piosenek spółki autorskiej Seweryn Krajewski, Agnieszka Osiecka. Posłuchajmy jej razem i będziemy to mieć za sobą. Kiedy mnie już nie będzie.

Kiedy mnie już nie będzie. Wersja męska i wersja z flangerem na gitarze, Seweryn Krajewski. No, perła, absolutnie perła. Absolutna perła z poznaku strofek na gitarę, do której bym bardzo chętnie wracał, tylko obawiam się, że dziś już możemy nie zdążyć. Smutne jest piękne. No, to bardzo smutne, bardzo piękne. Do strofek, no właśnie. A teraz, proszę Państwa, no coś dla rozładowania nastroju.

To było niebo z moich stron, a przed nami jeszcze jedna pogodna piosenka, nawet jeżeli mówię o niepogodzie, co zresztą wpisuje się w atmosferę potopu, jakby nie było. I znowu zwróciłem uwagę na tekst, tym bardziej, że od lat pracuję z aktorami, z wokalistami, no i staram się nie utrudniać im pracy, a proszę posłuchać. Asfalt ulic jest dziś mokry jak brzuch ryby. Gdybym przyszedł z takim tekstem do teatru, no to musiałbym chyba salwować się ucieczką. W najlepszym wypadku wywołałbym strajk. Ciągle pada.

Witold do mnie napisał, proszę Państwa, znowu nas słuchają w Stanach. To bardzo miło, że sięgamy na inne kontynenty. Ciągle pada. Wspomniałem o aktorach. Przypomniałem sobie o studentach, przyszłych aktorach. Kiedy na zajęciach z historii muzyki popularnej opowiadam o polskim Big Beacie, najczęściej sięgam po te dwa przykłady twórczości Czerwonych Gitar, te dwa, które za chwilę. Dwie osobowości i dwa przeboje, jakże różne. Pierwszy z nich to Kwiaty we włosach Krzysztofa Klęczona z lekkim rockowym pazurem, no i zgrabnym nawiązaniem do lata miłości z tymi włosami i kwiatami. Tekst Janusza Kondratowicza. Piosence towarzyszył absurdalny teledysk, w którym muzycy przekładali z półki na półkę taśmy filmowe w magazynie wytwórni filmów przy ulicy Chełmskiej w Warszawie. Pomysł reżysera oczywiście, bo to reżyserowie są od pomysłu. No nie bez znaczenia były też na pewno budżet tej produkcji, ale my nie oglądamy, my słuchamy. Kwiaty we włosach.

Krzysztof Klęczą śpiewał i to właśnie on we wspomnianym teledysku, no naprawdę wygląda trochę jak John Lennon. Przeciwieństwem rockowych zapędów tego muzyka były liryczne, melodyjne piosenki Seweryna Krajewskiego. Wybrałem utwór Anna Maria i koncertowe wykonanie, które można obejrzeć w sieci. Pochodzi z festiwalu w Sopocie w roku 68. Jedną z atrakcji tej piosenki był udział dziecięcego chóru. I daję słowo, że widziałem w telewizji, jak jeden z chłopców biegających na scenę wiązał sobie sznurowadło. Tak było i to nagranie wracało, ale niestety już wszystkie wersje, jakie teraz znalazłem w sieci, są pozbawione tego uroczego epizodu. Posłuchajmy. Anna Maria.

Czy ten top robimy także dzięki Tobie? Jeśli jeszcze nie, zmień to teraz na stronie wspieram.radio357.pl.

To był Krzysztof Klęczon solo, solo z zespołem Trzy Korony. Filar i założyciel Czerwony Gitar sam opuścił zespół pod koniec dekady, pod koniec lat 60. Uznał, że woli jednak grać ostrzejszą muzykę, no i to był przykład. Największy hit w krótkiej solowej karierze Klęczona. Piosenka przez niego skomponowana, ale pójdziemy za ciosem. Przeżyliśmy sztorm, to teraz będzie port.

Mega prywata. Pozdrów proszę ludzi ze zlotów 357 z Brzeska, którzy są wiernymi słuchaczami 357, kochamy to radio. Proszę państwa, powiedział Stelka, że dzisiaj reguły radiowe takie sztywne, ramówkowe nie obowiązują. No więc proszę bardzo, pozdrawiam ludzi ze zlotów 357 z Brzeska, naszych wiernych słuchaczy. A do tego Jacka, od którego właśnie od tej grupy dostaję te cotygodniowe ilustracje, które zdobią nasz klucz do autostrady. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam i bardzo, bardzo wam dziękuję. A teraz moja prywata. Może nie mega, ale prywata, proszę państwa, w latach 80., w drugiej połowie lat 80. poznałem Seweryna Krajewskiego. Spędzaliśmy razem sporo czasu, zaprzyjaźniliśmy się. Było bardzo miło, ale proszę sobie wyobrazić moje zdumienie, kiedy pewnego dnia, nieoczekiwanie, Seweryn zaproponował mi napisanie tekstu do swojej muzyki. Powiedział, że Agnieszka wyjechała, a nie wracała, ma dużo nowych piosenek, a ty coś tam piszesz, to mi napisz. To był cytat. Coś tam piszesz, to mi napisz. No owszem, coś tam pisałem, stawiałem pierwsze kroki. Byłem jeszcze na studiach i bardzo chciałem pisać, ale o muzyce, a nie do muzyki. Publikowałem wtedy w Radarze, w magazynie muzycznym, ale piosenka dla Seweryna Krajewskiego? Ja, debiutant? Miałem wejść w buty Agnieszki Osieckiej? No nierealne. Sparaliżowany tremą wyobraziłem sobie Seweryna siedzącego wieczorową porą w swoim domowym studio, no gdzie spędzaliśmy razem sporo czasu i pomyślałem, że moja pierwsza piosenka w życiu będzie właśnie o nim. Nadałem jej tytuł Noc jest muzą dla muzyka.

No i co państwo na to? Ja tu dzisiaj miałem wielką tremę, czy godzi się prezentować własne utwory w towarzystwie takiej klasyki. Proszę mnie pochwalić lub skrytykować. daniel.wyszokrowski@radio357.pl. A skoro się ośmieliłem, no to jeszcze jedna może. Był rok 1986, a ja już przeczuwałem koniec pewnej epoki. I napisałem tekst zatytułowany Mija już wiek. Wiadomo, no, człowiek młody to smutny.

Saweryn Krajewski i ja, proszę Państwa, dwie pierwsze piosenki, jakie w życiu napisałem, no innymi słowy Skok bez siatki. Jeżeli Państwo mnie zachęcą, to mam w zapasie jeszcze dwie utwory tej spółki okazjonalnej, ale już tym razem z czasów nowożytnych. I tak patrzę, co byśmy teraz mogli jeszcze zagrać, żeby trochę zmienić nastrój. No jest taka piosenka, którą bardzo lubię i którą też wiążę wspomnieniowo z pobytem u Saweryna, bo kiedy moja ścieżka towarzysko-zawodowa zaprowadziła mnie do jego domu, odnalazłem tam egzotyczny instrument, który od razu rozpoznałem. Nie wiedziałem, jak się nazywa, ale pamiętałem go doskonale z występu Czerwony Gitar na festiwalu opolskim. W taki oto oryginalny sposób otwierał wielki przebój zespołu z 71 roku i oczywiście grał na nim Saweryn Krajewski. Płoną góry, płoną lasy.

No nadal nie pamiętam nazwy tego instrumentu, zresztą nie jestem pewien, czy Seweryn mi przekazał, jak się ten instrument nazywa i czy sam to wiedział. Otrzymał go w prezencie od fanki, to jest jakiś instrument z Kaukazu, od fanki po koncercie w Związku Radzieckim, po koncercie Czerwonych Gitar. Polscy artyści byli tam bardzo popularni, gitary i skaldowie i nasi soliści. Marela Rodowicz była absolutnie wielka w Związku Radzieckim. A właśnie, wiele się działo w spokojnym domu Seweryna w drugiej połowie lat 80. Przyjeżdżała Agnieszka Osiecka ze swoim legendarnym zeszytem. Seweryn dostawał od niej zapisane kartki i od razu zabierał się za komponowanie na gitarze albo na fortepianie. Ja się czułem uprzywilejowany, mogąc z bliska obserwować tych dwoje wspaniałych twórców przy pracy. Przypominam, że byłem wtedy studentem UW. No, panowała atmosfera skupienia, niemal ascetyczna, chyba że pojawiła się właśnie Maryla Rodowicz. Ona także niezwykle ceniła kompozycję Seweryna. No przecież w tamtym czasie powstała Godzilla polskiej piosenki Niech żyje bal. Zawsze byłem wielkim fanem Maryli. No, jestem z nim zresztą do dzisiaj i gdyby zapragnęli państwo kiedyś potopu z repertuarem tej artystki, to ja na to jak na lato, ale proszę nie zgłaszać tego do mnie, tylko decydentom proszę zgłaszać. To może zresztą nie przypadek, że są dzisiaj właśnie w rodzinnym mieście Maryli w Zielonej Górze. O, coś jest na rzeczy. A wracając do Czerwonych. Zdarzały się duety, nieczęsto, ale się zdarzały. Piosenka Dobra pogoda na szczęście to też bardzo, bardzo, bardzo ładna miniatura Seweryna. Zamykała kiedyś ostatni album Czerwonych Gitar, Port Piratu, w roku 76. Specjalnie dla nas sięgnąłem jednak po archiwalia Maryli Rodowicz i usłyszymy teraz oboje artystów. No, dla mnie zawsze będą oni wszyscy postrzegani jako grupa, chociaż nie byli zespołem muzycznym, ale stanowili twórczą fuzję, poetka, kompozytor, piosenkarka. No i ta wyjątkowa, kreatywna chemia, która ich niosła. Dobra pogoda na szczęście.

Uszanowani, właśnie zachwyciłem się utworem Noc jest porą dla muzyka. Piszę to ja jako astronom, który właśnie obrabia zakończone przed chwilą obserwacje i jeszcze trochę poślęczy przy komputerze. Astronomia i muzyka i tego trzymać się trzeba. Panie Jacku, serdecznie pozdrawiam. Odpiszę panu już po audycji o moich przygodach z astronomią. Zaliczyłem na przykład Las Campanas w Chile, słynne obserwatorium. Uwielbiam te klimaty. A my jeszcze raz posłuchamy Maryli z Sewerynem na festiwalu Sopot 72 i wykonają razem we dwoje przebój Czerwony Gitar z tamtego roku. Kompozycję Seweryna Krajewskiego do słów Janusza Kondratowicza Droga, którą idę. Na żywo.

To były dwa duety, a teraz efekt pewnego cichego pojedynku. Autorem tekstu jest Magda Czapińska. Muzykę skomponował Seweryn Krajewski, ale w 1978 roku ta piosenka ukazała się jednocześnie, znaczy ich piosenka, w dwóch różnych nagraniach na dwóch singlach zupełnie innych wykonawców. Nagranie Maryi Rodowicz to mega hit, ale jest jeszcze wersja niemal autorska, bo Seweryna z zespołem Czerwone Gitary. Mówi o piosence Remedium. Znamy ją wszyscy na pamięć. Kolejny mega, mega hit Maryli, no, skomponowany przez Seweryna Krajewskiego. A tymczasem pan Tomek napisał do mnie, czy będzie Wschód Słońca w stadninie koni. Według mnie najpiękniejsza piosenka Czerwonych Gitar, a może i najpiękniejsza piosenka świata. No, to już dużo powiedziane, przepraszam. Ale w takim razie proponuję, też bardzo ją lubię, tę piosenkę. Proponuję Remedium i od razu po Remedium Wschód Słońca w stadninie koni. Posłuchajmy.

Światem zaczęła rządzić jesień, topi go w żółci czerwień. A ja tak pragnę, czemu nie wiem, uciec z pociągiem od jesieni, uciec z pociągiem.

No to były te dwa większe, dłuższe utwory Remedium, znane głównie z wersji Marli Rodowicz oraz Wschód Słońca w Stadninie Koni z tekstem Krzysztofa Dzikowskiego, ulubiona piosenka pana Tomka. Ja też je obie bardzo, bardzo lubię. Proszę państwa, jeden z solowych albumów Seweryna Krajewskiego nosi tytuł Lubię ten smutek. Wierzę, że my go też czasami lubimy, ale nie będziemy się w nim już dzisiaj pogrążać. No może jeszcze tylko chyba, no tak, jeszcze z jednym wyjątkiem, rzucam okiem na listę. Dostaję od państwa zachętę do zaprezentowania jeszcze jednej lub dwóch swoich piosenek, za co jestem bardzo wdzięczny, to bardzo silna pokusa. Tymczasem jednak ponownie zrobimy rewind, czyli czerwone gitary ze swoich lat najlepszych. Szczerze mówiąc, nie wierzyłem, że to zagram, ale co tam, dzisiaj mamy dyspensę.

To były stare gitary, a teraz nieco nowszy Severin, bo już ten z XXI wieku, zachęcony przez głosy państwa, przez głosy słuchaczy, nic nie ściemnia, jest ewidencja na poczcie 357, a zaprezentuję państwu jeszcze dwie piosenki, do których słowa napisałem do muzyki Seweryna Krajewskiego i które znalazły się na albumie Jestem z roku 2003, obie z gruntu optymistyczne, tak, tak. Pierwsza mówi, że nadzieja to nagroda za odwagę, a druga, że nadal warto mierzyć siły na zamiary. No, wiesz, czym poleciałem. Posłuchajmy ich obu.

Więcej weny, więcej wiary. Tę piosenkę to chyba sobie pisałem. To były dwa utwory efemerycznej spółki autorskiej Krajewski, Wyszogrodzki. Bardzo Państwu dziękuję za zachętę i za te ciepłe słowa, które otrzymuję. Bardzo, bardzo wiele maili dzisiaj przychodzi. Ja odpisuję sukcesywnie, zwykle po audycji, przez cały kolejny tydzień. Także proszę się nie zrażać, jeżeli nie reaguję od razu. Bardzo wiele maili, bardzo dziękuję. A teraz to zostawiłem na zakończenie tego naszego spotkania. No, przepiękny filmowy temat Seweryna. Jeden z ulubionych przebojów późnych, dojrzałych, czerwonych gitar. Jako anegdotę jeszcze zdradzę Państwu, że w muzyce do Jana Serca, która powstała w całości w domowym studio multiinstrumentalisty, wykorzystana jest dwunastka, dwunastostrunowa gitara firmy Echo, którą właśnie wtedy młody człowiek przywiózł sobie po wakacyjnej pracy w Anglii. No i to jeszcze kolejna ciekawostka, że czerwone gitary, muszę to powiedzieć, nadal istnieją. One same tak twierdzą, owe gitary. Tekst w obu utworach, które przed nami, teksty napisała Agnieszka Osiecka, czyli najpierw to będzie Uciekaj moje serce, przebój Wielki Seweryna z filmu, przepiękna melodia. No i Czerwone gitary, piosenka, bez której sobie nie wyobrażam tego wieczoru naszego wspólnego, nie spoczniemy. My też nie spoczywajmy, słuchajmy się, widujmy się, piszmy do siebie. Zapraszam na Klucze do Autostrady. Bardzo Państwu dziękuję i za udział w topie i za obecność w potopie. Kłaniam się ze studia Radia 357 w Warszawie, Daniel Wyszogrodzki, a przed nami dwie piękne piosenki, Krajewski, Osiecka, solo i w zespole. Do usłyszenia. Dziękuję.

0: Audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Radio 357.
2: Oh, Father, tell me.

Right now, I'm gonna talk about the party people. Talk about

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Światozmieniacze.
3: Cześć, ja się nazywam Paulina Górska, a to kolejny odcinek audycji Światozmieniacze. Rozmawiamy o innowacjach, startupach, rozkładamy na czynniki pierwsze wyzwania, które są związane z kryzysem klimatu i to, na czym mi w szczególności zależy, to rozmowa o różnych rozwiązaniach tych problemów, z którymi się dzisiaj borykamy. Do tego odcinka zaprosiłam dwie gościnie, Kasię Zajączkowską. Cześć, Kasiu.
4: Cześć, dzień dobry.
3: Kasia jest autorką książki i podcastu Odpowiedzialna Moda. Jest projektantką ubioru z kilkunastoletnim stażem w dużych markach odzieżowych. Jest też wykładowczynią zrównoważonej mody, prowadzi warsztaty slow fashion dla kobiet i młodzieży, wspiera marki modowe we wprowadzaniu odpowiedzialnych i cyrkularnych rozwiązań. Moją drugą gościnią jest Ewelina Antonowicz. Cześć.
5: Cześć.
3: Ewelina jest prezeską polskiego oddziału Fashion Revolution, współzałożycielką Sustainable Fashion Institute i Circular Tech Hub, finalistką Forbes 25 Under 25 w kategorii Zrównoważony Rozwój i Klimat. Jest też autorką publikacji branżowych, naukowych i edukatorką w branży. Jako teoretyczka i praktyczka angażuje się w realne zmiany strategii i myślenia o modzie. I my właśnie dzisiaj o modzie będziemy rozmawiać, o modzie, która jest mało zrównoważona, o modzie, którą być może można naprawić, a może nie, to o tym też. Mam dwie świetne ekspertki, które, jak sami słyszycie, działają też aktywistycznie na rzecz zmiany w branży mody. A dlaczego moda? Dlatego, że każdy z nas kupuje ubrania, jedni kupują więcej, inni mniej, ale ciuch, ubrania, moda niszczą świat. Wyobraźcie sobie, że taka marka, ja już nie fast fashion, ale dzisiaj tak naprawdę bardziej ultra fast fashion, jak Shein, od początku roku, tego roku do marca wyprodukowała kilkaset tysięcy modeli, nie sztuk, ale modeli ubrań. Ciuchy palą się na składowiskach, lądują też na składowiskach w krajach rozwijających się, są niszczone, jeśli nie są sprzedawane. Gdybym miała to tak krótko podsumować, to jest to dramat. Ale być może możemy jednak myśleć o tym, jak rozwiązać te problemy. I o tym właśnie będzie dzisiejsza rozmowa. A realizować audycję będzie Maciej Golczyński.

0: To jest audycja Światozmieniacze. Dzisiaj moimi gościniami są Kasia Zajączkowska i Ewelina Antonowicz. Rozmawiamy o modzie. Modzie, która jest mocno niezrównoważona. No i to pierwsze pytanie, bo bym chciała, żebyście wprowadziły naszych słuchaczy, słuchaczki w temat właśnie niezrównoważonej mody. Co jest z modą dzisiaj nie tak? Mm-hmm.
1: No ja lubię mówić o tym, że gdybyśmy chcieli wziąć jakiś jeden dowolny kłopot, problem w świecie, który widzimy, czy to dotyczący nierówności, czy dotyczący ekologii, czy kwestii społecznych, i zapytać, czy jest obecny w modzie, to na pewno będzie. Czy dotyczy to nadprodukcji, czy dotyczy to zanieczyszczenia świata, czy dotyczy to wyzysku współczesnego niewolnictwa, to wszystko jest w modzie, ponieważ moda charakteryzuje się bardzo długimi łańcuchami dostaw, tudzież łańcuchami wartości. I ten globalny charakter mody sprawia, że tam po drodze od tego pola bawełny aż do naszych szaf dzieje się mnóstwo rzeczy, uczestniczą w tych procesach naprawdę tysiące ludzi. No i ten proces, ta droga naszych ubrań od producentów do naszych szaf jest bardzo mało przejrzysty, tak? To jest mało przejrzysty proces, mało transparentna ścieżka, więc to, że produkcja jest głównie w krajach, w których prawa człowieka są rozumiane trochę inaczej i na ekologię też nie zwraca się uwagi tak, jakbyśmy sobie życzyli, skutkuje tym, że bardzo wiele śmieci, bardzo wiele wody, bardzo wiele energii. Przede wszystkim moda jest bardzo właśnie energo- i zasobochłonna. I myślę, że to jest coś. No, możemy oczywiście żonglować tymi
0: danymi. Tak, jakbyś mogła, Kasia, podać na kilka liczb.
1: Tak, no produkcja tony farbowanego materiału na przykład oznacza 200 ton zanieczyszczonej wody. W ogóle 1/4 chemikaliów, która produkowana jest na świecie, jest wykorzystywana właśnie w tekstyliach. 35% tego pierwotnego plastiku, który zanieczyszcza nasze oceany, pochodzi z mikrowłókien, które wypłukujemy wraz z praniem naszych ubrań, głównie tych poliestrowych i akrylowych. No i ta słynna liczba, tak, co sekundę na wysypisko śmieci trafia ciężarówka niechcianych ubrań i tekstyliów, często zupełnie nowych, więc pomyślmy, ile trwa ta nasza rozmowa i co sekundę pyk, pyk, pyk, kolejne ciężarówki ubrań, które oczywiście mogłyby być jeszcze noszone, bo coś takiego jak starość ubrania, czy jego nienadawanie się do użytku, jest nie tylko kwestią jego zdatności takiej fizycznej, ale postrzeganej. To jest w ogóle duży wątek, pewnie będziemy też o tym rozmawiać.
0: Tak, ja myślę, że to też jest ciekawe, mam taką myśl, że kiedy mówisz, wymieniasz słowo moda, to mi przychodzą do głowy, wiesz, pokazy mody, to taką branżę, wiesz, modelki, projektanci wielcy i tak dalej, ale w zasadzie to, co jakby powiedziałeś przed chwilą, to odnosi się do tego, co my kupujemy na co dzień. No bo po prostu mówimy o produkowaniu ubrań,
1: tak,
0: i
1: branży,
0: o kupowaniu ubrań.
1: Tak, o całej branży. O tym wszystkim, czego nie widać, albo wolimy nie wiedzieć i nie widzieć, bo na końcu zwracamy uwagę na coś zupełnie innego.
0: Tak, Ewelina, ty szefujesz organizacji, która powstała po takim głośnym i bardzo trudnym wydarzeniu, które miało miejsce w Bangladeszu. Możesz powiedzieć coś więcej o tym?
2: No właśnie, to jest ciekawe, bo tego wydarzenia za rok minie 10 lat i będzie to wielka, okrągła, 10-letnia rocznica katastrofy Rana Plaza w Bangladeszu, czyli momentu takiego zwrotnego, w którym rzeczywiście narodziła się organizacja Fashion Revolution, i to wtedy zaczęliśmy grać w modzie po prostu w otwarte karty. Każdy mógł dokładnie zobaczyć, jak wyglądają kulisy branży mody, czyli to, o czym przed chwilą powiedziała Kasia. Jak wygląda produkowanie tego, co mamy dzisiaj wszyscy na sobie. Kupione często niewyobrażalnie tanio. Też pewnie porozmawiamy, czy tak powinno dalej być. I ta katastrofa, czyli zawalenie się fabryki, w której osoby produkowały, szyły odzież, no, spowodowała katastrofalne skutki, no, śmiertelne również. I po tym czasie, czyli po tym wydarzeniu, cały ruch Fashion Revolution, czyli taka parasolka dla wszystkich osób, które mają jakąkolwiek styczność z branżą odzieżową i tekstylną, czyli od konsumentów, po producentów, dostawców, krawców, krawcowe, szwaczki, dystrybutorów, dziennikarzy, modelki, no po prostu zrzesza totalnie wszystkich, którym ta branża nie jest obojętna, którzy chcą działać no po to, żeby ją trochę naprawiać małymi lub większymi krokami, żeby powodować, żeby te dane, o których Kasia powiedziała, po prostu stały się nieaktualne. Żebyśmy, tak jak ty zresztą powiedziałeś, ciągle mogli myśleć o modzie w kategorii kreatywność, pokazy, wyrażanie siebie, kreacja, a nie tylko jakieś takie ciężkie katastrofy, które, no, których nie da się ukryć, miały miejsce i cały czas mają miejsce w modzie.
0: A wy macie poczucie, że to jest taka jednak świadomość na dużą skalę dzisiaj, jak jest odzież produkowana? Czy to jednak wciąż jest niszowa wiedza?
1: Na pewno nie jest to wiedza powszechna, natomiast takie duże hasła i powiedzmy nagłówki przebijają się jednak do zbiorowej świadomości i to było widać na strajkach klimatycznych na przykład, kiedy młodzież zgromadzona wokół Extinction Rebellion, ale w ogóle też bardzo często niezależnie, wychodziła na ulicę i dwie branże, które były na tych transparentach najbardziej jakby wywoływane do odpowiedzialności, to była branża paliwowa, przemysły paliwowe i branża mody. Oprócz jeszcze też branży spożywczej, właściwie uprawy czy hodowli zwierząt i tego powiązania no, hodowli zwierząt z chociażby z wylesianiem na przykład Amazonii, ale branża mody jest tam przywoływana i to młode pokolenie wie dużo więcej. Niestety bardzo często obserwujemy taki paradoks w tym pokoleniu Z zwłaszcza, czyli oni na te strajki klimatyczne zatroskani o klimat potrafią, tak, lub Shein. I to jest coś, na co też wskazuje wiele raportów, że z jednej strony bardzo się boją o swoją przyszłość, deklarują na przykład z obawy przed posiadaniem dzieci, czują, że fajnie już było, że ta przyszłość nie będzie lepsza niż przyszłość czy młodość na przykład ich rodziców, ale jednocześnie no, cały system wokół mody, presja chociażby mediów społecznościowych jest tak skonstruowana, że oni są też jednocześnie uzależnieni po prostu od zakupów i trochę nie znają świata bez fast fashion, więc dzisiaj wyrwanie się z pewnego modelu konsumpcji ubrań jest taką trochę takim wysiłkiem, no, jak wyrwanie się z Matrixa, tak myślę.
0: Tak, bo jeszcze właśnie wyjaśnienia, Shein to jest taka marka, platforma, gdzie możemy kupić odzież. Tych modeli tam faktycznie jest bardzo, bardzo dużo. Jest to firma, która się wywodzi z Chin, ale jest w szczególności obecna w mediach społecznościowych i jeszcze dodatkowo, tak naprawdę konkretnie to na TikToku, gdzie wiele twórczyń, w szczególności to są właśnie dziewczyny, pokazują swoje zakupy w Shein. Tych rzeczy czasem jest nawet 50, które są podczas jednego zamówienia, które przychodzą właśnie do domu. One są pokazywane, gdzie to też napędza tą konsumpcję. A dzisiaj jest to jedna z największych, tak naprawdę największa platforma i chyba też, znaczy nawet nie chyba, jeśli chodzi o sprzedaż, jeśli chodzi o wartość, przewyższa też te, które dzisiaj nam się najbardziej kojarzą z fast fashion.
1: Tak, takie są
0: marki.
1: Badania.
0: Tak, i myślę sobie, zastanawiam się nad tym, jak to się stało, że doszliśmy do takiego punktu, w którym mamy poczucie, że przez cały czas musimy kupować nowe rzeczy. I to też, Kasia, opisujesz to w swojej książce. Właśnie to mi się też podoba w tej książce, że nie piszesz tylko i wyłącznie o mechanizmach branży mody, ale też starasz się rozwikłać tą zagadkę, dlaczego my, w szczególności kobiety jednak, tak jest trochę, kupujemy tyle ciuchów i mamy poczucie, że musimy kupować w każdym sezonie nowe ubrania, że to jest dla jakoś niesamowicie ważne, że to też nie wiem, jakoś wpływa na to, jak inni nas postrzegają, co też oczywiście ma jakieś podstawy, no bo moda jest ważna też do wyrażenia samego siebie, samej siebie. Ale w momencie, kiedy dochodzimy do takiego punktu, jak na przykład ja, ileś tam lat temu, gdzie co miesiąc kupowałam w sieciówce, nie wiem, nawet 10 rzeczy, czy 15, bo miałam poczucie, że po prostu potrzebuję i że ja muszę codziennie praktycznie być w nowych ciuchach, no to tak dochodzimy do muru. No i to pytanie, dlaczego tak się dzieje?

0: podobania się, już nie tylko w bycia grzecznymi dziewczynkami, ale bycia grzecznymi i ładnymi dziewczynkami, więc mamy się podobać i mamy swoją wartość opierać o to, czy jesteśmy atrakcyjne i nawet nie w swoich oczach, tylko w oczach świata, więc oczywiście nie wszystkie, ale gdy spojrzymy na takie przekazy, które serwują nam masowe media, internet, magazyny modowe, telewizja, gazety, publikacje w ogóle dla kobiet, no to zobaczymy, że tam ta tematyka kręci się bardzo mocno wokół tego, jak my wyglądamy, jak schudnąć, co nas wyszczupli, jak się odmłodzić, jak się nie zestarzeć, jak dojść, wrócić do formy po ciąży, czyli to wszystko jest wokół tego naprawiania siebie, wokół tej wiecznej, mitycznej metamorfozy, czyli jeśli wreszcie się ogarniesz, ty niepoukładana i nie i nieatrakcyjna kobieta, no to zyskasz szczęście. No i to jest, myślę, że to jest u źródła wielu naszych takich niekontrolowanych po prostu kompulsji wokół ubrań. Ja też tam byłam, więc to nie jest tak, że ja mówię to z jakiegoś, nie wiem, z jakiejś ambony, wolna w ogóle od tych doświadczeń. Nas wizerunki kobiet bardzo często wpędzają w różne choroby związane z zaburzeniami odżywiania. I taki brak akceptacji bardzo szybko prowadzi do zakupów, bo marki modowe obiecują nam jedno. W tej nowej rzeczy będziesz bardziej atrakcyjna, a my, nas się uczy bardzo tego pragnąć i bardzo nam zależy na tym, żeby inwestowanie w siebie, jeśli chodzi w wymiarze kobiecym, to jest inwestowanie w swój wygląd. Nikt nie mówi, zainwestuj w siebie, pójdź na studia podyplomowe. Mówi się nam, co trzeba zrobić przed latem. Nie kupić nowe książki, tylko przygotować się do sezonu bikini. I jeśli zaczynamy słyszeć te komunikaty i widzimy, jak one są opresyjne, no to tutaj moim zdaniem jest ten klucz, taki wytrych do tego, żeby powiedzieć, no chyba sobie żartujecie. Mam dobre ciało do bikini, mam bikini, mogę iść na plażę. I to nie jest nawoływanie do tego, żeby po prostu sobie, nie wiem, odpuścić ruch i zdrowe jedzenie, tylko żeby nie pozwolić branży kosmetycznej czy branży modowej nieustannie wpędzać nas w kompleksy.
1: Świetnie to powiedziałaś. Mam jeszcze taką, przychodzi mi do głowy taki eksperyment, który zrobiła jedna dziewczyna, niestety nie pamiętam jej nazwiska, tak spontanicznie przyszło to mi do głowy. Ona przez miesiąc czy dwa miesiące ubierała do pracy...
0: Dziennikarka Wiśniewska, tak. Nie pamiętam też imienia, ale to Polka, opisuje ale też, to nawet, tak, chyba że tak. O jakiejś innej dziewczynie.
1: Codziennie te same ubrania. Okay. I potem zapytała swoich współpracowników o to, czy oni to zauważyli. Okazało się, że nie. więc okazuje się też, że to nasze poczucie, że musimy wciąż mieć nowe rzeczy, ponieważ otoczenie, dla otoczenia to też jest jakoś istotne, ważne. Otoczenie to zauważa. No nie zawsze ma pokrycie w rzeczywistości.
0: Myśmy przez całe wieki po prostu mogły liczyć na lepsze życie, kiedy miałyśmy lepszych mężów po prostu, tak? Kobiety przecież od niedawna tak naprawdę mogą pracować, zarabiać, głosować. Jak spojrzymy na historię świata i historię kobiet, i historię patriarchatu, no to jest właśnie bardzo o tym, że czym piękniejsza niewiasta, tym bezpieczniejsza. No więc to też nie jest jakiś nowy wynalazek, powiedzmy sobie to otwarcie.
1: Tak, będziemy jeszcze ten temat kontynuować.

0: Wracamy do rozmowy, to jest audycja Światozmieniacze. Dzisiaj rozmawiam z Kasią Zajączkowską i Eweliną Antonowicz o modzie. No i padło to pytanie przed przerwą, przed muzyką. Czy uważacie, że biznes robi wystarczająco w tym temacie? W szczególności mam na myśli oczywiście ten biznes, który działa w obszarze mody, produkuje ubrania. Tak.
1: Nie. Ja jestem z natury niecierpliwa. I też tak globalnie po prostu, w skali, czy w świetle raportów IPCC, które pokazują, jak Ziemia się ogrzewa, jak postępuje katastrofa klimatyczna, to naprawdę no, głaskanie się za to, że robimy trochę, szkodzimy trochę mniej, jednocześnie produkując coraz więcej, jest po prostu niewystarczające. To znaczy, mogłabym różnym inicjatywom przyklepnąć, gdyby to było 30 lat temu. Natomiast teraz naprawdę mamy czerwony alarm i no i właśnie tak, nasz budynek płonie, więc to nie jest moment, żeby zmieniać wycieraczkę na, nie wiem, na zieloną na przykład. Tak? Nie robimy kluczowych rzeczy, robimy bardzo często rzeczy, które, czy branża robi rzeczy, które się fajnie niosą PR-owo, ale nie rozwiązują problemów. To trochę tak jak bank, który chwali się ekolokatą, tak, załóż lokatę, posadź drzewo, a tak naprawdę powinien powiedzieć, jesteśmy eko i nie finansujemy inwestycji, które nie są przyjazne środowisku. No więc to jest takie po prostu totalnie odwracanie uwagi i wprowadzanie po prostu konsumentów w błąd.
0: A czy to wtedy nie byłoby tak, gdyby naprawdę moglibyśmy ocenić, że firmy działają na rzecz i faktycznie dokonują tej transformacji, to, że nie wiem, powinny zniknąć, albo powinny ograniczyć produkcję, albo powinny powiedzieć, od dzisiaj już nic więcej nie produkujemy, albo tylko naprawiamy swoje ubrania, tylko wtedy na ile by były w stanie funkcjonować na rynku, który jest napędzany przez kapitalizm, nie? To są trudne pytania, myślę, na które tutaj jednak też ciężko odpowiedzieć. Też nie mam jakoś super dużo czasu, żeby analizować teraz system kapitalistyczny, ale też mam poczucie, że marki robią za mało, kiedy komunikują swoje super buty z recyklingu, albo mówią jeszcze do konsumentów, przejdź na jakieś bardziej ekologiczne nawyki, gdzieś tam stwórz swojej codzienności i nawet jeszcze zachęca do tego, żeby konsumenci działali, nie mówi o tym, co sam robi. Mhm. To też mam poczucie, że to jest za mało. A gdybyście miały wymienić kilka takich rzeczy, na które faktycznie trzeba uważać, jeśli chodzi o greenwashing w modzie.
2: No to jest bardzo ciekawe, bo w sumie marki próbują edukować wszystkich, tylko nie siebie, na temat tego, co powinno się robić w modzie i co ty, konsumencie, teraz powinieneś zrobić, a tak jak powiedziałyśmy wcześniej, najprawdopodobniej kupić coś jeszcze. Mm-hmm. Więc takie alarmy greenwashingowe, to powiedziałabym, na przykład analizując też ostatnio raporty pozafinansowe dużych firm odzieżowych i tekstylnych na potrzeby takiej publikacji naukowej, naprawdę poświęciłam sporo czasu, żeby w ogóle zobaczyć, co dokładnie piszą te firmy o sobie, firmy typu Kering, Patagonia, takie największe i mające największy wpływ na zmiany albo brak zmian w branży odzieżowej, takie, które generują największy przychód roczny i produkują rzeczywiście najwięcej wyrobów też w skali roku. I rzeczywiście one wszystkie piszą, mówią bardzo dużo. Ale teraz kwestia kluczowa jest taka, co to jest, na ile to jest wiarygodny komunikat, kto go potwierdza, czy pojawiają się dane, konkretne dane liczbowe, czego one dotyczą, czy te informacje są możliwe do zweryfikowania, na ile są transparentne, czy marka odpowiada na pytania pogłębiające na przykład jakiś tam temat, którego nie wyczerpie w swoim raporcie, który musi już teraz publikować. No i na przykład takie obietnice bez wyznaczonego na przykład roku albo ilości, którą na przykład marka zobowiązuje się, nie wiem, coś ograniczyć, albo coś wycofać, albo zaprzestać czegoś. No i nie podaje w ogóle żadnych szczegółów. Ale czego, dlaczego, do kiedy,
1: albo ile mniej. Albo mówi, że owszem, ale za 20 czy 30 lat, bo bardzo często te daty są totalnie odległe. I my nie wiemy.
2: No, na to już trochę nie ma czasu. Tak jak tutaj powiedziałeś, można było sobie pisać 50 lat temu, czy 30, a teraz już potrzebujemy konkretów. I rzeczywiście za tymi komunikowalnymi, czy tam opisywanymi w raportach konkretami trzeba iść i kolejno no i je po prostu realizować, żeby też te raporty nie były piękne, wiecie, wizualnie i też językowo bardzo dobrze napisane, ale co druga informacja to jest taki właśnie przysłowiowy kwiatek do kożucha albo jakaś mikrozmiana, albo po prostu wyłącznie plan bez jakiegoś...
0: Bez konkretów.
2: Bez konkretów.
0: Jeszcze przychodzi mi na głowę raport, który publikuje Fashion Revolution, Fashion Revolution Index to się nazywa, tak?
2: Tak, Transparency Index.
0: Tak, Transparency Index, gdzie właśnie jest badana transparentność, co roku są badane różne marki i na przykład to, co jest zaskakujące i co na przykład dla mojej społeczności jest często zaskakujące, bo staram się podsumowywać, to to, że marki luksusowe, niektóre marki luksusowe mają najgorsze często wyniki. I to, co my kupujemy jakoś, nie wiem, znaczy my nie kupujemy, ja nie kupuję, nie wiem jak wy, a na przykład sukienka za 10 tysięcy złotych, albo torebka za, nie wiem, 15 tysięcy złotych, to, że to tyle kosztuje, wcale nie oznacza, że ta produkcja jest transparentna, albo że jest jakoś zrównoważona i często te marki wychodzą bardzo słabo w tych ocenach, nie? W audycie. Tak. Więc to myślę, że jest też to ciekawe. Gdybyś, Kasia, ty mogła wymienić jeszcze, na co warto uważać?
1: No ja mogę podać takie działania, które marki bardzo często podejmują po to, żeby właśnie wywołać wrażenie, że są bardziej eko niż są. No i najprostsze i najbardziej popularne to jest zmiana opakowań. Co jest oczywiście samo w sobie super, że na przykład mamy zamiast plastikowych torby papierowe. Jeszcze lepiej, jak są to torby z papieru z odpowiedzialnych źródeł, odpowiedzialnych lasów, z certyfikatem, z recyklingu, ekstra. Ale jeśli na tym się kończy, a my kupujemy w tym pięknym opakowaniu, w tej torbie przynosimy poliestrową albo akrylową rzecz, która z każdym praniem będzie ten wspomniany wcześniej mikroplastik, mikrowłókna no, wypłukiwać do jezior, do rzek, do po prostu naszych źródeł wody. No to jest za mało, tak? To podobnie jak takie szumne czasem deklaracje, że marka zainwestowała w odnawialne źródła energii. Myślimy sobie, świetnie, OZE, super, a potem się dowiadujemy, że tak naprawdę chodzi jedynie o siedzibę. Natomiast energochłonność tego biznesu i tej marki powinna być liczona tam, gdzie jest największa i tam trzeba przyłożyć tą lupę i to dotyczy procesu produkcji, a nie tego nawet wielkiego biura. Inna rzecz to są te słynne kolekcje, które mają różne fikuśne nazwy o tym, jak marce zależy, Join Life, Join Green, cokolwiek, czyli te słynne EcoSreco, no i super, one są bardzo mocno eksponowane na wejściu do sklepu, ale jak przyjrzymy się strukturze asortymentowej marki, no to okazuje się, że to jest procent, promil, a jak wczytamy się z kolei w skład, no to tej bawełny organicznej też jest w tym podkoszulku tylko kilka procent. I ta jej organiczność nie jest w żaden sposób potwierdzona, więc po prostu łapiemy się na te zielone metki, a ja myślę, że nawet super metka nie powinna być usprawiedliwieniem zakupów rzeczy, które nie są nam potrzebne. I w ogóle od tego bym jeszcze raz, do tego bym jeszcze raz zachęcała.
2: Przypomniała mi się jeszcze taka akcja stara Patagonii, czyli nie kupuj tej kurtki, która się zupełnie jakby odwróciła i ta kurtka była jeszcze chętnie kupowana. A słuchajcie, gdyby wyobraźcie sobie taką sytuację, że Shein robi greenwashingową kolekcję i nazywają tak: zobaczcie, ta nasza greenwashingowa kolekcja. Co by się stało, ale to byłby precedens.
1: Oni powołali kobietę chyba na stanowisko menadżera do spraw ESG, tak? Czyli to jest też dla mnie taki ciekawy case, że nawet taka wielka korporacja, która właściwie wyrosła na tym, że powiedziała wszystkim, co? Moda ma zwolnić? To zobaczcie na nas, potrzymajcie nam piwo, tak?
2: No, przyspieszyła, ja tej kobiecie teraz.
1: I przyspieszyła. No i nagle oni też robią jakieś ruchy, czyli właśnie zostaje to wszystko w kategorii papierów, deklaracji, zakładek na stronach. Ja bym się wczytywała w to, co marka sama o sobie mówi, bo jeśli jest piękna zakładka odpowiedzialna moda, ale tam są tylko dokładamy starań, tu i nic więcej, no to tutaj...
2: Dziękujemy.
0: Tak, im więcej konkretów, tym lepiej. Mam taką myśl, że może nadzieję, że może nas legislacja uratuje, albo prawo nas uratuje, bo w 2030 roku ma wejść dyrektywa W ramach Unii Europejskiej, która dotyczy mody, gdzie marki będą musiały w większym stopniu, firmy produkujące odzież będą musiały w większym stopniu brać odpowiedzialność za to, co produkują, to będzie musiało się nadawać do recyklingu. Co jeszcze w tej dyrektywie? Pamiętacie?
1: No w ogóle cyrkularność.
0: Tak.
2: Proszę.
1: Czytamy chyba te same materiały z Ewelino. Te same dyrektywy. No cyrkularność, no w ogóle to jest słowo klucz. Myślę, że takie największe i właściwie jedyny w ogóle ratunek. Ratunek dla mody, czyli ten zamykanie obiegu. A po naszemu po prostu stop marnotrawstwu. Marnotrawstwu zasobów, marnotrawstwu rzeczy już wyprodukowanych. I potem nawet marnotrawstwu śmieci, które de facto to my decydujemy, czy je tak definiujemy. Czy dana rzecz jest już śmieciem, czy jest zasobem? No więc jakby tutaj to jest to słowo klucz. W tą stronę chce iść Unia. No ja bardzo czekam na legislację.
0: Tak, ja też myślę, że mam taką wielką nadzieję, że może to nas uratuje. Szkoda, że tylko trzeba będzie na to czekać dobrych 8 lat. Wielkie dzięki za to, że zgodził się przyjąć zaproszenie i chyba bym zakończyła w ten sposób, że wszystkie trzymamy kciuki za tą branżę mody, żeby było lepiej.
1: Musimy ją dopingować oddolnie.
0: Tak, i jednak to hasło klucz na koniec to jest mniej.
1: Mhm. Dzięki.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Dobry wieczór Państwu. Niech to będzie dobre zakończenie soboty. Mam dla Państwa propozycję nie do odrzucenia. Niech to będzie wspólne zakończenie soboty przed radioodbiornikami Radia 357. Minęła godzina 22. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na audycję 369. Ja nazywam się Marcin Klimkowski. Jestem gospodarzem tego miejsca w Radiu 357. A audycję realizuje Maciej Golczyński. Wierzę, że najbliższą godzinę spędzą Państwo z nami. Jeśli nie, to żaden kłopot, można jej bowiem odsłuchać w podcastach. Zapraszam do wejścia w zakładkę Twoje 357 na stronie internetowej radia. Wszystkie ostatnie i archiwalne audycje 369 są tam dostępne. A dziś będzie trudno, dla wielu osób traumatycznie, dla innych dziwnie, bo temat ich nie dotyczy. Będziemy bowiem rozmawiać o zdradzie i o tym, jak odbudować związek po zdradzie i czy to w ogóle możliwe. A moim i Państwa przewodnikiem, przewodniczką po tym temacie będzie nie kto inny jak sama Katarzyna Miller, jedna z najsłynniejszych polskich psycholożek i psychoterapeutek, prowadząca wiele własnych programów, w tym radiowych, autorka kilkudziesięciu książek, w tym Kup kochance męża kwiaty. Jestem niezwykle zaszczycony, że zgodziła się Pani pojawić w audycji 369. Dobry wieczór Pani Katarzyno.
3: Dobry wieczór Panie Marcinie, jestem zaszczycona, że mnie Pan zaprosił.
2: Och, zaczynamy dobrze, ale będzie trochę trudniej potem. Zanim zaczniemy...
3: No zobaczymy, może trochę śmiesznie też będzie, o, mam tak. nadzieję.
2: Zanim zaczniemy na dobre, chciałem jeszcze tylko serdecznie podziękować Państwu za maile i za komentarze na Facebooku, na Instagramie. Poprosić o kolejne na adres mailowy marcin.klimkowski@radio357.pl i 369@radio357.pl. Pod postami Radia 357, w grupach fanów, patronów. Państwa głosy są dla mnie bardzo ważne, a jak ważne, to pokazuje dzisiejsza audycja, bo jej temat i jej gościni to spełnienie prośby kilku co najmniej słuchaczek. Porozmawiajmy z panią Katarzyną Miller i będzie dobrze. Tak państwo, panie sobie zażyczyły, tak będzie. Pani Katarzyno, czy zdrada jest równa zdradzie, czy są różne rodzaje zdrady i czy są takie zdrady bardziej i mniej?
3: Zdrada nie jest równa zdradzie. Oczywiście to jest jedna z rzeczy, która ludzi bardziej boli w życiu. Natomiast pan powiedział tak, jak gdyby zdrady były związane tylko, bo tak się ludziom wydaje, słowo zdrada, no to związek, to miłość, to jakiś seks z kimś na boku, a przecież nas się zdradza od początku naszego życia w wielu sprawach. I to jest według mnie powód, dla którego później tak strasznie nas to boli. Żeśmy na przykład obiecano nam coś, nie dopełniono, że się nas źle traktuje, że się nas nie szanuje tak jak trzeba, że jesteśmy nierozumiani. To są wszystko zdrady. I